0: Super FM. Pogoda.
1: Ciepło, ale po południu wieczorem ma padać. Dzisiaj nawet 20 stopni, no i mogą pojawiać się te opady deszczu w czwartek. Tych opadów w najbliższych dniach będzie nieco więcej. Do tej pory bardzo sucho, słonecznie i bez opadów. No to teraz będziemy mieli takie dni, że troszeczkę sobie popada.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
1: Przed nami jubileuszowy festiwal komedii Szpak w Szczecinie. Poza tym wiemy, ile może kosztować przygotowanie daru młodzieży do takich funkcji muzealnych, o których marzymy, albo inaczej, niektórzy marzą w Szczecinie, żeby dar młodzieży w Szczecinie na stałe zawitał. Minęła godzina 5:30. Dzień dobry, tu Super FM.
2: Dzień dobry.

Halo, dzień dobry, cześć i czołem, moi drodzy, to poranny program w Radiu Super FM, przed nami jubileuszowy szpak, bilety już w sprzedaży, 3 dni pełne dobrej zabawy, impro, stand-up, kabaret w festiwalowym wydaniu. Mieszkańcy podobno czekają na szpaka przez cały rok. No to dobre informacje, już można kupować bilety. Szpak 2026. Poza tym rozpocznie się od rozgrzewki w regionie, w Międzyzdrojach, Barlinku i Dębnie. Zagrają Grzegorz Halama i Krzysztof Jans. Będzie to spotkanie dwóch różnych komediowych pokoleń i dwóch sposobów rozśmieszania publiczności. Zresztą szczegóły znajdziecie na stronie internetowej www.szpak.info.pl. Festiwal Komedii Szpak tak oficjalnie rozpocznie się 22 października w Słowianinie.

Kaśka Sochacka i Cortez, ależ to jest duet w piosence pod tytułem Jak My. Dzień dobry, tu Super FM. Wiemy, ile może kosztować przygotowanie Daru Młodzieży do nowej funkcji, bo Szczecin chciałby, żeby Dar Młodzieży stanął na stałe u nas, oczywiście u stóp Wałów Chrobrego, i żeby pełnił funkcje muzealne. Gdańsk, Gdynia szacuje, że może to kosztować od 25 do 50 milionów złotych, w zależności od wariantu, czy taki podstawowy, czy umiarkowany. No, myślę, że my polecimy w temacie Daru Młodzieży na bogato.

0: Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. Na wiadomości o godzinie 6 w Super FM. Dzisiaj mamy czwartek, 8 dzień października.
1: Jest 6. Wiadomości Super FM.
2: Dziś przesłuchanie nożownika ze szkoły w Ostrołęce. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała stopy procentowe na razie bez zmian. Zmieni się natomiast pogoda i to już od dzisiaj.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. 19-letni Jakub Z., który wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem, ma dziś zostać przesłuchany. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne, które sprawca zaatakował uciekając ze szkoły. W plecaku 19-latka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć, prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili plecak przez okno. Na razie nie są znane motywy napastnika, ale o tym, co mogło nim powodować, mówiła jedna z uczennic.
4: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
2: Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latek był dotąd znany policji tylko z posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale na przełomie roku to może się zmienić. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wczoraj stopy procentowe bez zmian, ale ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, które teraz są bardzo niskie, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
5: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%, nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
2: Promocje dotyczą jednak głównie nowych klientów. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze. Nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
6: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
2: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, twierdzą synoptycy. Elise Mertens będzie rywalką Igi Świątek w jutrzejszym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1 i do 3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i 2 razy wygrała.
3: Super FM. Pogoda.
0: Prawie 20 stopni dzisiaj w Szczecinie, a więc nie najgorzej. Natomiast mają pojawić się opady deszczu. Dzisiaj może padać, dzisiaj będzie padać w naszym mieście i troszeczkę zmiana aury w porównaniu z ostatnimi tygodniami, które były bardzo ciepłe i bardzo słoneczne. Jutro w Szczecinie ochłodzenie, bo stopni już tylko 13. I więcej opadów deszczu będzie w weekend. Powiem tak wprost wam, bez ogródek.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Teraz można powiedzieć już oficjalnie. Minęła godzina 6. Dzień dobry, tu Super FM. Witam się z wami serdecznie w Wigilię Piątku. Dzisiaj czwartek, weekend za rogiem. W ten weekend aura może być taka kapryśna, a więc być może warto zaplanować sobie jakieś aktywności pod dachem, a nie na świeżym powietrzu. Daria Zawiałow i Taco Hemingway w piosence pod tytułem Supro rozpoczną drugą godzinę naszego spotkania.
1: Dzień dobry.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Backstreet Boys, Backstreet Boys w Super FM i I Want It That Way. Prawie 12 minut po godzinie 6. Koniec. Koniec, moi drodzy, koniec. To tyle, jeżeli chodzi o przerwę reprezentacyjną w piłce nożnej. Koniec tych meczów reprezentacji, no przynajmniej do listopada sobie odpoczniemy. Wraca PKO Bank Polski Ekstraklasa, wraca wielka piłka nożna i to mi się podoba. I od razu wracamy bardzo dobrą propozycją, bo już w niedzielę Pogoń Szczecin zagra u siebie przy Twardowskiego z Koroną Kielce. No i oba te zespoły naprawdę chcą grać w piłkę, grają atrakcyjne w futbol, a więc zapowiada się naprawdę meczycho, naprawdę meczazo w Szczecinie. Jeszcze są bilety na to wydarzenie, można kupować, można iść, trzeba iść na Pogoń Szczecin i dopingować Portowców w kolejnym ligowym meczu, no a rywal niełatwy, także tym bardziej myślę, że warto zaplanować sobie niedzielę tak, żeby na Stadionie Miejskim się znaleźć. Pierwszy gwizdek o godzinie 17:30.

muzykujemy, gramy, śpiewamy. Naprawdę mam nadzieję, że dobrze się bawimy. W czwartek rano, chociaż pora nieludzka, powiem szczerze, 19 minut po godzinie 6. Wiem, że części z Was trudno było pewnie wstać. Jak zawsze polecamy przytulić się do kubka gorącej kawy. To pomaga. Jeżeli chodzi o bieżącą sytuację na ulicach Szczecina, to głównie spokój. Mam kilka informacji o pierwszych porannych kolizjach, ale one raczej nie generują utrudnień. Czekam na Was, na sygnały od Was. Możecie pisać na Messengerze do Radia Super FM. Możecie dzwonić 912455. To jest numer naszego super pomarańczowego telefonu. Dajcie znać, opowiedzcie naszej automatycznej sekretarce, jeżeli są miejsca trudne, a my będziemy przekazywać te informacje już po godzinie 6.30 innym.

0: Trójką Aerosmith w radiu Super FM. Aerosmith tuż przed godziną 6:30. Taki jest prognoza pogody. Za moment będziemy wam mówić, ile stopni. No i przede wszystkim odpowiemy na to najważniejsze pytanie: czy dzisiaj będzie padać? Szczegóły już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg, przygotuj auto na zimę z Allegro. Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
2: No dobrze, odpowiem na to pytanie. Czy dzisiaj będzie padać w ciągu dnia? Czy dzisiaj będzie mokro? Będzie dzisiaj padać, tak jest. Koło południa powinny się pojawić pierwsze opady deszczu, a przede wszystkim po południu. Czy będzie ich sporo? IMGW twierdzi, że nie. Maksymalnie 17 stopni dzisiaj w Szczecinie, 8 teraz pokazują termometry. No i przede wszystkim te najbardziej intensywne opady deszczu przypadają na wieczór w piątek i noc z piątku na sobotę. Jak będzie w weekend, o tym będziemy mówić w następnej pogodzie o godzinie 7.
3: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
2: O morderstwie na parkiecie będzie śpiewać Sophie Ellis Bextor, czyli Murder on a Dance Floor w Super FM już teraz. George Harrison może się powoli szykować. Będą też wiadomości dla kierowców. No i przede wszystkim będzie pozytywna, dobra energia. W czwartek, dzisiaj 8 dzień października. Ależ to będzie cudowny dzień, a przynajmniej mam taką nadzieję.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Pierwszy raport z dróg w czwartek, 8 dzień października. Dzień dobry. Co tam się dzieje na tych ulicach Szczecina? A no nic, to znaczy niewiele. Nie ma teraz kolejek oczywiście w drodze do centrum i na Prawobrzeżu i w Podjuchach i Rondo Hakena, Rondo Uniwersyteckie, ba, nawet Gumieńce wyglądają bardzo przyzwoicie. O tej porze oczywiście, dopiero godzina 6:40, to się pewnie będzie zmieniać, to będzie płynne w czwartek rano, a my oczywiście będziemy na posterunku, czyli będziemy wam mówić regularnie, czy są korki, czy ich nie ma, no i gdzie są oczywiście, dlatego postawcie na Radio Super FM w czwartkowy poranek. Jest też numer naszego telefonu 912455. Można dzwonić, można dawać znać, czy i gdzie są utrudnienia. Można też pisać na Messengerze, jeżeli wolicie formę tekstową. Dla tradycjonalistów jest Messenger, można pach, pach, szybko napisać dwa zdania i jechać dalej. 6:40 na zegarach, ale o tym chyba już wspominałem.

To Black Eyed Peas, Justin Timberlake oczywiście i fundamentalne pytanie, where is the love? Gdzie jest miłość? 6:47, no o tej porze to miłości nie ma. Jest walka o przetrwanie i o to, żeby się obudzić i rozpocząć nowy dzień. Ja mam nadzieję, że wy tę walkę wygrywacie jak na razie. Dajcie znać, jaki jest stan tego pojedynku z porankiem. Czy to wy raczej wygrywacie, czy raczej poranek pokonuje was? Można pisać na Messengerze do Super FM, czyli do mnie tak naprawdę, bo mam tego Messengera na podorędziu, a można też dzwonić 9124455. Skoro mowa o walce, to jest aktualizacja wartości piłkarzy Pogoni Szczecin. Są spore wzrosty, nawet o 2 miliony euro, ale jest też kilka spadków. Portal Transfermarkt zaktualizował wartości rynkowe piłkarzy Pogoni Szczecin. Chodzi o to, ile pieniążków są warci. Najdroższy w kadrze Dumy Pomorza jest Grek Dimitrios Keramitsis, którego wartość wynosi 4 miliony euro. A komu wzrosła ta wartość? Komu spadła? O tym przeczytacie na portalu naszym www.super.fm, czyli na naszej stronie internetowej.

0: Waiting for Love. Sporo tych w ogóle wątków związanych z miłością w muzyce, prawda? Znaczy tak generalnie jest dużo, ale my tu mieliśmy trzy przynajmniej w ostatnim czasie piosenki, gdzie miłość wręcz wylatuje z tytułu. A czy po siódmej będą miłosne utwory? Hungry Eyes, głodne oczy, to o miłości? Czy nie? Sprawdzimy to po godzinie siódmej, słuchajcie. Za 4 minuty będzie siódma, będą wiadomości. Po tych wiadomościach prognoza pogody. I sprawdzę specjalnie dla Was, jaka będzie pogoda dzisiaj, czyli w czwartek, ale też w piątek. No i powiemy co nieco o sobocie i o niedzieli. Także myślę, że ważna prognoza pogody dla Szczecina i dla regionu. A muzycznie, tak jak wspominałem, Hungry Eyes i Eric Carmen, ale nie tylko, bo mam asa w rękawie i uwierzcie mi, nie zawaham się go użyć.
1: Reklama.
2: Budzisz się?
1: Wstajesz?
2: Poranna kawa ci nie smakuje?
1: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
2: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
1: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
2: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
1: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
2: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po siódmej i złap z nami energię na cały tydzień.
1: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma SenProbi, producent probiotyku Active & Sport. SenProbi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Ile masz lat?
10: Ej, o wiek się nie pyta.
9: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
10: Teraz mnie zaciekawiłaś.
9: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
10: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
9: Dokładnie.
11: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
1: I po reklamie.
2: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
14: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju RCB wysłało alert. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Wczoraj ogłoszono laureatów z chemii.
15: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 2 postronne osoby, 19-letni Jakub Z, ranił podczas ucieczki. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
16: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
14: 19-latek miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Gdy obecni w klasie nauczycielka i uczniowie zauważyli dym wydobywający się z plecaka, wyrzucili go przez okno. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszy o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany. Śledczym udało się już natomiast przesłuchać nożownika z opactwa benedyktynek w Jarosławiu, Ichora M. 31-letni Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Na jego przesłuchanie zgodzili się biegli. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny mężczyzny. Ichor M. został aresztowany. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju doszło do niego wczoraj wieczorem. Wszyscy obecni w środku opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Paliła się część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. W związku z pożarem i zadymieniem RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
17: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
14: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
18: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
14: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
15: Super FM. Pogoda.
0: 9 stopni teraz pokazują termometry w Szczecinie. 9. Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni do tego, że w ostatnich dniach rano jest chłodno, a potem robi się lepiej, prawda? Natomiast 17 dzisiaj po południu, no i opady deszczu. Dzisiaj będzie padać w Szczecinie już w okolicach południa, po południu na pewno. Najbardziej intensywne opady w piątek, czyli jutro, wieczorem i w nocy, a jak będzie w weekend, 13-14 stopni i sporo słońca.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
20: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: Zapowiadaliśmy, że tak będzie, moi drodzy. No i już od dzisiaj w Szczecinie
21: deszcze niespokojne
0: potargają pewnie nie jeden sad. 4 minuty po godzinie 7:00 szykujemy się do wyjścia z domu, szykujemy się, żeby zarabiać pieniądze. Jeszcze Wigilia Piątku, czyli czwartek, 8 dzień października. To jest poranny program na antenie Radia Super FM. Ja nazywam się Bartek Czetowicz i będziemy pływać po najważniejszych tematach w Szczecinie. Również dzisiaj rano. A skoro o pracy mowa, to Men at Work i Down Under w Super FM na poranną rozgrzewkę w czwartek. Lecimy!

Dzień dobry, cześć i czołem. 12 minut po godzinie 7. Mamy pierwsze kolizje na ulicach Szczecina od rana. Ale też kolejki, niestety, w kilku miejscach, na przykład Gumieńce, Europejska, Ku Słońcu, Wrocławska, Okulickiego. Ostrzegamy Was od rana na antenie radia Super FM. Natomiast węzeł Głębokie wygląda przejezdnie. Zresztą za kilka chwil będziemy o tym mówić w pomocy drogowej, bo wiadomości dla kierowców jeszcze przed godziną 6.30, 7.30 nawet. Przeglądam portal radia Super FM na super.fm. Przeczytacie m.in. o akcji Dzieciństwo bez przemocy. Co trzeci rodzic przyzwala na przemoc domową, a blisko 80% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w życiu doświadczyło przemocy lub zaniedbania. To statystyki, którym przeciwstawiają się organizatorzy kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Trzecia edycja tej akcji wystartowała w całej Polsce, również na Pomorzu Zachodnim. Opowiada o tym Joanna Rysz z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zachodniopomorska koordynatorka kampanii. Przeczytacie o tym, usłyszycie również na naszej stronie internetowej. Powtarzam, www.super.fm. Super FM. Obiecywałem, że będzie. Jest. Eric Carmen i Hungry Eyes. Hungry Eyes to ja mam o tej porze zdecydowanie, bo to jest taka pierwsza pora, kiedy głód łapie mnie rano. Natomiast w tej piosence chyba nie chodzi o taki głód rzeczywisty, tylko taki metaforyczny. 13 minut po godzinie 7 i już obiecuję, że nie będę psuć tej nastrojowej atmosfery.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów w Waku Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 20 minut po godzinie 7. Dobra, sprawdzę, jak tam sytuacja na ulicach Szczecina. Oczywiście Gumieńce stoją, czyli ku słońcu, Europejska, Wrocławska, Okulickiego, ale podobnie Zagadłowicza. Krótka kolejka, ale jednak przed węzłem Głębokie, jadąc z północy, będzie trzeba zwolnić i grzecznie ustawić się w kolejce. Na żywo sprawdzam sytuację na Moście Długim na ulicy Wyszyńskiego. Kolejka taka na kilka, no może parę dziesiąt samochodów w tej chwili, czyli rondo Portowców, Most Długi Wyszyńskiego. Tutaj rzeczywiście troszeczkę będzie trzeba się poprzepychać, lusterko w lusterko. Tak jak żużlowcy bark w bark się przepychają, no to kierowcy rano w Szczecinie lusterko w lusterko. Mam nadzieję, że bez przygód te przepychanki, wręcz przeciwnie, kuksańce nie są dozwolone. Jedziemy do celu bez żadnych przygód. To jest plan na czwartkowy poranek. W drugą stronę, w stronę centrum, Most Długi Wyszyńskiego wyglądają przyzwoicie. Trasa zamkowa także i w jednym kierunku, i w drugim. Myślę, że nie jest najgorzej, jak na godzinę 7.21 w czwartek. Czekam na inspiracje, sygnały od was. Jeżeli są miejsca trudne, piszcie na Messengerze. Jeżeli są miejsca trudne, dzwońcie 91 24 i 55.
0: Program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów w Waku Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
3: Tyle tych piosenek o miłości od rana na antenie radia Super FM, że pomyślałem sobie, że dołożę jeszcze jedną. T-Love i I Love You w Super FM oczywiście. I Love You, dużo będzie o miłości w tej piosence. Jak kochacie, kochacie, no kogoś kochacie. Dajcie mu znać, napiszcie teraz, zadzwońcie do niego, no chociaż głosówkę nagrajcie. 22 minuty po godzinie 7.

0: z dedykacją dla was, słuchacze radia Super FM. T-Love i I Love You. 25 minut po godzinie 7. 5 minut i będzie 7.30. Wówczas będą wiadomości i będziemy mówić bardzo dużo o Szczecinie. Także nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Weekend Dance
8: w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
9: Zobacz energetyzujące choreografie.
8: Szczecińskie szkoły tańca.
9: I wiralowe występy Piotrowskich.
8: Galeria Kaskada, tu wszystko gra.
9: I tańczy.
10: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
11: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
12: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
13: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Moje cztery kółka. Nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania. Czysta motoryzacja. Realizacja Moje Cztery Kółka. Każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
12: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada. Dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
7: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na trzy zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
18: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
19: Andrzej Kutes, dzień dobry. CBA w Biurze Rzecznik Praw Dziecka na zlecenie szczecińskich śledczych i wyjaśnienie rzeczniczki prokuratury okręgowej w Szczecinie. Julia Szozda tłumaczy, że to zgodne z procedurą. To właśnie w Szczecinie toczy się śledztwo w sprawie zachowania Moniki Horny-Cieślak. Po tym, jak zarzucono jej nadużycie uprawnień, doszło do odebrania rodzicom kilkuletnich dzieci i umieszczenia ich w domu dziecka.
20: Prokurator tutejszej prokuratury wydał postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, które mogły być dowodem rzeczowym w tej sprawie. To postępowanie jest prowadzone w ramach śledztwa własnego prokuratury, prokuratora. Prokurator ma możliwość na podstawie obowiązujących przepisów postępowania karnego i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zlecić taką czynność.
19: Mówi prokurator Szozda. Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do przesłuchania rzecznik praw dziecka przez szczecińską prokuraturę.
21: Więcej na stronie super.fm.
19: Zdecydowany przeciwnik. Radny prezydenta Szczecina Piotr Kęsik nie chce pasa rowerowego na Mickiewicza. To oznacza zwężenie ulicy dla samochodów. Jeden z radnych osiedla zebrał już ponad 1000 podpisów przeciw, zdaniem Kęsika. Nieważne, ile ich jest, ważny jest sam zły pomysł jeszcze ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
22: Zwężenie ulicy Mickiewicza do jednego pasa jest irracjonalne.
23: 1000 podpisów ponad zebrano. Jutro w popołudniowej rozmowie będziemy o tym rozmawiać z inicjatorem tej zbiórki podpisów.
22: Ja wiem, że to waży, ale tu chodzi o racjonalność. Tu chodzi o to, że, no tak jak twierdzę, ta ulica nie powinna, nie może być wręcz zwężona do jednego pasa. To jest arteria po prostu.
23: Przyszłość tego projektu jest nieznana, bo chyba w samej Koalicji Obywatelskiej jeszcze nie wiedzą, co z tym zrobić, ale wydaje się, że wciąż bliżej jest do realizacji tych pasów rowerowych niż do zaniechania realizacji.
22: Proszę zwrócić uwagę na dość egzotyczną koalicję, jeśli chodzi o tą ścieżkę rowerową, bo mamy Marka Duklanowskiego, który jest z PiSu, mamy pana Słowika, który jest z Zielonych i Platformy Obywatelskiej.
23: Ale złośliwie pan
22: i
23: to
22: mamy,
23: powiedział.
22: I mamy kolegę z Gazety Wyborczej, no, który jest fanem rozwiązań tego typu.
19: Na razie większość radnych i urząd przyjęli plan czasowego wyłączenia pasów dla samochodów pod rowery na Mickiewicza testowo wiosną 2027 roku.
21: To są wiadomości w Radiu Super FM.
19: Dodajmy, że radny Kęsik był w naszym studiu w popołudniowej rozmowie Radia Super FM. Ona zawsze po godzinie 18.00. Możecie odsłuchać w podcastach na stronie naszego radia, a dzisiaj po godzinie 8.00 w porannej rozmowie Radia Super FM spotkań z radnymi ciąg dalszy. W studiu gospodarz audycji Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
23: Cześć Andrzeju, dzień dobry. Tak, szturm radnych na studio Radia Super FM. Wczoraj Piotr Kęsik, dzisiaj Dariusz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości i Przemysław Słowicz z Koalicji Obywatelskiej z Zielonych. Temat pasów rowerowych na Mickiewicza też się pojawi, bo rzeczywiście w tym tygodniu inicjatorzy zbiórki podpisów zamierzają te podpisy złożyć w Urzędzie Miasta po to, żeby temat przed sesją jeszcze znowu do mediów trafił, więc o tym będziemy rozmawiali. Ale także most kłodny się pojawi w tej dyskusji. No i może
19: będzie
23: jeszcze
19: pytanie, czy prezydent Szczecina chce mieć największy pylon w Polsce?
23: Słyszałem tę wypowiedź. Jest to wypowiedź dwuznaczna, aż się czerwienie, jak o tym mówisz. Więc
19: na razie jesteś zaczerwiony od lampki mikrofonu.
23: Od lampki radiowej, a więc być może o to też radnych zapytam.
19: Zapraszamy po godzinie 8.00.
18: Super FM. Sport. Informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Ruszają ćwierćfinały turnieju tenisowego w Pekinie. Przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek, ale ona na kort wyjdzie jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
24: Iga Świątek po świetnym meczu z Amerykanką Iwą Jowicz, wygranym do 1-3, szykowała się pewnie mentalnie do pojedynku z jej rodaczką Coco Gauff, ale ta niespodziewanie i dość łatwo przegrała z Elise Mertens. I to Belgijka będzie jutro rywalką Polki. Będzie to ich trzeci mecz, dwa poprzednie padły łupem Świątek. Także jutro Jezioro, stała nad szóstką Ukrainka Elina Svitolina zagra z Qinwen Zheng. Chinka wraca do formy, o czym niedawno zresztą przekonała się Świątek. A dziś dwa wewnętrzne pojedynki. Najpierw czeski, bo Karolina Muchowa zagra z Nikolą Bartunkową, a potem rosyjski, bo Mira Andrzejewa zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Z polskiej perspektywy ważniejszy będzie ten pierwszy mecz, bo to właśnie Muchowa jest główną rywalką Igi Świątek w walce o ostatnie miejsce w kończącym sezon WTA Finals.
0: To była relacja Michała Waszkiewicza. Panie grają w Pekinie, a panowie w Szanghaju. Złe wspomnienia z tego miasta będzie miał Kamil Majszak. Odpadł bowiem już w pierwszej rundzie z Niemcem Janikiem Hanfmanem, przegrywając w setach 1-2 i to po aż trzech tiebreakach. A za kilka minut na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. Do tej pory panowie mierzyli się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem górą był Polak. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce przegrała jednak z Magdeburgiem 30-35. Okazja do rewanżu mistrza Polski nad mistrzem Niemiec będzie w najbliższą środę, a mecz odbędzie się w Magdeburgu. Za to w hokejowej Lidze Mistrzów o krok od sprawienia sensacji byli hokeiści GKS-u Tychy. Doczekali się w tych rozgrywkach w końcu punktu. Polski zespół w starciu z wicemistrzami Niemiec Alder Mannheim po trzech tercjach remisował 4-4. Ostatecznie po dogrywce i rzutach karnych lepsi okazali się Niemcy, wygrywając 2-1.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Super FM. Pogoda.
3: Nawet 17 stopni w czwartek w Szczecinie, ale przelotne opady deszczu. I to już przed południem. I mówiąc te słowa właśnie przypomniałem sobie, że zostawiłem pranie na balkonie. Dlatego trzeba lecieć szybko i ściągać. I wy też, jeżeli macie, to radzę raczej schować. Przelotnie dzisiaj będzie padać i przed południem, i wieczorem, ale taka największa nawałnica, jeżeli chodzi o opady deszczu, to w piątek wieczorem i w nocy z piątku na sobotę. A jak będzie w weekend, w sobotę już raczej powinno być sucho, ale chłodniej niż w ostatnich dniach, bo 13 stopni, z kolei dużo słońca.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
3: Na zegarach 7:37 rozpoczynamy nowy dzień, czyli czwartek, 8 dzień października. Dzień dobry, pomoc drogowa, informacje dla kierowców przed godziną 8, ale przede wszystkim muzyka. Muzyka taka, która spowoduje, że będzie wam się chciało. Tak jest, poranna rozmowa i jej zapowiedź, to jeszcze będziemy mówić o tym, kto ma największy pylon w Polsce też. Ale przede wszystkim będziemy słuchać najlepszych brzmień w Super FM. Poranny program, Bartek Czatowicz. Dzień dobry.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Za 18 minut będzie godzina 8, uliczne igrzyska, czas zacząć, czyli rywalizacja o to, kto pierwszy dojedzie do pracy. Dzień dobry, witam wszystkich kierowców, przede wszystkim tych, którzy stoją w kolejkach. A gdzie te kolejki? Na ku słońcu to sięga aż centrum handlowego Ster. Stoi Europejska, stoi Okulickiego i Wrocławska. W ciągu Alei Wojska Polskiego musicie zmierzyć się z utrudnieniami od skrzyżowania Alei Wojska Polskiego i ulicy Wawrzyniaka w kierunku centrum. Gęsto też w okolicach Ronda Szarych Szeregów. No i oczywiście Zagadłowicza przed węzłem Głębokie, tutaj za wyjazdem z Pilchowa. Już pierwsze utrudnienia, plus 5-10 minut o tej porze. Na Prawobrzeżu ruch wygląda lepiej niż na zachodniej ścianie naszego miasta, no bo w Płoni przed skrzyżowaniem z drogą krajową numer 10 będzie trzeba na chwilę zwolnić. Poza tym węzeł Kijewo, a dalej Struga Gdańską. Jedziemy już bez utrudnień.
0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Tom Rozu i Kacperczyk w Super FM muzycznie przed godziną 8. Oczywiście już za chwilę serwis informacyjny i poranna rozmowa Radia Super FM. Gośćmi Michała Kaczmarka będą radni Szczecina.
1: Reklama. Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
2: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Weekend Dance w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
4: Zobacz energetyzujące choreografie.
3: Szczecińskie szkoły tańca.
4: I wiralowe występy Piotrowskich.
3: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
4: I tańczy.
5: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
6: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
7: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
8: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 8. Wiadomości Super FM.
17: Zajęcia z psychologiem po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. za śmiertelny wypadek. Warto dziś zatankować. Ceny paliw spadły o kilka groszy.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Miriam Lipińska. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł ze sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, który na szczęście nie eksplodował, ale w wyniku ataku nożem rannych zostało 9 osób. Uczniowie, nauczyciele i osoby postronne. Ich stan jest stabilny. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. W szkole, w której doszło do ataku, zostaną dziś zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
18: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
17: Mieszkańcy Ostrołęki nie kryją emocji po tym, co się stało.
19: Jestem przerażona, mnie się płakać chce, bo mój wnuczek tutaj chodzi. Mam informację od niego, bo ja z nim piszę. No to strasznie. On miał toporek, meczetę, no i że ładunek wybuchowy miał w plecaku.
17: Wczoraj wieczorem policja przeszukała mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców bloku. Nie znaleziono substancji niebezpiecznych. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Wczoraj przed piotrkowskim sądem obie strony wygłosiły mowy końcowe w procesie. W trakcie rozprawy głos zabrała matka jednej z ofiar wypadku, Małgorzata Duda.
20: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia, jedynego najkochańszego Rusia.
17: Obrona chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracowniczka tego instytutu, która według lokalnych mediów stłukła probówkę z bakterią dżumy płucnej. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy. Do tych twierdzeń trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
21: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
17: Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Paliwa są dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 83 grosze, a oleju napędowego 7 zł 74 grosze za litr. I na koniec zakaz podskakiwania z radości na jednej z trybun stadionu. Taki przepis wprowadził drugoligowy niemiecki klub z Bochum, bo jak wyjaśnił, gdy wielu kibiców jednocześnie podskakuje, trybuna zmienia się w trampolinę, co może powodować dyskomfort u nieprzyzwyczajonych do takiego bujania. Po remoncie trybuny zakaz przestanie obowiązywać.
15: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
22: Dobiegli szczęśliwie radni Szczecina do naszego studia, tak jak zapowiadaliśmy. Dariusz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
23: Witam serdecznie.
22: I Przemysław Słowicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska.
23: Dzień dobry, witam Państwa.
22: Panowie, dużo tematów, więc szybko przechodzę do rzeczy. Podobno już ponad 1000 podpisów mieszkańców zostało zebranych, żeby nie zwężać ulicy Mickiewicza na tym odcinku, gdzie ma powstać pas rowerowy, gdzie ma być tak zwane prototypowanie w pewnym momencie. Jak panowie się odniesiecie do tego? Czy to jest jakiś sygnał, że mieszkańcy rzeczywiście nie chcą tej zmiany? I czy jakaś zmiana w takim razie w planach miasta w tym zakresie powinna nastąpić? Przemysław Słowik.
23: Ja nie bym pewien, czy to akurat mieszkańców naszego miasta. To pamiętajmy, jest petycja online, gdzie podpisuje się każdy bez tak naprawdę wielkiej weryfikacji. Ale skupmy się na tym, że cały czas mówimy o projekcie z budżetu obywatelskiego i projekty z budżetu obywatelskiego czy chcemy, czy nie chcemy, muszą być realizowane. Myślę, że to jest taka święta zasada, której nie można naruszyć, bo to spowodowało całkowity brak zaufania do funkcji budżetu obywatelskiego, no bo ludzie po co mieliby zgłaszać projekty, promować je, żeby one wygrywały, jak później dowolna inicjatywa może taki projekt wyłączyć.
22: No tak, ale jeżeli się okaże, że więcej osób się podpisało, żeby tego nie robić, niż to robić, jeżeli ta zbiórka zostanie pozytywnie zweryfikowana, to to też powinien być jakiś sygnał dla was, panowie radni.
23: Myślę, że w całej dyskusji, która się toczy od wielu miesięcy, miasto poszło drogą rozsądku i mówimy o zrealizowaniu na dzisiaj prototypowania, czyli tak naprawdę tymczasowego rozwiązania, które sprawdzi i da nam dane na temat tego, czy wpłynie to na ruch, czy wpłynie to na zwiększenie ruchu rowerów, jakie to faktycznie będzie miało realne działanie, jak będą funkcjonować mieszkańcy z tym rozwiązaniem, bo dzisiaj to jest tylko panika jednej strony, która za wszelką cenę chce ten projekt ubić, a nie mając tak naprawdę podstaw takich czysto merytorycznych, bo jak patrzymy na dane dzisiaj, to wszystkie pokazują nam, że tam nie będzie miało to większego wpływu dla przepływu samochodów.
22: Może należy, panie radny, zaufać po prostu tak zwanej prostej obserwacji, że jak patrzymy sobie na ulicę Mickiewicza i pomyślimy sobie, że tam jeden pas ma zostać zwężony i stać się pasem rowerowym, to myślę sobie, że taka prosta logika wskazuje, że tam łatwiej wcale nie będzie.
23: Ale to jest tylko prosta logika,
22: należy się nią posługiwać czasami.
23: Ja bym unikał, bo to nie prosta logika, tylko bardziej Uniwersytet Chłopskiego Rozumu w tej sytuacji. Proszę, jeśli tak chcemy sobie porównać, proszę zobaczyć na ulicę Modrą, która jest ulicą jednopasmową w każdą stronę i tam codziennie przejeżdża 15-16 tysięcy pojazdów, czyli więcej niż jest na dwupasmowej ulicy Mickiewicza.
22: Czy jest pan, panie radny, zwolennikiem Uniwersytetu Chłopskiego Rozumu? Pytanie do Dariusza Smolińskiego w tym temacie. Czy tam jakąś inną filozofię należy zastosować?
0: To znaczy, ja chyba pozwolę sobie nie korzystać z tak błyskotliwych sformułowań. Powiem tak, wydaje się, że mieszkańcy wiedzą najlepiej, co ich otacza, wiedzą najlepiej, w jakiej...
22: No i zagłosowali w SBO i musicie to zrealizować i tyle.
0: Tylko tak. SBO, moim zdaniem, jakby zasięg SBO kończy się w takim momencie, kiedy wpływa to na życie ludzi, którzy nie mogli się wcześniej wypowiedzieć, bo każdy jest być może za tym, zresztą ja również, żeby jak najwięcej było tych ścieżek rowerowych, żeby każdy mógł z nich korzystać. Natomiast czym innym jest, i o to nie pytano mieszkańców, czy oni zgadzają się na to, żeby zamknąć, właściwie pół zamknąć arterię, która jest wyjątkowo potrzebna. Zwróćmy uwagę, już abstrahuję od momentów, kiedy na przykład mówimy o meczu Pogoni Szczecin. Wydaje się, że to jest zamknięcie.
23: Ludzie nie jeżdżą samochodami w większości.
0: Jeżdżą samochodami.
22: Jeżdżą. Ja tam miałem okazję parę razy przechodzić obok, to tam zaparkować w czasie meczu. Bartek kiwni, czy tam jest dużo samochodów, jak jest mecz? Bartek kiwa, że jest dużo samochodów.
0: Jest mnóstwo, samochodów, ja sam podjeżdżam samochodem.
23: Raz na dwa tygodnie całą układ.
0: W związku z tym, jeżeli pan pozwoli. W związku z tym wydaje się, że to jest zbyt daleko posunięte, powinny się odbyć ponownie konsultacje. Ja się cieszę, że podchodzimy do SB troszkę jak do rzeczy świętej, ale w momencie, kiedy ona bardzo mocno ingeruje w życie mieszkańców, powinni mieć również możliwość wypowiedzenia się.
22: Czyli rozumiem, że co z tym tematem należy zrobić, bo to nie wynika z pana wypowiedzi, panie radny.
0: Znaczy, bardzo prosto. Należy przeprowadzić badania społeczne z tak zwanymi interesariuszami, tak to się ładnie mówi, mówiąc kolokwialnie, tak żeby podjąć decyzję ostateczną. Wydaje mi się, że na wcześniejszym etapie tego zabrakło.
22: Może te prototypowanie to jest jakiś pomysł, żeby właśnie trochę sprawdzić?
0: Czy ja się obawiam, że to nie mówimy o zwykłym prototypowaniu. Mówimy o tym, że pewien proces się rozpoczął. Wydaje się, że powinniśmy rozpocząć od mieszkańców, bo oni najlepiej się wypowiedzą. Natomiast prototypowanie niech to będzie w przypadku przegłosowania tego na zasadzie referendum czy innych działań, następowałoby dopiero w tym momencie. Nie chciałbym, żebyśmy prowadzili jakby politykę zrealizowanych czy też dokonanych czynów.
22: Panie radny, i pytam nadal Dariusza Smolińskiego, dlaczego wam się nie podoba most Kłodny?
0: Most Kłodny jako pewna idea bardzo nam się podoba. Natomiast ja pozwolę sobie również w takim razie jednak na pewne porównania. Natomiast taka piramida Cheopsa, taki symbol tego, jak wielkim prezydentem jest prezydent Krzystek, myślę, że moglibyśmy sobie odpuścić. Ja nie będę przekonywał albo negocjował. Bazuję tutaj na obliczeniach mojego kolegi z klubu Marka Duklanowskiego. W jego przekonaniu koszty, jakie można by ponieść przy prostszym rozwiązaniu, to jest około 100 milionów złotych. Tutaj mówimy o prawie 310. W związku z powyższym 30% tej wartości, pomimo tego, że nie będziemy konkurować w konkursie na najwyższy pylon w Polsce.
22: Właśnie chciałem powiedzieć, że tam strasznie gdzieś takie freudowskie teczty wczoraj na tej waszej konferencji prasowej się pojawiały, że Piotr Krzystek chce mieć największy pylon w Polsce, że bierze udział w rywalizacji na największy pylon w Polsce. co to było w ogóle?
0: Ja myślę, że błyskotliwość w polityce nie jest niczym złym. W związku z tym tak widowiskowe porównania również mają miejsce w polityce. Natomiast fakt jest następujący. Zamiast 100, być może 100 kilku milionów złotych, mówimy o 300 milionach i to w sytuacji, kiedy zmniejszamy inwestycje w mieście około 120
22: milionów. Ale może trzeba inwestować spektakularnie, porządnie. Ja nie będę się wdawać w wyliczenia radnego Duklanowskiego, bo dobrze wiemy, że na konferencji prasowej radny Duklanowski mówił chyba wczoraj, nie wiem, 20 minut, czy nawet więcej i tam uciekał w dygresję rozmaite, tak mi relacjonowali koledzy. No ale jednak 100 milionów to brzmi jak raczej mała rzecz infrastrukturalna.
23: Niemożliwe.
0: W moim przekonaniu ważne jest, żeby to była rzecz skuteczna. Jeżeli nawet byłoby to, załóżmy, 150 milionów złotych zaoszczędzone, no to jest właśnie te 120 milionów, równowaga tych 120 milionów, które brakuje w budżecie.
22: Radny Przemysław Słowik, no rzeczywiście, co by nie mówić, to ten pylon jest tym elementem kontrowersyjnym i nie mówię już tutaj o jego wysokości, tylko mówię bardziej o jego rozpiętości i tym, że nie ma w Szczecinie pylonu i nagle, proszę bardzo, tadam, trzeba ten pylon zrobić, żeby on był widoczny.
23: To jakby myślę, że tu mamy dwie kwestie, bo z jednej strony absolutna oczywistość, że potrzebujemy nowej przeprawy, potrzebujemy tej przeprawy w tym miejscu, czyli nowego mostu Kłodnego. Co do wydatków, proszę pamiętać, że w tej kwocie zawiera się znacznie, znacznie więcej niż sam tylko most i wczoraj na Komisji Gospodarki Komunalnej mieliśmy prezentację, która bardzo dobrze to przedstawiała radnym, mieliśmy czas, żeby zadać też pytania. Mówimy o przebudowie całego układu drogowego, zarówno po prawej, jak i lewej stronie Odry, który od tego mostu będzie odchodził. To jest wybudowanie, w zasadzie wyciągnięcie nowej linii tramwajowej w stronę Placu Żołnierza Polskiego. To jest w końcu uwolnienie Nabrzeża Wileckiego pod przywrócenie tam zabudowy mieszkaniowej, bo to są rzeczy, które myślę nie wszyscy mają świadomość, że po tym jak wybudujemy ten nowy most, czyli już na początku przyszłej dekady, będziemy mogli rozpocząć projekt, który pozwoli na zabudowę tej części.
22: Zaraz o to
23: miasta.
22: Zapytam, ale mamy pytanie od słuchaczki. Panowie, kiedy panowie byli na meczu albo podczas meczu spacerowali ulicami osiedla Pogodno? To jest paraliż. Pisze w naszych social mediach jedna ze słuchaczek.
23: To jest paraliż, bo niepotrzebnie w ogóle pozwalamy tam wjechać w te uliczki podczas meczu. Kibice mają zapewnioną darmowy dojazd z komunikacją publiczną, tramwajami, autobusami w czasie meczu.
22: A zrobimy sobie kiedyś taki zakład, panie radny, że na przykład ja też nie chodzę na mecze, przyznaję się uczciwie, ale może przejdźmy się tramwajem po meczu.
23: I jak chodzę na mecz, to korzystam z tramwaju. Absolutnie korzystam z tramwaju, przyjeżdżam nim, odjeżdżam, jest świetnie skomunikowane.
22: Nie
23: ma problemu. Zapraszam pana
22: redaktorze. Nie musi się pan przyklejać do innych współpasażerów, albo czekać na trzeci, albo drugi, który odjeżdża.
23: Ale wie pan co, jak wracamy z imprez masowych, to tak to wygląda, no, ale to nie jest tak, że jest problem z powrotem jakiś, no, ten tramwaj jeździ często, musi obsłużyć dużą ilość ludzi.
22: Nie wiem, że niektórzy lubią taką bliskość ze współpasażerami, ale niektórzy
23: tysięcy,
22: nie
23: bo trzeba
22: zawsze,
23: kilkanaście tysięcy ludzi wywieźć i zawieźć z jednego miejsca i jeśli to ma być dla pana argument, że każdy może sobie wjechać samochodem w uliczki, które nie mają miejsca po prostu do parkowania, no to nie, no po to jest transport publiczny zapewniony, żeby z niego korzystać i zachęcam. Jeżdżę na mecze tramwajem.
22: Czyli można zwężyć Mickiewicza i to, że tam się odbywają mecze,
23: znaczy,
22: wydarzenia
23: tak,
22: i że chcielibyście, żeby pewnie się odbywało jeszcze więcej,
23: jeśli mamy ustawiać układ drogowy prawie w centrum miasta pod wydarzeniem, które jest 22 razy w roku, no to byłby absurd.
22: Panie
23: to
22: radny, ale ja zakładam, absurd, że wy chcecie przecież, bo pan to też mówił jako radny, żeby tam się coś działo więcej niż 22 razy
23: ale
22: w roku.
23: Ale na dzisiaj się nie dzieje. I znowu, mamy komunikację miejską, którą możemy dojechać. Tak jak na NRN, tak jak na Stadion Miejski, tak to są miejsca bardzo dobrze skomunikowane.
22: No nie porównywałbym
23: nie
22: akurat
23: tutaj
22: ulokowania NA Areny i stadionu na Czarłowicze.
23: Są tak samo dobrze skomunikowane.
22: No ale to jednak jest tak, że to coś jest bardziej z boku, coś jest bardziej w centrum. Jedno zdanie w tym
23: dojechać
22: temacie.
23: I tramwajem, autobusem i do jednego i drugiego obiektu jest
22: myślę,
23: możliwe,
22: że nasza fera jest łatwiej komunikacyjnie. Tak, odbiliśmy, ale słuchaczka pytała, dlatego ją tutaj przytoczyłem.
23: Nie skończyło o moście Kłodnym, widzi pan, panie
22: A to proszę jeszcze jedno zdanie o moście Kłodnym, proszę bardzo.
23: Myślę, że ten pylon faktycznie jest nietrafiony, ale jesteśmy w sytuacji, kiedy po 10 latach ten projekt nie został zmieniony, a mamy środki, bardzo dobre środki, jeśli chodzi o warunki finansowe do wykorzystania i dzisiaj niewzięcie tych środków byłoby naprawdę fatalnym błędem dla całego miasta. Niestety mamy ten ogromny pylon, który w mojej opinii będzie tą część miasta raczej szpecił niż zdobił.
22: To jest pana opinia czy Koalicji Obywatelskiej?
23: To jest moja osobista opinia i zawsze byłem przeciwny mostowi Kłodnemu w tym wymiarze, w takiej konstrukcji, ale dzisiaj nie mamy innej opcji.
22: To jeszcze jedno zdanie, radny Smoliński, i ostatni temat.
0: Jeżeli mówimy o Stadionie Pogoni i Mickiewicza, to bardzo łatwo przeliczyć, tak 350 tysięcy osób nie ma prawa głosu. kilka tysięcy osób, czy tam tysiąc głosów, które głosowały w SBO. No, powiedzmy sobie wprost, tam oczywiście nie są to warunki idealne, ale jest możliwość przejechania ulicą Mickiewicza i prawdę mówiąc, kiedy mam okazję tam przejechać, a jeżdżę dosyć często do rodziców, nie widzę tam naprawdę potoków osób jeżdżących rowerami. Krótko mówiąc,
22: no czy w takich warunkach to powiem szczerze, że też się nie dziwię trochę, ja też że tam nie jeżdżą rowerami. Jeżdżę po chodniku,
23: bo jest to niebezpieczne po prostu.
0: No, można pojechać po chodniku.
23: Nie, nie można.
0: Natomiast tak czy inaczej, 350 tysięcy osób nie powinno mieć prawa głosu, natomiast...
23: Ale wie pan, że to głównie mieszkańcy spoza Szczecina się wypowiadają, bo to ci, którzy chcą dojechać z Mierzyna, z Dobrej, oni często korzystają z Mickiewicza.
22: Ja myślę, że to też nie należy chyba
0: zbyt daleko idące uogólnienie, nie mamy na tym badań.
23: Jakby tak samo jak udostępniamy na przykład strefę płatnego parkowania, jeśli chodzi o abonament tylko dla mieszkańców, to tak samo bierzemy sobie pod uwagę przede wszystkim naszych mieszkańców, którzy korzystają z naszych dróg i ulic, a jak ktoś wyemigrował do Mierzyna,
0: panie radny, no to musi...
22: Ja
0: bym nie przesądzał, że
22: to kontroli granicznych na granicy miasta nie postawić, żeby sprawdzić, czy ktoś dojeżdża z Mierzyna, czy z Dobrej, czy z Wołczkowa. No panie radny, no, nie popadajmy w paranoję.
23: No nie popadajmy w paranoję, tylko proszę nie szafować tutaj tym, że to 330 tysięcy mieszkańców Szczecina jest przeciwko
0: Mickiewiczowi. Bardzo łatwo wyliczać.
23: No bardzo łatwo wyliczać, naprawdę. Tak jak pan jest głosem 330 tysięcy mieszkańców Szczecina.
0: No jak pan nie może być tym głosem, to ja
23: no, ale no to jakaś absurdalność, no jakby pan sobie przypisuje takie rzeczy. No, oczywiście, że są i zwolennicy, i przeciwnicy rozwiązania nowego na Mickiewicza. Sprawdzimy, jak ono po prostu w praktyce będzie wyglądać. Myślę, że to jest najlepsze.
22: Bierze pan
23: lepsze
22: w ogóle
23: podejście
22: pod uwagę to, że możecie się mylić?
23: No, zawsze biorę to pod uwagę. No, nie jesteśmy nieomylni, ale po to robimy te badania, żeby mieć dowód.
22: To ostatnia minuta.
23: Kto tu ma rację? No, ostatnia jakie rozwiązanie będzie odpowiednie?
22: Ostatnia minuta i ostatnie pytanie. Panowie, miasto chce sprzedać działkę na energetyków, tam gdzie była hala opery i drugi raz już nie ma żadnych chętnych. Co więc z tą działką można byłoby zrobić? Czy sprzedawać ją po raz kolejny? Pytam teraz przede wszystkim najpierw radnego Słowika, bo pan powiedział, że most chłodny uwolni nowe tereny pod inwestycje, ale tu są już tereny pod inwestycje i za 19 milionów nikt ich nie chce i nie chce tam nic.
23: Mówiłem o lewobrzeżnej części Starego Miasta, tu mamy inny kawałek.
22: Atrakcyjny,
23: przyznam szczerze, że nie jestem pewien, co jest w planie zapisane. Wydaje mi się, że tam chyba zapisaliśmy zabudowę usługową i może tu rozwiązaniem jest zmiana tego na miks mieszkaniowo-usługowy, coś, co będzie bardziej interesujące dla potencjalnego inwestora. Myślę, że tu trzeba się spojrzeć.
22: Myśli pan, że mieszkaniówka na energetyków to jest dobry pomysł?
23: Ciężko mi powiedzieć. Jakby biorąc pod uwagę ten teren, wielkość tego, gdybyśmy cały zabudowali, no pamiętajmy, że Łasztownia ma zapisane całe kwartały mieszkaniowe do zabudowania na swoim terenie, tutaj od ulicy Zbożowej, więc myślę, że to może być uzupełnienie tego.
22: Czy mieszkania, jeśli będzie handlowa, to... co by pan tam widział na energetyków? Czy parkingowiec może?
23: Nie marnowałbym tej przestrzeni na parkingowiec. Mamy doświadczenia, parkingowcy, jak widać, stoją puste, jak miasto wybuduje, 200 miejsc czeka w samym centrum. Raczej bym szukał rozwiązania usługowe mieszkaniowe. Może część biurowa połączona z apartamentami, z mieszkaniami. Może to jest rozwiązanie. Może hotel.
22: Może hotel. Radny Smoliński, ostatnie 30 sekund.
0: W moim przekonaniu każde rozwiązanie, które pozwoli na wykorzystanie potencjału tego miejsca, tak jak panowie słusznie powiedzieliście, ten potencjał jest olbrzymi, będzie dobrym rozwiązaniem. Pomysł z parkingowcem mi osobiście się bardzo podoba. Ten przykład, na który powołuje się pan radny Słowik, no powiedzmy sobie w ten sposób, z uwagi na położenie oraz, powiem wprost, rozwiązania techniczne tego parkingu. W moim przekonaniu on jest niekoniecznie tam potrzebny. W tym miejscu...
23: Czyli w centrum miasta już nie potrzebujemy parkingowców, ale będę pamiętał, dobrze pan
0: o tym mówi. Ale kilka dróg i wąskie, wąskie gardło, żeby tam dojechać.
22: Ale tu, panie radny, konkretnie co na energetyków?
0: Po pierwsze, no, trzeba poszukać ceny, która znajdzie swojego nabywcę, mówiąc wprost. Po drugie, faktycznie zgadzam się tutaj, że rozszerzenie możliwości wykorzystania tego terenu w planie będzie dobrym rozwiązaniem.
22: Dariusz Smoliński, Przemysław Słowik, panowie bardzo dziękuję.
23: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Dobrego dnia.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Super FM. Pogoda.
3: Dzisiaj przelotne opady deszczu w Szczecinie. Przed południem już powinno padać. Po południu to już na pewno. Natomiast to największe nagromadzenie opadów w nocy z piątku na sobotę i w piątek wieczorem. Jak będzie w weekend, przelotne opady deszcz mogą się pojawić, ale 13-14 stopni, co jak na prawie połowę października, nie jest najgorszym rezultatem.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
3: W tej porannej rozmowie Radia Super FM było wszystko. Dyskusja o tym, czy powinny być kontrole graniczne dla mieszkańców Mierzyna i Dobrej w kierunku Szczecina. Kto ma największy pylon w Polsce? Jeżeli nie zdążyliście wysłuchać całej, to pewnie znajdziecie ją w ciągu dnia na naszej stronie internetowej www.super.fm. Muzycznie Rockset, pomoc drogowa już za chwilę, 19 minut po godzinie 8.

0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Dzisiaj nawet 18 stopni i przelotne opady deszczu. To tak pogodowo. A jak na ulicach Szczecina? Coraz krótsze kolejki na ulicy Zagadłowicza, czyli węzeł Głębokie. Cały czas jednak trzeba stać. A dalej, jak jedziecie Aleją Wojska Polskiego, to skrzyżowanie z Wawrzyniaka. Okolice węzła Łękno też się korkują o tej porze. Oczywiście Głumieńce. Tutaj drogowi bogowie nie odpuszczają mieszkańcom Gumieniec. Bugieńce nie istnieją, ale Gumieńce już tak. Ku Słońcu, Europejska, Dworska, Wrocławska. Ja się uśmiecham, wiem, że wy stoicie w tych kolejkach, wiem, że wam być może nie jest do śmiechu i naprawdę łączę się z wami w bólu. Na Moście Długim, cała ta odległość Mostu Długiego stoi teraz w kierunku centrum. Tak naprawdę to raptem parę dziesiąt samochodów. Dalej już ulicą Wyszyńskiego, Bramą Portową powinno być dobrze i mam nadzieję, że humory wam w czwartek, mimo aury nie najlepszej, dopisują.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Wiadomości Radia Super FM już za chwilę, 8:30. Dajcie nam 5 minut, my przedstawimy wam najważniejsze doniesienia ze stolicy Pomorza Zachodniego.
3: Reklama. Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Weekend Dance w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
2: Zobacz energetyzujące choreografie.
1: Szczecińskie szkoły tańca.
2: I wiralowe występy Piotrowskich.
1: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
3: I tańczy.
4: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Ile masz lat?
11: Ej, o wiek się nie pyta.
10: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi Twoje ciało.
11: Teraz mnie zaciekawiłaś.
10: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
11: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
10: Dokładnie.
12: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
13: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
14: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
3: Super FM. Wiadomości.
17: Andrzej Kutys, zapraszam. Uniwersytet Chłopskiego Rozumu czy mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej? W rozmowie Radio Super FM po godzinie 8 radni Szczecina starli się w dyskusji o wyłączenie pasa ruchu dla samochodów pod ścieżkę rowerową na ulicy Mickiewicza. Zdaniem Przemysława Słowika z KO, skoro to pomysł ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego, więc należy go zrealizować i nie wieszczyć od razu problemów z przejazdem, tylko na podstawie wrażenia niepopartego dowodami. Z kolei zdaniem Dariusza Smolińskiego z PiS, mieszkańcy Pogodna, codziennie korzystający z ulicy Mickiewicza, mają w tej sprawie lepsze rozeznanie, a zebrali już ponad 1000 podpisów przeciw zwężeniu jezdni pod ścieżkę rowerową. W naszym studiu dyskutowano również m.in. o kredycie na most Kłodny. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
18: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
17: Samorządowcy, przedsiębiorcy czy przedstawiciele rządu to tylko część listy osób, która w tym roku odwiedzi Baltic Economic Congress. Piąta edycja wydarzenia odbędzie się dokładnie za tydzień w Szczecinie. Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej, która organizuje wydarzenie, na konferencji prasowej wymieniała tematy tegorocznego kongresu.
19: Chcemy, żeby kongres miał rangę ogólnopolską, nawet międzynarodową, ale też nie uciekamy od tematów lokalnych, więc będziemy rozmawiać nie tylko o bezpieczeństwie, ale również local content. Oczywiście będziemy również rozmawiać o pokoleniu Z, sztucznej inteligencji.
20: Bardzo się cieszymy na to spotkanie. Widzimy, jak wiele tematów, które były z poprzednich edycji, dziś się ogniskuje, jak zyskuje na aktualności.
17: Dodawał zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. Piąta edycja Baltic Economic Congress odbędzie się za tydzień, w czwartek 15 października w Teatrze Polskim w Szczecinie.
18: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
17: Choć łącznie zanotowali aż 17 strat, a na początku drugiej połowy rywale mieli serię 9 zdobytych punktów z rzędu, to ostatecznie wygrali. Koszykarze King Wilków Morskich w pierwszej kolejce fazy grupowej FIBA Europe Cup pokonali na własnym parkiecie słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81. Daliśmy się wciągnąć w szybką grę, stąd wzięły się kłopoty, przyznawał po meczu kapitan szczecińskiej drużyny Tomasz Gielo.
21: Powiedzmy, że to było takie nasze frycowe po tej przerwie od europejskich pucharów, więc zapłaciliśmy, ja mam nadzieję, i teraz będzie tylko lepiej. Graliśmy troszeczkę pod dyktando do tego, jak chciała Nitra. Oni grają takim, powiedzmy, kontrolowanym chaosem. Chcą grać bardzo szybko, popychać tą piłkę i my troszeczkę wpaliśmy w tą pułapkę grania tego szybkiego, z czego brały się straty, troszeczkę niepotrzebne. Tu pierwszy mecz po przerwie w europejskich pucharach, więc potraktujmy to jako lekcję i wyciągnijmy wnioski.
17: A najlepszym strzelcem Wilków Morskich w tym spotkaniu był Amerykanin Noah Reynolds, który na swoim koncie zapisał 16 punktów. Więcej sportu w Radiu Super FM. Zapraszamy już teraz.
3: Super FM. Sport.
22: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może dziś rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą turnieju. Senegal co prawda wygrał w finale 1-0, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz Maroka. Kontrowersje zaczęły się pod koniec podstawowych 90 minut po podyktowaniu rzutu karnego. Zawodnicy z Senegalu opuścili boisko w proteście przeciwko decyzji sędziego, a komisja uznała to za walkover i przyznała tytuł gospodarzom turnieju. Obrady rozpoczną się o 9.30 i będą prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Polscy judocy na Mistrzostwach Świata jak na razie pozostają bez medalu. Obrończyni tytułu wicemistrzyni świata sprzed 2 lat Angelika Szymańska odpadła już w pierwszej swojej walce w kategorii do 63 kg. Lepiej poszło Natalii Krapskiej, która dotarła do ćwierćfinału. Jak mówił prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski, głównym celem dla całej naszej reprezentacji są jednak Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
23: Musimy pamiętać tak na szybko, że to jest ta droga do igrzysk i oczywiście my liczymy na medale, chcemy tych medali, chcemy jakiejś niespodzianki, chcemy tych punktów do kwalifikacji olimpijskich, bo ta impreza też się liczy, ale my przede wszystkim chcemy medalu na igrzyskach olimpijskich.
22: A dziś w Baku rywalizować będzie Aleksandra Kowalewska w wadze do 70 kg. Koszykarze Kinga w pierwszym meczu Pucharu Europy FIBA pokonali w Szczecinie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Gospodarze zwycięstwo zapewnili sobie w drugiej części tego spotkania. Występujący w drugiej Bundeslidze niemiecki klub VfL Bochum zakazał kibicom jednoczesnego podskakiwania na jednej z trybun stadionu. Powstające na skutek tego ruchy konstrukcji wywołują bowiem u niektórych kibiców złe samopoczucie. Wcześniej inżynierowie zbadali konstrukcję w związku z planami modernizacji stadionu Ruhrstadion, który może pomieścić 26 tysięcy widzów. Nie ma zagrożenia bezpieczeństwa, ale jak napisano w komunikacie, podskakiwanie kibiców powoduje efekt trampoliny, co może wywoływać dyskomfort u części fanów futbolu.
3: Na
0: prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
3: Super FM. Pogoda.
1: Ale jak to tak? Piłka nożna bez skakania na trybunach to nie przystoi. To nie przystoi. W Szczecinie będziecie mogli sobie poskakać w najbliższych dniach. W kałużach, przelotne opady deszczu, w czwartek, dzisiaj, przed południem, po południu, padać będzie przede wszystkim w piątek wieczorem i w nocy z piątku na sobotę. Dzisiaj chyba czuć w powietrzu, że te opady to już za chwilę, prawda? Jak będzie w weekend, 13 stopni, może delikatnie pokropić, generalnie dużo słońca, na przykład w sobotę, no ale te temperatury znacząco niższe, chłodniej niż było na przykład tydzień temu.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
1: Jesień dopadła nawet nas w Szczecinie. Chociaż mieliśmy piękne lato jesieni w tych pierwszych tygodniach, to w końcu i nas ta ciotka jesień złapała i wytargała za ucho. Dzień dobry, tu Super FM, 8.36, bez rękawniki, płaszcze, bluzę z kapturem, czapki są wskazane w najbliższych dniach, a parasole również. Powiem wam, że jeżeli chodzi o stylówki, to ja lubię nawet jesień. Wiem, że to dosyć niepopularna opinia, jeżeli chodzi o dobór ubrań, to mi się na przykład jesień nie podoba. Zima mniej, ale jesień, wiosna, te miesiące takie przejściowe nie są aż takie złe, oczywiście. Michael Patrick Kelly, Take That, już teraz, czyli filma Love muzycznie, Katy Perry, The Colors, Phil Collins, oni wszyscy jeszcze przed godziną dziewiątą.
2: Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina. Coraz krótsze kolejki w kilku miejscach, natomiast utrudnienia się pojawiają, bo na przykład stoi ten odcinek od ronda Portowców do Mostu Długiego. Mówiąc szczerze, gdybym jechał teraz z Prawobrzeża, to wybrałbym się trasą zamkową, bo rondo Portowców stoi i tam jest długa kolejka dosyć, aż do skrzyżowania z Nabrzeżem Wieleckim. Widzę to na żywo w kamerach miejskiego monitoringu, czyli w tej chwili lepiej byłoby trasą zamkową z Prawobrzeża wjechać do centrum. Jeżeli chodzi o zachodnią ścianę, to już przejezdnie przy Węźle Głębokie. Miodowa, Kupczyka, Zagadłowicza, tutaj utrudnień nie ma, ale na przykład ku Słońcu, Europejska, Okulickiego, cały czas trzeba do tej porannej trasy dodać ze 3-4 minuty. Prawobrzeże, węzeł Kijewo bez utrudnień, podobnie szosa Stargardzka czy droga krajowa numer 10, ale także droga wojewódzka 119, czyli ta główna ulica w Płoni, powiem tak ogólnie. Autostrada A6 w obie strony, północ-południe, tutaj utrudnienie nie ma, podobnie rondo uniwersyteckie czy rondo Hakena.

Buongiorno, dzień dobry. The Colors i Italo Disco. Polacy podobno kochają Italo Disco. Nie chodzi mi tylko o tę piosenkę, ale tak generalnie, prawda? Przez lata słuchaliśmy różnych. Almano, Robina Power między innymi. To tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy. 8:48 w czwartek, 8 dzień października. Nie, to nie znaczy, że będziemy teraz grali Felicita. Spokojnie, będziemy mówić o tym, co na ulicach Szczecina, bo dzieje się naprawdę dużo, paradoksalnie. Chociaż już ostatnie takty do godziny 9, no to od ronda Portowców do Mostu Długiego, do skrzyżowania z Nabrzeżem Wieleckim. Długa kolejka samochodów. Jeżeli jedziecie teraz z Prawobrzeża, raczej przypominamy, doradzamy, żeby jechać trasą zamkową. Gumieńce tutaj ku słońcu, no też jeszcze trzeba uzbroić się w cierpliwość. Tak jest. Poza tym węzeł Głębokie już przejezdny. Także są dobre, są też złe informacje. Po prostu jesteśmy razem i trzymam rękę na pulsie. Zawsze sprawdzam dla Was, co się dzieje na ulicach Szczecina. Dla tych, co za kółkiem, dobra muzyka w Super FM, bo mam jeszcze jedną taką niespodziankę. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A ta niespodzianka to Phil Collins, czyli Easy Lover w Super FM. 8:49. Jedziemy.

0: prawda. To jest prawda. To jest prawda. Wiem, że Ania Dąbrowska śpiewa, że to nieprawda, ale... ale to prawda, moi drodzy, że to koniec porannej audycji w Radiu Super FM. 3 minuty z hakiem i będą wiadomości o godzinie 9:00, następnie Super FM z widokiem na Szczecin i Tomek Janicki. Ja nazywam się Bartek Czotowicz, słyszymy się jutro od 5:30 do 9:00. Do usłyszenia.
1: Reklama. Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D Vitum Forte K2. D Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.
14: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
15: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Śledczy o saloniku VIP w Szpitalu Południowym. W Polsce przybywa nowych mieszkań, za chwilę dane GUS-u.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się specjalne zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z., ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne. A w plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły pchnąć go do ataku. Napastnik, jak wynika z relacji innych uczniów, miał być typem samotnika.
16: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
15: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Wyjaśnienie afery w warszawskim Szpitalu Południowym potrwa kolejne miesiące. Na razie zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz milioner Dawid K., który kierował SOR-em w placówce. Chodzi o faktury na ponad 500 000 zł, które wystawił za pracę w szpitalu w czasie, gdy w rzeczywistości był poza placówką, a nawet poza Polską. Według śledczych nie potwierdziły się natomiast doniesienia, że na terenie szpitala działał salonik VIP. Choć byli tacy, którzy byli na SOR-ze przyjmowani bez kolejki, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
17: W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu, można to tak powiedzieć, osoby, które są rozpoznawalne. Osoby, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni zarówno przez prokuraturę, jak i CBA.
15: Oskarżony lekarz Dawid K. ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Musiał też wpłacić 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. W Sejmie powinno właśnie ruszać zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji, która ma rozpatrzyć projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Komisja miała dwuletnią przerwę w obradach, a rozpatruje kilka projektów, w tym ten przywracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, co drastycznie ograniczyło możliwości wykonywania legalnej aborcji. Teraz koalicja rządząca wraca do tematu.
18: Państwo ma obowiązek kobiecie pomóc i w tej trudnej decyzji, w opiece przy tej trudnej decyzji. Nawet bardzo konserwatywne państwa mają liberalne prawo, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży, i tak samo powinno być w Polsce.
15: Mówi Grzegorz Napieralski z KO. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
19: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
15: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
13: Super FM. Pogoda.
20: No i co? I mamy chmury nad głowami, a na termometrach dumną trzynastkę. Ale ta temperatura będzie rosła kaskadowo. O 12 już 15, potem 16. Maksymalnie dzisiaj do 18. I sporo deszczu, także parasol się przyda. Tym bardziej po godzinie 12, tak jak patrzę na te mapy meteo. I tak będzie już, no co, no do wieczora.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
21: Super FM z widokiem na Szczecin.
20: Ale to słuchajcie, to jesienią musi popadać, musi powiać. W końcu liście mogłyby wreszcie z tych drzew spaść, a nie tak zielono cały czas jakoś dziwnie. Dzisiaj Światowy Dzień Wzroku. Może to jest dobry moment, by zrobić badanie wzroku. Tym bardziej, jeśli odkładaliście to przez jakiś czas. No. A potem tych spadających liści byście nie zobaczyli. A to nie wypada tak przy jesieni. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do godziny 14. To jest program Super FM z widokiem na Szczecin. A na zegarach 5 minut. Po godzinie 9.
21: Super FM z widokiem na Szczecin. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Tylko mnie kochaj. Tak kiedyś mówiła taka mała, blond, włosa dziewczynka w filmie o tym samym tytule, a tutaj zagrała dla was Zalia. I ona blond włosów nie ma. Patrzyłem, sprawdzałem w internecie, nie ma. A też śpiewa wszystko, tylko mnie kochaj. Czyli miłość krąży wokół nas i to jest piękne. Na zegarach 14 minut po godzinie 9 przeglądam naszą stronę super.fm. Tam warto zaglądać, by dowiedzieć się najważniejszych informacji z miasta. Jak czytam, zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera mówił o kredycie na most kłodny, ale co ważne, z dużą szansą na umorzenie. Tak jest, przynajmniej 40%. Ha! To brzmi jak promocja, ale mamy komentarz Michała Przepiery, z którym rozmawiał Andrzej Kutys, prosimy bardzo.
1: Wyższe szanse związane z dofinansowaniem do torowiska tramwajowego, do tej infrastruktury tramwajowej, jak i również z dostępnością do portu. I co niezwykle ważne i myślę należy to podkreślać, że my pokazaliśmy tę kwotę do, ale cena mostu kłodnego w tej chwili w najniższej ofercie jest 297,5 miliona złotych, więc może ta kwota się jeszcze nam zmniejszy rzeczywistych wydatków, co za tym również idzie rzeczywistego zapotrzebowania na pieniądz.
2: 308 milionów w wersji maksymalnej, ale być może około 300. Do tego już na dzień dobry z zerowym oprocentowaniem i około 150 milionów spłacamy, a jest szansa, że jeszcze uda się nam wyciągnąć pieniądze na dofinansowanie na tramwaje, czyli z tych 150 milionów jeszcze mniej. Perspektywa trzyletnia, czyli nowym mostem kłodnym mamy przejechać i tym całym układem drogowym do 2030 roku, tak? Dobrze mówię?
1: Pod koniec 30, na początku 31 roku, jeżeli tu wszystko pójdzie sprawnie.
0: No pod warunkiem, że pójdzie sprawnie. Znając remonty, budowy i przebudowy, to ja taki optymistyczny bym nie był.

0: No i tak można ich słuchać. Brave, I just called to say I love you. Dzisiaj, tak jak patrzę w kalendarzu, to jest Światowy Dzień Ośmiornicy. Jeśli lubicie owoce morza, na przykład jeśli brakuje wam tego smaku, to dzisiaj jest ten moment, by taką ośmiornicę sobie wciągnąć na obiad. A czemu by nie? Jesteśmy po wakacjach, po urlopach, to dajmy naszemu podniebieniu trochę egzotyki. Niech dobrych smaków wakacji nie zapomina. My nie zapominamy o najświeższym wydaniu wiadomości w Super FM. Te punktualnie o 9.30 będzie miał dla was Andrzej Kutys. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Neonet, Neonet.
13: To korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
14: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
15: Ile masz lat?
16: Ej, o wiek się nie pyta.
15: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
16: Teraz mnie zaciekawiłaś.
15: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
16: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
17: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Na zegarach 9.30 w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
20: Most Kłodny. Przeskalowana piramida Cheopsa, gdy można na niego wydać zdecydowanie mniej niż 300 milionów złotych, albo potrzebna mieszkańcom przeprawa przez Odrę, a kwota obejmuje także przebudowę całego układu ulic w okolicy Łasztowni i Nabrzeża Wieleckiego. To głosy radnych Szczecina z rozmowy Radia Super FM po godzinie 8. Dyskutowali Przemysław Słowik z KO oraz Dariusz Smoliński z PiS.
21: Most Kłodny jako pewna idea bardzo nam się podoba, natomiast no, taka piramida Cheopsa, taki symbol tego, jak wielkim prezydentem jest prezydent Krzystek, myślę, że pomogli byśmy sobie odpuścić.
22: Radny Przemysław Słowik, no rzeczywiście, co by nie mówić, to ten pylon jest tym elementem kontrowersyjnym.
23: Jakby myślę, że tu mamy dwie kwestie, bo z jednej strony absolutna oczywistość, że potrzebujemy nowej przeprawy, potrzebujemy tej przeprawy w tym miejscu, czyli nowego mostu Kłodnego. Co do wydatków, proszę pamiętać, że w tej kwocie zawiera się znacznie, znacznie więcej niż sam tylko most i wczoraj na Komisji Gospodarki Komunalnej mieliśmy prezentację, która bardzo dobrze to przedstawiała radnym. Mieliśmy czas, żeby zadać też pytania. Mówimy o przebudowie całego układu drogowego, zarówno po prawej, jak i lewej stronie Odry.
20: Przypomnijmy, że miasto weźmie na most Kłodny kredyt z KPO, nieoprocentowany i z kwotą umorzenia, które może sięgnąć przynajmniej 40% lub więcej, gdy uda się uzyskać dofinansowanie do budowy torowisk. Tak zapewniają rządzący.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
20: Zmieniamy temat. Od 4 stopni Celsjusza na plusie do prawie 200 na minusie. W takich temperaturach będą przechowywane próbki biologiczne w nowo otwartym biobanku, czyli specjalnej chłodni w szpitalu na Pomorzanach. A to jedno z pierwszych takich miejsc w Polsce. O tym, co znajdzie swoje miejsce w biobanku, opowiedział profesor Andrzej Osowski z PUMU.
24: To miejsce, w którym gromadzimy materiał biologiczny. To jest bardzo różny materiał. To jest materiał w postaci krwi, osocza, w postaci izolatów DNA, izolatów RNA, ale także izolatów na przykład pochodzących z z badań epidemiologicznych, na przykład wirusa HIV czy innych wirusów, nad którymi oczywiście pracujemy. To zależy się od wielkości próbek, ale w tej chwili w tym biobanku możemy miliony próbek zdeponować.
20: Dotychczas na terenie całego kraju funkcjonował jeden akredytowany biobank we Wrocławiu. Ten na Pomorzanach w Szczecinie akredytację i pozwolenie na działanie powinien uzyskać w przyszłym roku.
2: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
20: Szczecinianie znajdą tam biżuterię dla kobiet i mężczyzn, ubrania z recyklingu, naturalne kosmetyki czy perfumy. Przy ulicy Jagiellońskiej w najbliższy weekend odbędą się gesty targi, o których w naszym studiu opowiadały organizatorki Monika Kreft oraz Magdalena Gogłoza. Jak podkreślały, ważną częścią targów są warsztaty i panele, na które zainteresowanie w tym roku jest rekordowo wysokie.
1: Warsztaty zostały zabukowane w mniej niż 24 godziny, co bardzo nas cieszy i pokazuje, że tak naprawdę rynek jest chłonny i jest taka potrzeba i rzeczywiście...
3: Ludzie są ciekawi po prostu tego, jak robi się różne rzeczy i jak można nabyć takie kompetencje.
1: Ale oprócz tej części takiej manualnej mamy też część, gdzie są wykłady i panele, które będą się odbywały i w sobotę i w niedzielę od godziny 12 do 18. Na panele można przyjść tak po prostu, nie trzeba jakoś specjalnie się na nie umawiać.
20: Druga edycja wydarzenia Gesty Targi w najbliższy weekend w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ulicy Jagiellońskiej, a patronem medialnym wydarzenia jest także Radio Super FM.
19: Super FM. Sport.
4: Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Jego rywalem jest Australijczyk James Duckworth. Stawką tego pojedynku jest awans do 1/32 finału, gdzie czeka już znakomity Serb Nowak Djokovic. Z turniejem w Szanghaju pożegnał się inny z Polaków, Kamil Majszczak. Przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem po trzysetowej batalii, a każda z partii kończyła się tiebreakiem. Nasza gra była lepsza niż końcowy wynik, powiedział trener Krzysztof Lijewski, a jego Industria Kielce przegrała u siebie z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35 w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Za to już dziś w Europie sprawdzi się Orlen Wisła Płock. Nafciarze w macedońskim Skopie zagrają z HC Vardar, a to spotkanie zacznie się o 20.45. Polskie piłkarki od jutra zaczynają walkę w barażach o Mundial. Podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. Pierwszy mecz zostanie rozegrany już jutro, a rewanż w Gdańsku we wtorek. Bilans spotkań jest po stronie Belgijek, bo biało-czerwone jeszcze nigdy z nimi nie wygrały. W Polskim Związku Piłki Nożnej po cichu wszyscy liczą na podobny sukces, na jaki stać było kadrę do lat 21 Jerzego Brzęczka, która awansowała na turniej finałowy, mówi dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.
5: Na pewno jest to duży sukces, bo jakby spojrzeć na grupę krajów, które awansowały na turniej finałowy, no to jest to absolutna czołówka w Europie, bo mamy tam Hiszpanię, Portugalię, Anglię, Niemcy, Francję, Belgię, Chorwację, Norwegię i Polskę. Wiadomo, że jest jeszcze kilka miejsc do walki w barażach, więc czekamy na kolejnych swoich przeciwników.
4: A młodzieżowe Euro odbędzie się w lipcu przyszłego roku w Serbii oraz Albanii. Turniej będzie jedyną okazją do wywalczenia awansu na Igrzyska Olimpijskie. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek rywalizacja odbędzie się w slalomie gigancie.
19: Super FM. Pogoda.
0: No, podgrzewamy tę atmosferę muzycznie i temperatura idzie w górę. Aktualnie 14 na Placu Rodła, tyle samo na Szerockiego i Rondzie Łanów Podolskich w Zdrojach. Maksymalnie dzisiaj do 18, tak jest, bardzo przyjemnie, ale po południu przygotowałbym parasole, bo będzie padać. I z tym parasolem to zaprzyjaźnimy się na dłużej, o przynajmniej według prognoz.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
10: Yes! Come on! Hey Martinez, you ready, girl?

Będzie pięknie i to wie Marisa w Super FM z widokiem na Szczecin, tym bardziej kiedy do 10 pozostało 14 minut. No i ta piosenka to jest idealna nuta na informację, jaką mam dla was, bo jak się okazuje, z lotniska Szczecin-Goleniów będzie można polecieć w dwa nowe wakacyjne kierunki, konkretnie na grecką wyspę Rodos i do egipskiego kurortu

0: można sobie pomruczeć w pracy. Polecam każdemu. I takiej muzyki chce się słuchać w Super FM z widokiem na Szczecin. Dermot Kennedy, Power Over Me. Jeszcze przed godziną 10, a już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości. Temat dla Was Miriam Lipińska. W nich między innymi o najnowszych danych GUS-u. Te może będą zaskakujące. No i dlatego warto posłuchać. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex, każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie. Znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
7: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
8: Polskie myśliwce znów w powietrzu. Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Karambol na A4 na Śląsku i potężny korek. Koniec z brakiem internetu w pociągu. Intercity testuje nowe rozwiązanie.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska, a na początek wiadomość sprzed chwili. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z powietrznym atakiem Rosji na Ukrainę. Polska poderwała swoje myśliwce. Alert obowiązuje do odwołania. Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic. Zderzyło się 7 samochodów, poszkodowane zostały 3 osoby, co najmniej jedna trafiła do szpitala. Z powodu wypadku trasa się zakorkowała. Zator zaczyna się już na wysokości Zabrza. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do karambolu, wyjaśniają to policjanci. Życiu żadnej z 9 osób ranionych wczoraj przez nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo. Kilku poszkodowanych wyszło już ze szpitali. Jeszcze wczoraj wieczorem służby przeszukały mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców całego bloku. To dlatego, że 19-letni Jakub Z. przeniósł ze sobą do szkoły domowej roboty ładunek wybuchowy, który na szczęście nie eksplodował. W zespole szkół zawodowych, gdzie doszło do ataku, dziś nie ma lekcji. Są zajęcia z psychologami i wychowawcami. Uczniowie przyznają, że czują strach po tym, co się stało.
9: Szkoła powinna być miejscem, w którym powinniśmy być bezpieczni. Niestety tutaj to bezpieczeństwo zostało naruszone.
8: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latkowi grozi dożywocie. Nie został jeszcze przesłuchany. Był wcześniej notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale innych kłopotów z prawem nie miał. Mówi się jednak o narastających kłopotach rodzinnych, które mogły popchnąć go do zbrodni. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji dokładniejszych informacji o okolicznościach śmierci pracownicy rosyjskiego laboratorium na Syberii zajmującego się dżumą. Rosyjskie media podały, że kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Rosyjskie władze temu zaprzeczają i twierdzą, że zmarła na zapalenie płuc o nieznanym pochodzeniu. Zdaniem wieloletniego korespondenta Gazety Wyborczej w Rosji Wacława Radziwinowicza pytań w sprawie tajemniczej śmierci laborantki jest sporo.
10: Przede wszystkim, czy te badania, które prowadziła, nie były właśnie podwójnego przeznaczenia? znaczenia. Po drugie, czy ona może być pacjentką zero? Na razie nic nie wskazuje na to. No i rzecz trzecia, z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z dżumą, a możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym.
8: Na razie, na podstawie posiadanych informacji, Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ryzyko dla ogółu populacji w Europie jest niskie. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla, werdykt Akademii Szwedzkiej poznamy około 13, a na razie trwa typowanie. Działy kultury szwedzkich mediów przewidują, że w tym roku nagroda powędruje do kobiety spoza Europy, zgodnie z nieformalną zasadą Komitetu Noblowskiego, że nagroda trafia na przemian do kobiety i mężczyzny, a w zeszłym roku Nobla dostał Laszlo Krasznohorkaj, ale część gazet stawia na jednego z wielkich pisarzy ze Stanów Zjednoczonych. Idzie internetowa rewolucja w pociągach PKP Intercity. Na przełomie października i listopada przewoźnik rozpoczyna pilotaż internetu satelitarnego dla pasażerów. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować problemy z zasięgiem w trakcie podróży. Jeżeli testy wypadną dobrze, odbiorniki internetu satelitarnego zostaną zainstalowane w składach Pendolino i póki co tylko w nich.
1: Super FM. Pogoda.
0: Patrzę za okno naszego radiowego studia Super FM na placu Rodła. No i proszę bardzo, jakieś słońce próbuje się przebić, by muskać nas promieniami, ale chmury nie ustępują nam na krok. Aktualnie 14 na rondzie Giedroycia, tyle samo na Gierosa. W ciągu dnia maksymalnie do 18, ale po południu sporo opadów.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: No i ciśnienie się waha. Teraz w dół, potem w górę. Takie nieoczywiste dzisiaj jest trochę. Ale to potwierdza fakt, że to jest idealny moment na przerwę w pracy. I to polecam, nawet sugeruję. Przerwę na kawę, na jakiś owoc może, owsiankę, o... Pełna dowolność. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest Super FM z widokiem na Szczecin, a ja będę z wami do godziny 14. Już za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w naszym mieście, czyli serwis Tu i Teraz. Będzie też Basia Gądek i wiadomości kulturalne, ale opowie także o obchodach 80-lecia pewnej szkoły. Nie opuszcza nas przy tym super muzyka. Będzie Ariana Grande, potem Fastboy, potem Atomic Kitten, same gwiazdy.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: No i 4 minuty po godzinie 10. To jest też istotna, ważna kwestia. Tak.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Zazwyczaj robimy to w poniedziałki, ale dzisiaj czwartek. Wyjątkowo podsumowujemy to, co działo się na szczecińskim parkiecie Enea Areny. Wczoraj King Wielkie Morskie Szczecin koszykarze w pierwszym meczu europejskiego pucharu FIBA Europe Cup pokonali słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81. Byliśmy tam we dwóch.
2: Andrzej Kutys
1: i Piotr Jarząbek. No jak wrażenia?
2: Wiesz co, przede wszystkim nawiązując do tego, o czym wspominałeś, no to myślę, że częściej będą takie okazje, żeby w czwartki robić takie podsumowania, bo te rozgrywki pucharowe, na przykład koszykarzy, dopiero się rozkręcają. Natomiast no, wrażenia są takie, że w trzeciej kwarcie kibice przedzierali po prostu oczy ze zdumienia, bo było tak na ostrzu noża, jeden punkt do przodu dla jednych, dwa punkty do przodu dla drugich, po czym nagle King stanął w trzeciej kwarcie na początku.
1: Do przerwy wynik był plus 2 chyba dla słowackiej drużyny, 41-43, o ile dobrze pamiętam, no i z tego w połowie trzeciej kwarty się zrobiło 44-52, niestety na niekorzyść Kinga, więc no tutaj naprawdę nie było kolorowo.
2: Nic nie wpadało.
1: Całe szczęście, że King się obudził już pod koniec tej trzeciej kwarty, tam gdzieś złapał kontakt i już w czwartej kwarcie to wyglądało dobrze, no ale faktycznie ten początek drugiej połowy, no to nie było coś, co chcielibyśmy oglądać.
2: Nie pierwszy raz zresztą, bo możemy przecież zdradzić, nieraz relacjonowaliśmy te mecze Kinga chociażby w ubiegłorocznych rozgrywkach, często te trzecie połowy coś tam, w sensie trzecie kwarty coś w nich nie działało. Swoją drogą pod koniec meczu też pewne rozluźnienie wydało mi się, bo to zwycięstwo mogłoby być bardziej okazałe, a o szczegółach opowiadał Tomasz Gielo, czyli jeden z liderów szczecińskiej drużyny.
3: Powiedzmy, że to było takie nasze frycowe po tej przerwie od europejskich pucharów, więc zapłaciliśmy, ja mam nadzieję, i teraz będzie tylko lepiej. Graliśmy troszeczkę pod dyktando tego, jak chciała Nitra. Oni grają takim, powiedzmy, kontrolowanym chaosem. Chcą grać bardzo szybko, popychać tą piłkę i my troszeczkę wpaliśmy w tą pułapkę grania tego szybkiego, z czego brały się straty, troszeczkę niepotrzebne. Tu pierwszy mecz po przerwie w europejskich pucharach, więc potraktujmy to jako lekcję i wyciągnijmy wnioski.
1: Tomasz Gielo wczoraj zanotował 11 punktów, ale to nie on był najlepszym strzelcem. Tutaj dwóch Amerykanów, Noah Reynolds i Zachir Porter, kolejno 16 i 15 punktów. To z tych nowych nabytków wydaje mi się, że zaprezentowali się raczej dobrze. Podobnie też zresztą francuski center Alexandre Chasson, ale z kolei inaczej chyba powiedziałbym o Mikołaju Witwińskim i Andreju Sechnalu. Tutaj na razie pod kreską.
2: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, szczególnie, że no jednak FIBA Europe Cup to nie są najwyższe rozgrywki, jeżeli chodzi o europejskie puchary, choć niewątpliwie myślę, że takie przytarcie z dobrymi zawodnikami z Europy różnymi będzie na plus, szczególnie, że zdaje się, że teraz liga już w sobotę w Szczecinie, znowu Enea Arena.
1: Tak, zaczynamy już pierwsza kolejka PGE Basket Ligi za nami, ale zaczynamy te mecze domowe, jeżeli chodzi o ligę. King Wielkie Morskie podejmą u siebie na własnym parkiecie Śląsk Wrocław w sobotę o 17:30.
2: Bardzo poważny przeciwnik, także jesteśmy ciekawi, co się będzie działo. Oczywiście o tym jeszcze będziemy wam mówić w Radiu Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Ram pam pam, tak można sobie pykać palcami o kierownicę, ram pampować. Oblat na przykład w urzędzie, jak czekacie w kolejce. Proszę bardzo, to piosenka idealnie się do tego nadaje. 3 minuty zostały do godziny 10:30, a ja, byście wy tego nie musieli robić, żebyście nie odrywali się od pracy, przeglądam naszą stronę sober.fm i jak się okazuje, już jutro rozpoczyna się Kulmowa Festiwal w Willi Lenza. Na scenie zobaczymy m.in. wybitną śpiewaczkę Alicję Węgorzewską, a w programie A Kiedy Wszystko Zgaśnie zabrzmią klasyczne kompozycje legend polskiej estrady. O wydarzeniach kulturalnych, jakie dzieją się w Szczecinie, opowie już za chwilę Barbara Gądek. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
8: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki, czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych zapowiedzi ze szczecińskich scen. Na początek święto literatury i poezji. Villa Lenza zaprasza na oficjalną inaugurację Kulmowa Festiwal 2026. Spotkanie odbędzie się w ramach uznanego cyklu Szczecin Humanistyczny w Willi Lenza. Biografie, autobiografie, listy. Podczas wieczoru zaplanowano uroczystą promocję nowych tomów, fraszek i aporemów oraz wierszy i piosenek wybitnej poetki Joanny Kulmowej. Wydarzenie to zainauguruje zarazem nową serię wydawniczą instytucji. Będzie wstępem do głównej części festiwalu, który potrwa w Willi Lenza od 9 do 11 października. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują darmowe wejściówki dostępne na stronie biletywillalenza.pl. Tymczasem duży krok w stronę mocnych, społecznych tematów robi Teatr Polski w Szczecinie. W sobotę na scenie szekspirowskiej odbędzie się premiera spektaklu Jądro Ciemności w adaptacji i reżyserii Tadeusza Pyrczaka oraz dramaturga Kamila Białaszka. Sztuka pyta o mechanizmy, które pozwalają współczesnym społeczeństwom oswajać przemoc, przyzwyczajać się do podziałów oraz języka wyższości. Podróż w głąb kolonialnego systemu zmienia się tu w refleksję nad językiem dzisiejszych mediów, polityki i kapitalizmu. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz w audycjach Super FM.
6: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: No i ta końcówka, tak można by się na poduszce teraz położyć, sobie poleżeć w pracy, nie? No ale do tych poduszek to jeszcze wrócimy, do wieczora jeszcze trochę czasu. 16 minut, tyle dzieli nas od godziny 11. Ellie Goulding i Love Me Like You Do w przedpołudniowym programie Super FM z widokiem na Szczecin. Już za tydzień, 16 i 17 października, odbędą się wielkie obchody 80-lecia drugiego liceum ogólnokształcącego w Szczecinie. I to przygotowania do jubileuszu kultowego pobożniaka idą pełną parą. W programie dwudniowego święta pod hasłem Jedna Szkoła 80 lat, tysiące historii znajdzie się m.in. uroczyste zamknięcie kapsuły czasu z pamiątkami z 2026 roku. No i tak się składa, że na chwilę wpadliśmy na szkolny korytarz, by porozmawiać z uczniami i absolwentami.
1: Czym więcej lat mija od ukończenia szkoły, tym lepiej. Dlaczego? W zasadzie jedna rzecz była nie najlepsza. Nie mieliśmy szczęścia do wychowawczyni.
2: Ojej.
1: Była bardzo młoda, niewiele starsza od nas i troszkę nie dawała rady z klasą. Ale uczyła fizyki, ale za to mieliśmy znakomitych nauczycieli z matematyki, z chemii, z biologii, z polskiego też, pani profesor Stein.
3: Chciałabyś żyć w tamtym czasie, te 80 lat temu?
4: Wydaje mi się, że nie. Patrząc na to, jak inne są nasze czasy i też jakie możliwości rozwoju mamy obecnie, myślę, że jest to duży przywilej uczyć się teraz, a nie 80 lat temu i mieć większe możliwości w rozwoju.
5: Karolina Brzezińska, nauczycielka drugiego liceum od 15 lat, a również absolwentka rocznik 2003. Ja mam przewspaniałe wspomnienia ze szkoły, zresztą dlatego też tak chętnie zaczęłam moją karierę już zawodową tutaj z powrotem, bo to były dla mnie naprawdę niesamowite lata. Poznałam wspaniałych ludzi, nauczyciele, szkoła. No, zakochałam się od wejścia do tej szkoły i tak mi zostało do tej pory, dlatego tak jak mówię, wróciłam tutaj i
2: już jako nauczycielka po drugiej stronie
5: medalu. Tak, co było bardzo trudne na początku, bo wielu z moich obecnych kolegów to byli moi profesorowie, więc to przestawienie się było naprawdę trudne.
2: Kapsuła czasu, którą teraz przygotowujecie, co w sobie zawiera?
5: Wpadliśmy na taki pomysł, żeby właśnie coś po sobie zostawić i żeby zamknąć tą kapsułę i otworzyć za 20 lat, czyli na stulecie szkoły. Więc wiele osób się zastanawia, no kto jeszcze będzie przy tym otwarciu, tak, i jakie uczucia będą nam wtedy towarzyszyć. Natomiast w kapsule chcemy przede wszystkim zachować różne filmiki, nagrania pamiątkowe, zdjęcia z kronik, naszą publikację, którą przygotowujemy właśnie na 80-lecie oraz jakieś drobne pamiątki, które teraz i dzisiaj kojarzą nam się ze szkołą.
2: Czego życzyć tej szkole na 80 lat?
5: Myślę, że życzyć jej życzliwych ludzi i takich zaangażowanych jak do tej pory, bo ta szkoła to ludzie, tak? To bez nich nic by się nie dało zrobić, więc zaangażowania, właśnie chęci, żeby nam się wszystkim wciąż chciało.
0: No a jak to każdy jubileusz, także i ten zakończy się wyjątkowym balem w hotelu Dana. I co ciekawe, co ważne, nadal możecie być częścią tego wydarzenia, bo zapisy trwają.

0: słuchać cały czas w Super FM z widokiem na Szczecin. Klirup i TTO. Już za chwilę 11:00, zegar tyka, to czas na najświeższe wydanie wiadomości. Temat dla Was Miriam Lipińska, a w nich opowie m.in. o kolejnym ataku nożownika w szkole. To ważne informacje, nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
3: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
4: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
4: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
4: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
4: Dokładnie.
6: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
7: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
12: Kolejny atak nożownika w szkole, tym razem niedaleko Wyszkowa. W reakcji na czarną serię minister edukacji zapowiada specjalny program w szkołach. Halny w Tatrach, TPN odradza wychodzenie w góry.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Kolejny atak z nożem w szkole, tym razem w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem na Mazowszu. Dziś rano 15-latek zaatakował woźną. Ranne zostały w sumie 3 osoby, także dyrektor szkoły i nauczycielka. A to kolejny taki atak po wczorajszym w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie rannych zostało 9 osób, a wczoraj podobnych tragedii mogło być więcej. W Sierpcu także na Mazowszu zatrzymany został 17-latek. Chłopak w szkole mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele szybko zaalarmowali policję. W plecaku nastolatka znaleziono 2 noże, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Tu na szczęście proces przepływu informacji i analizy po stronie nauczycieli, szybkie przekazanie informacji na policję pozwoliło udaremnić niecne plany.
12: Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono informację, że chłopak szukał w internecie, jak przeprowadzić atak. Po wydarzeniach w Ostrołęce szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiada specjalne szkolenia w każdej placówce na wypadek sytuacji kryzysowych.
14: Powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb.
12: których wyśle do szkół MSWiA. Rośnie zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami. W Lublinie takie szkolenie od kilku miesięcy organizuje miasto. Do tej pory przychodziło na nie po kilka osób, teraz to nawet 250 osób. To pokłosie rosnącej liczby alertów RCB podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden z nich, mieszkańcy Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, dostali dziś rano. Na warsztatach jest przekazywana podstawowa wiedza.
15: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
12: Mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w góry. W Tatrach wieje chalny i to wieje mocno. Porywy na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa oraz utrudniać poruszanie się po szlakach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem. Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach. Jak mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK, informacja ma być prostsza.
16: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
12: Testy w Mysłowicach ruszą 25 października. A na koniec jeszcze informacja sprzed chwili. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś rano przez ucznia w szkole podwyżkowym.
2: Super FM. Pogoda.
0: Chcielibyśmy złotej polskiej słonecznej jesieni, ale uroki to takie póki co chmury i deszcz. I to czeka nas dzisiaj przez cały dzień. Ciśnienie spada, ale po południu pójdzie w górę. Maksymalnie dzisiaj do 18 i to cieszy, bo będzie ciepło. Jak na początek listopada? No tak.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Jedyne co, to ten biometr się zmienia na niekorzyść, ale biometrem się nie przejmujcie. Jeśli dzisiaj macie gorsze samopoczucie, to na pewno to jest jego wina. No to na niego możecie śmiało zwalić, ale wtedy jest Super FM i od razu humor się poprawia, prawda? To jest podstawa każdego dnia, każdego przedpołudnia. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, na zegarach już 4 minuty po godzinie 11. Już za chwilę opowiem o zmianach, jakie czekają nas na placu Rodła, a na dobry początek tej godziny, na poprawę humoru w pracy. Keira, będzie też Sting i Taylor Swift.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.

No ale ten czas leci, już 15 minut po godzinie 11. A my tak dla was gramy w czwartkowe przedpołudnie w Super FM z widokiem na Szczecin. To była fanka Suzuki Swifta, czyli Taylor Swift. Szykują się zmiany na placu Rodła, tak tutaj donosi internet. W poniedziałek 19 października ruszy przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Matejki między ulicami Malczewskiego i Piłsudskiego. Ja nie chcę zapeszać, nie chcę straszyć, ale 19 października szybciej wyjedźcie do pracy, bo korki wystrzelą, niekoniecznie od szampana.

0: Mówiłem, że przed 12 zacznie padać, no i proszę, 26 minut po godzinie 11, a na placu Rodła dżdży, muska nas jesienny deszcz, a tego deszczu będzie dzisiaj sporo, bo rozpada się na dobre, ale to dopiero po południu. Ponad 29 milionów złotych musi dołożyć miasto do tegorocznego budżetu na bieżące wydatki związane z transportem i komunikacją. To taka informacja z sieci. Najwięcej, bo ponad 16 milionów złotych pójdzie na pokrycie wzrostu kosztów paliwa w spółkach autobusowych. I tutaj zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski zaznacza, że te pieniądze mogłyby iść na dwa nowe składy tramwajowe, a tymczasem poszły w paliwo. No, no i to jest właśnie typowy przykład, jak łatwo spalić kupę kasy. Ale może zamiast autobusów warto zrobić sieć trolejbusów? No tego jeszcze u nas nie było. Pojadą po torach, gdzie mogą, sieć jest, a ile oszczędności na paliwie?
1: Reklama.
2: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
3: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: I po reklamie.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

No i tak w weekend będziecie sprzątać. Na błysk, jak zaśpiewał Dawid Podsiadło w Super FM. Choć do weekendu jeszcze trochę, bo czwartek trwa, a piątek na horyzoncie. Ale w ten weekend, 10-11 października, wystartuje druga edycja Targów Gesty, a na niej nie zabraknie polskiego designu, autorskiej mody, sztuki, ale także rozmów, wykładów czy twórczych warsztatów. Biorąc pod uwagę, że pogoda na weekend raczej nie zachęca, bo tam deszcz i 16-13 stopni, to na targi zawsze warto się wybrać. Tym bardziej, że Radio Super FM objęło wydarzenie patronatem medialnym. To samo mówi przez się, że warto odwiedzić. O tym opowie także dzisiaj w serwisie Tu i Teraz po 12:00 Piotrek Jarząbek.

0: Shania Twain kończy muzycznie tę godzinę, a już za chwilę na zegarach godzina 12. Wiadomości w samo południe ma dla Was Agnieszka Trojanowska-Bis. Warto zostać razem z nami, by wiedzieć, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie! Szczegóły na stronie szczecinianie.com.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 12. Wiadomości Super FM.
6: W związku z atakami w polskich szkołach premier wzywa pilnie ministrów. Wyższe raty kredytów mieszkaniowych przewidują analitycy. Hubert Hurkacz wraca do gry i od razu wygrywa.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trajnowska-Bis. Premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie już za godzinę. To reakcja szefa rządu na dwa akty przemocy w szkołach w tym tygodniu. W placówce podwyżkowym dziś zaatakował były uczeń. 15-latek śmiertelnie ranił pracownicę szkoły. Poszkodowane są także dwie inne osoby, a wczoraj w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z przedpołudniowym rosyjskim atakiem na Ukrainę. To już kolejny dzień z alertami na Lubelszczyźnie, gdzie wzrasta zainteresowanie szkoleniami wojskowymi organizowanymi przez MON, ale też cywilnymi warsztatami organizowanymi przez samorządy czy NGOsy. Anna Gmiterek-Zabocka.
7: Lubelszczyzna już kilka razy doświadczyła wyjących w ciągu dnia syren, a jej mieszkańcy niemal codziennie dostają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prawdopodobnie właśnie stąd większe zainteresowanie szkoleniami. Jak mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przekazywana jest tam podstawowa wiedza.
8: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni.
7: Samorządy przeprowadzają też szkolenia wśród nauczycieli czy pracowników innych instytucji. Często słyszą bowiem pytania, co mamy robić.
9: My też musimy skoordynować z zarządzaniem czy z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, choćby lubelskiego, ażeby było to przemyślane, przeanalizowane. Ale tak z wielu sfer pojawiają się też takie zapytania, a co?
7: I już dziś, gdy syreny nie wyją, warto poznać odpowiedź.
6: Na szkolenia wojskowe w gotowości właśnie uruchomiono 70 nowych terminów. Nie żyje krajowy duszpasterz Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął wczoraj w wypadku samochodowym w Jurkowie w Małopolsce, o czym informuje Muzeum Kultury Romów w Warszawie. Prowadzone przez duchownego auto zderzyło się czołowo z ciężarówką. Kredytobiorcy powinni szykować się na wyższe raty. Po tym jak wczoraj stopy procentowe zostały bez zmian, ekonomiści prognozują, kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki. Tłumaczy główny ekonomista banku City Handlowy Piotr Kalisz.
10: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank Centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz.
6: Rynki będą się dziś wsłuchiwały w to, co ma do powiedzenia na ten temat prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński po południu będzie tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego rangi 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3-7-5. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
4: Super FM. Pogoda.
11: 16. Tyle pokazują termometry w stolicy Pomorza Zachodniego, ale my się postaramy, by słupki powędrowały wyżej, nawet do 18. Dzisiaj sporo opadów, więc przyda się parasol, może poncho. Ciśnienie się odbija i powoli idzie w górę.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
11: Zawsze jeszcze możecie wziąć ze sobą wodoszczelne buty, na przykład jak macie czepek, ponton na plecy, jakby jakąś ulicę zalało, to się przyda. A jak nic nie macie, to torba foliowa z dyskontu także się nada. To śmiało, bądźcie elastyczni, nie ograniczajcie się w ogóle. To jest Super FM z widokiem na Szczecin, a w tej godzinie między innymi najświeższe wiadomości kulturalne, czyli temat dla Was Barbara Gądek, a jeszcze przed 13 Piotr Jarząbek sprawdzi, co dzieje się na ulicy Jagiellońskiej.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
11: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Na zegarach 5 minut po godzinie 12.

Idealna piosenka na jesienną handrę. The Killers i Human w Super FM z widokiem na Szczecin, a na zegarach kwadrans po 12. Miasto wystawiło do sprzedaży działkę przy ulicy Energetyków, tam gdzie kiedyś mieściła się tymczasowa siedziba opery na zamku. No i nie znalazł się chętny, by kupić ją za bagatela 19 milionów złotych. Może cena za wysoka, może trzeba by podzielić na mniejsze działki, nie wiem. Ale jeśli chcecie wesprzeć budżet miasta i macie wolne 19 baniek, to śmiało można sobie trochę ziemi w centrum Szczecina nabyć. Dobrze ponegocjujecie, to jeszcze z zyskiem sprzedacie.

0: Szczecin leży nad Odrą, takie są fakty. To także Odra Jazz Festival odbywa się w Szczecinie. To aż 11 koncertów w 10 miastach Polski i Niemiec. Dzisiaj koncert w Angermünde, a już 10 października w klubie Jazzment Azyl Trio i Odra Jazz Final, punktualnie o godzinie 20. Jeśli kochacie jazz, to warto odwiedzić, a już za chwilę więcej informacji kulturalnych. Temat dla Was jak zawsze Barbara Gądek, a jeszcze przed 13 Piotrek Jarząbek i tu i teraz to dzieje się w naszym mieście.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakup.

Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.

0: Wiosenny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych zapowiedzi ze szczecińskich scen. W Willi Lęca rozpoczyna się festiwal Joanny Kulmowej. O 18:00 odbędzie się tam promocja fraszek i aporemów oraz wierszy i piosenek Joanny Kulmowej, które przedstawią wyjątkowi goście. Inauguracyjne spotkanie będzie zapowiedzią dalszych festiwalowych wydarzeń. I tak jutro Willa Lęca zaprasza dzieci na warsztaty twórcze prowadzone przez Paulinę Ratajczak i Katarzynę Mierzejewską z Fundacji Las Sztuki i Galerii Tworzy się, których finalnym efektem będzie instalacja artystyczna Drzewo Poezji. Natomiast wieczorem jutro będzie prezentacja spektaklu pod tytułem Nietoperz, czyli dwoistość. W drugi dzień festiwalu, w sobotę, również o 11:00 rozpoczną się rodzinne warsztaty literacko-teatralne pod tytułem Herbatka u Leokadii, oparte na utworze Vio Leokadio Joanny Kulmowej. Natomiast o 19:00 Willa Lęca zaprasza na recital Alicji Węgorzewskiej. A kiedy wszystko zgaśnie, podczas którego artystka wraz z zespołem muzyków wykona pieśni do słów Joanny Kulmowej z muzyką Katarzyny Gertner, Jerzego Wasawskiego i Edwarda Pałasza. Trzeci dzień festiwalu w niedzielę rozpocznie się również o 11:00. Spektaklem dla dzieci i młodzieży zatytułowanym Futrzany latawiec na podstawie twórczości Joanny Kulmowej w wykonaniu Baltic Neopolis Quartet. A wieczorem o 18:00 Joanna Kulmowa Czytanie siebie. Performatywne czytanie tekstów Joanny Kulmowej w wykonaniu szczecińskiej aktorki Olgi Adamskiej. Szczegóły wydarzeń, bilety i bezpłatne wejściówki znajdziecie na stronie internetowej Willi Lęca.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lęca, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM powiemy o wydarzeniu, o którym już trochę na naszej antenie mogliście usłyszeć. Chodzi o drugą edycję Gesty Targi, która w najbliższy weekend odbędzie się w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ulicy Jagiellońskiej. W naszym studiu gościliśmy już organizatorki wydarzenia. Monika Kreft i Magdalena Gogłoza opowiadały o tym, co będzie można znaleźć na targach.
2: Jest to generalnie moda, sztuka, design, książki. Bardzo szeroko można by to opowiadać, ale myślę...
3: też tak, biżuteria, ceramika, kosmetyki, taka strefa wellness, czyli jakby wszystko, co rzemieślniczo wykonywane.
2: I są upcyclingowe tematy, jeśli chodzi
3: czyli
2: o biżuterię
3: odzież
2: i odzież.
3: Przerabiana z różnych jakby pozostałości.
2: Tak, dająca drugie życie. Naturalne kosmetyki, bazujące na składnikach tutaj naszych lokalnych. Będziemy też mieli botaniczne perfumy, biżuterię wytwarzaną i złotą, i srebrą, ale srebrną...
3: Ale też stal, jakby tak mocno po męsku.
2: Będzie też dużo projektów malarsko-graficznych, sztuka.
1: Jak dodawały organizatorki, ważnym elementem jest też rozmowa odwiedzających z wystawcami.
2: Można z wystawcami porozmawiać o procesie, dopytać się o te produkty, jak one są wytwarzane, można będzie je kupić, dotknąć.
3: Bo to są marki i mniejsze, i większe, czyli od takich wytwórców, którzy robią to własnymi rękoma od początku do końca, takimi, którzy trochę się rozrośli i z tej racji musieli jakby mieć też zrobić z siebie mikroprzedsiębiorstwo.
2: Lub też średnie.
3: Ale to nadal wynika z pasji i jakby z tego autorskiego podejścia do różnych dziedzin tej kreatywnej branży.
1: Monika Kreft i Magdalena Gogłoza odwiedzą nasze studio jeszcze jutro. Wtedy opowiedzą o nieco innej stronie targów Gesty, czyli wykładach i warsztatach. Bądźcie z nami na 97.5. Ja na koniec tylko dodam, że patronem medialnym wydarzenia jest oczywiście Radio Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

Nie wiem jak wy, ale ja sobie śpiewałem pod nosem, także dobrze, że może nie włączałem mikrofonu, bo to może by się źle skończyło. Zaraz 13:00, Greg by powiedział Pantarej, a ja mówię, czas płynie i dopłynęliśmy do wiadomości w Super FM. Temat dla was Agnieszka Trojanowska-Bisa, w nich między innymi...

0: o cenach paliw przed nadchodzącym weekendem. Przygotujcie sobie na reklamach tam kawę, herbatę, lunch może, o, i koniecznie zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
1: Się rozpadła.
2: Noż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy. Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnicę w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Moje cztery kółka. Nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka. Każdy wtorek i czwartek o 15:30. W Super FM.
8: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Ile masz lat?
14: Ej, o wiek się nie pyta.
13: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
14: Teraz mnie zaciekawiłaś.
13: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
14: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
13: Dokładnie.
15: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Tak gra.

0: Jest 13. Wiadomości Super FM.
1: Maksymalne ceny paliwa jutro wyższe, co w weekend. Decyzja także jutro. Seria napaści nastolatków w polskich szkołach. Premier zwołał ministrów. Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie w Szanghaju zagra z legendą tenisa. Nam mówi, jak czuje się przed tym spotkaniem.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 7,77, oleju napędowego 7,82. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś przez ucznia w szkole podwyżkowym, a dwie inne osoby są ranne. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety. 15-letni były uczeń placówki zaatakował w Leszczy-Dole, Nowinach. A 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj w dniu swoich urodzin ranił nożem 9 osób, najpewniej dziś po południu zostanie przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
3: Ten mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Przewieźliśmy go z miejsca zatrzymania, które trwało kilkadziesiąt sekund, do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu on ten szpital opuścił, został osadzony w naszym policyjnym areszcie. Wiem, że w najbliższym czasie będą z nimi prowadzone czynności przez prokuratora.
1: Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. W związku z atakami w polskich szkołach szef rządu w trybie pilnym rozpoczyna właśnie naradę z wezwanymi do siebie szefami resortów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, zdrowia i edukacji, a także z komendantem głównym policji i koordynatorem służb specjalnych. Tomasz Fęskę zajmuje się tym tematem.
4: Na razie szef MSWiA zapewnia, że służby wyjaśniają wszystkie sprawy. Ze strony szefowej resortu edukacji padły zapewnienia, że będą dodatkowe szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych w szkołach. Szef Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, dr Konrad Ciesiołkiewicz, sugeruje, że czarna seria ataków ze strony nastolatków może nie być zbiegiem okoliczności.
5: Bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja.
4: To, czy przypadki przemocy z ostatnich dni coś łączy, sprawdzają służby, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: To wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego że najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, nastolatków, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. W ten sposób chcą, no jakkolwiek to okrutnie i strasznie nie uzyskać fejmu.
4: A skoro tak, to może warto zastanowić się, jak informować o takich przypadkach, a być może czy w ogóle informować.
1: Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
7: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
1: To spotkanie jutro w południe.
2: Super FM. Pogoda.
8: To będzie deszczowe, ale ciepłe popołudnie, bo dzisiaj maksymalnie do 18. A parasole przydadzą się także jutro, choć dopiero późnym popołudniem. Ciśnienie idzie w górę, a z każdą godziną wiatr będzie przybierał na sile. Stąd odczuwalna temperatura dzisiaj to maksymalnie 15 stopni.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Przed nami sporo ciekawych spotkań w tej godzinie. Będzie Nina Manduk-Czyżyk i jej Klinika Zdrowia, a jeszcze przed 14 Tomek Duda opowie o kolejnych pocztówkach z podróży. No i takie przedpołudnia, popołudnia, bo już po 13 w pracy. To lubimy.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Dzień dobry. Witajcie w Klinice Zdrowia, a ze mną jest pani doktor Magdalena Tańska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: A nie rozmawiać będziemy o anestezjologii, a o tym, jak wygląda praca lekarza za zachodnią granicą, jak wygląda zagraniczna służba zdrowia, jak wygląda podejście pacjentów zarówno do leczenia, jak i do samych lekarzy. Magda, ile to już jest lat, jak pracujesz i mieszkasz za granicą?
2: No więc Nino, ja wyjechałam w 2008 roku, no to w tym roku już będzie 18 lat.
1: Co sprawiło, że zdecydowałaś się wyjechać z Polski?
2: Banalna rzecz, po prostu pieniądze. Ja kończyłam studia w 2005 roku i przez to, że takie były u nas zwyczaje i przepisy, polski lekarz, młody lekarz zarabiał bardzo mało, było trudno dostać się na specjalizację, było trudno się utrzymać na tej specjalizacji. My wtedy zarabialiśmy 1000 zł za miesiąc pracy, a na przykład bak benzyny w moim używanym Oplu Corsie kosztował też jakieś 500 zł. No musiałam po prostu wyjechać za pieniędzmi.
1: I wyjechałaś?
2: I wyjechałam do Niemiec.
1: Do Niemiec. A co było największym wyzwaniem na początku?
2: Język. Ja mówiłam bardzo słabo po niemiecku. Ja miałam niemiecki w szkole średniej, ale raczej tak na takim poziomie podstawowym. Umiałam bardzo dobrze język angielski, bo ja byłam w czwartej klasie szkoły średniej przez rok na wymianie w Stanach Zjednoczonych. Później pracowałam też jako tłumacz języka angielskiego i nawet był taki plan, żeby wyjechać do Wielkiej Brytanii, ale Wielka Brytania okazała się bardzo skomplikowana, jeżeli chodzi o biurokrację i o właśnie takie rzeczy. A Niemcy z kolei nie. Niemcy byli bardzo gościnni, tutaj się udało wszystko pozałatwiać. Zdane językowe egzaminy nie były konieczne. Udało mi się po prostu obronić tym, co umiałam.
1: Mhm. Jak wygląda droga polskiego lekarza do rozpoczęcia pracy w Niemczech?
2: Trzeba na pewno najpierw wszystkie dokumenty, które się ma, przetłumaczyć na język niemiecki i po prostu złożyć je w izbach lekarskich do zatwierdzenia, do nostryfikacji. Trzeba oczywiście również mieć szpital, który będzie chciał takiego lekarza zatrudnić, jakieś życzliwe osoby, które po prostu będą chciały z takim lekarzem pracować, biorąc również pod uwagę oczywiście początkowe braki językowe.
1: Mhm. A czy największą barierą jest język, tak jak to było w twoim przypadku? Czy formalności, różnice w systemie? Jak to wygląda?
2: Dla mnie rzeczywiście początkowo problemem był język, bo w Niemczech nie było tak jak na przykład w Szwecji, że Szwecja zapraszała lekarzy i fundowała im obozy językowe, przyspieszone kursy językowe. My tego nie mieliśmy. My musieliśmy już po prostu przyjechać i umieć. Ja umiałam już trochę znieczulać, bo pracowałam ponad 7 miesięcy w Szczecinie na ulicy Arkońskiej w szpitalu i tam po prostu koleżanki i koledzy nauczyli mnie takich podstaw anestezjologii, to już umiałam sama zrobić, natomiast więcej nie, no i ale to wystarczyło. Wystarczyło nawet, mówiąc słabo po niemiecku, po prostu pracować.
1: Mm-hmm. A czy polskie wykształcenie medyczne jest w Niemczech wysoko cenione?
2: Tak, jest wysoko cenione. Jest to trudno ocenić, kto jest lepszym lekarzem, taki Niemiec, młody Niemiec czy młody Polak, ale na pewno, co się bardzo rzuca w oczy, jest to, że młodzi Niemcy są bardziej wyszkoleni praktycznie. Oni potrafią zakładać węflony, potrafią intubować, nie boją się pacjenta, już piszą wypisy, robią przyjęcia na stażu. Oni nie mają w ogóle stażu, oni mają praktyczny SIA, to jest 6. rok studiów i on się zalicza do studiów i oni już po prostu są traktowani w szpitalu jak lekarze. natomiast u nas jest duży nacisk na pamięciówkę, na taką ogólnorozwojówkę lekarską, ale ja pamiętam z mojego doświadczenia, że tej praktyki było mało. Ja byłam taka trochę wypłoszona, jak zostałam sam na sam z pacjentem jako młoda lekarka, jak już po prostu musiałam się zacząć pracować.
1: A jak różni się organizacja pracy lekarza w Polsce i w Niemczech?
2: Generalnie to wygląda tak, że nie ma naboru na specjalizację, tak jak w Polsce jest. W Polsce wygląda to tak, że na przykład ja zdawałam LEP, bodajże 3 listopada dostałam ocenę z LEP-u, to jest lekarski egzamin państwowy i wtedy się uzyskuje pełno prawa wykonywania zawodu, ale przyjęcia na specjalizację były dopiero na przełomie stycznia i lutego i do tego czasu młody człowiek nie ma żadnego źródła dochodu, możliwości zarobku. Mhm. Więc w Niemczech tak to absolutnie nie wygląda. Jak dostaniesz prawo wykonywania zawodu, od razu zaczynasz pracę w jakimś szpitalu i od razu jesteś pełnoprawnym pracownikiem. Po prostu to zależy od tego, ile jest miejsc pracowniczych w szpitalu, a nie od tego, ile by było miejsc rezydenckich w puli, na przykład na województwo, czy akurat w Niemczech można by powiedzieć na land. Nie ma czegoś takiego.
1: A co w niemieckim systemie najbardziej ci zaskoczyło?
2: Ja byłam bardzo zdziwiona, jak wyjechałam, że koledzy, ani starsi, ani młodsi, mówię tutaj o rówieśnikach, nie mówią dobrze po angielsku, bo ja byłam przekonana, że jak wyjadę, to na pewno się w tym języku dogadam, no więc tego nie było. Co mnie zaskoczyło, ogrom pracy. W Niemczech się po prostu bardzo dużo pracuje w ciągu dnia, na dyżurze jeszcze więcej. Jest takie po prostu, mówiąc kolokwialnie, wyciskanie cytryny z tego lekarza. Bardzo dużo się pracuje.
1: A czy dzisiaj zrobiłabyś to jeszcze raz?
2: Myślę, że tak. Ja po prostu, jak wyjeżdżałam, ja byłam bardzo ciekawa świata. Już będąc na studiach, dużo podróżowałam. Byłam w takiej organizacji studenckiej, która się nazywa IFMSA. I jednym z filarów tej organizacji były letnie praktyki zagraniczne dla lekarzy. I mi się to bardzo podobało. Ja wyjechałam między innymi na takie praktyki do Egiptu, do Gany, do Włoch. Ja byłam bardzo ciekawa po prostu innych kultur, innych ludzi, innych ras ludzkich i dlatego ten wyjazd do Niemiec był dla mnie dosyć naturalny, że wiedziałam, że po prostu na pewno będę szukać gdzieś po świecie szczęścia.
1: Słuchajcie, Kliniki Zdrowia, my rozmawiamy o tym, jak wygląda praca lekarza za zachodnią granicą. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Magdalena Tańska, anestezjolog.
0: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Nickelback w Super FM z widokiem na Szczecin, 28 minut po godzinie 13. Nie milkną głosy o budowie nowego mostu kłodnego, jaki ma powstać w okolicy Łasztowni i Nabrzeża Wieleckiego. No i zawsze, jak w każdym temacie, także i tutaj zdań, opinii jest wiele, a te zdania są podzielone. Mamy komentarz Przemysława Słowika z Koalicji Obywatelskiej.
1: Most kłodny jako pewna idea bardzo nam się podoba, natomiast no, taka piramida Cheopsa, taki symbol tego, jak wielkim prezydentem jest prezydent Krzystek, myślę, że moglibyśmy sobie odpuścić.
2: Radny Przemysław Słowik, no rzeczywiście, co by nie mówić, to ten pylon jest tym elementem kontrowersyjnym.
3: Jakby myślę, że tu mamy dwie kwestie, bo z jednej strony absolutna oczywistość, że potrzebujemy nowej przeprawy, potrzebujemy tej przeprawy w tym miejscu, czyli nowego mostu kłodnego. Co do wydatków, proszę pamiętać, że w tej kwocie zawiera się znacznie, znacznie więcej niż sam tylko most. Mówimy o przebudowie całego układu drogowego, zarówno po prawej, jak i lewej stronie Odry.
0: No tak, ja nie wiem, czy wy także, ale ja to myślę sobie, że dużo bardziej potrzebny jest most w okolicy Kępy Parnickiej, jak na Łasztowni. Ale co ja tam wiem, to radnym nie jestem, to nie radzę.
4: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
9: I po reklamie.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Cześć, cześć. Dzisiejszą pocztówkę wysyłam z miejsca, z którego Wiedeń wygląda zupełnie inaczej. No nie ma tutaj monumentalnych fasad, jakiegoś cesarskiego Hofburga, ani gwaru wokół katedry świętego Szczepana, ale jest za to Las Wiedeński, rzędy winorośli, miasto rozłożone daleko w dole po obu stronach Dunaju. No więc gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Kalembergu, jednym z najbardziej znanych wzgórz otaczających austriacką stolicę. Kalemberg ma 484 metry wysokości. No i co ciekawe, chociaż krajobraz robi się tutaj niemal górski, nadal znajdujemy się administracyjnie w granicach Wiednia. W pogodny dzień panorama potrafi sięgać daleko poza miasto, ponad Dunajem, ponad dachami, wieżami, aż ku wzgórzom Dolnej Austrii. A przy dobrej widoczności dostrzec można nawet Schneeberg. Ale dla Polaka Kalemberg jest miejscem szczególnie ważnym, także zupełnie z innego powodu. Kiedy się cofniemy do 12 września 1683 roku, kiedy Wiedeń od tygodni oblegały wojska osmańskie dowodzone przez wielkiego wezyra Kara Mustafę. Z odsieczą przybyły wówczas połączone siły polskie i cesarskie oraz wojska państw Rzeszy, a głównodowodzącym sprzymierzonej armii był król Jan III Sobieski. To właśnie tutaj, z regionu wzgórz Lasu Wiedeńskiego, rozpoczęło się natarcie, które zakończyło oblężenie miasta, no i nazywane słynną Bitwą pod Wiedniem. Na Kalembergu stoi dzisiaj niewielki kościół świętego Józefa, a według mocno zakorzenionej tradycji to tutaj o świcie przed bitwą papieski legat odprawił mszę, podczas której Sobieski miał służyć do ołtarza i przyjąć komunię. Warto jednak dodać, że historycy od lat dyskutują, czy msza odbyła się dokładnie w tym miejscu, czy raczej na pobliskim Leopoldsbergu. Ale bez względu nawet na to, na tą debatę, to właśnie Kalemberg stał się najważniejszym wiedeńskim miejscem pamięci związanym z polskim królem. W kościele znajduje się także kaplica Sobieskiego, polskie tablice pamiątkowe, przedstawienia wydarzeń właśnie z tego roku. No jest coś takiego niezwykłego w tym, że miejsce tak mocno zapisane w historii Europy ma dzisiaj zupełnie spokojny charakter. Wokół kościoła spacerują turyści, ktoś siedzi z kawą na tarasie widokowym, inni ruszają szlakiem gdzieś tam w okolice, albo idą drogą w dół do bardzo wiedeńskiego świata, czyli do winnic. Ten Kalemberg pozwala zobaczyć Wiedeń jednocześnie z dwóch perspektyw. Z jednej strony z góry, jako wielkie miasto, a z oddali, jako miejsce, w którym historia Europy zostawiła jeden ze swoich najważniejszych śladów. I to chyba jest ciekawa opowieść właśnie tego miejsca na temat Wiednia. Do usłyszenia, cześć!
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Na zegarach zbliża się godzina 14. To idealny moment, by zjeść dobry obiad. I to niezależnie od tego, na co macie chęć, każdy będzie idealny, bo przez was wybrany. A wam już teraz życzę smacznego. Tomek Janicki, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się w popołudniowej pomocy drogowej.
1: Reklama.
2: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na trzy zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
7: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
1: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
8: Policja będzie patrolować każdą szkołę, ogłosił premier Donald Tusk. W związku z atakami nożowników szef rządu zwołał pilną naradę. Telefon z informacją o Noblu odebrała aż na Islandii kanadyjska poetka.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. O zwiększenie liczby patroli wokół szkół zaapelował do policji premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji w kancelarii premiera. Spotkanie szef rządu zwołał w trybie pilnym po serii aktów przemocy w szkołach. Nastoletni nożownicy zaatakowali wczoraj w Ostrołęce, a dziś w Wyszkowie, gdzie przed południem w wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Premier poinformował, że zwrócił się o objęcie opieką rodziny zmarłej kobiety, którą w szkole podwyżkowym zabił 15-letni napastnik.
9: Jej życia mimo starań nie udało się uratować. Pozostawiła dwójkę dzieci. Już poprosiłem ministra spraw wewnętrznych i mojego szefa kancelarii, żeby bez żadnej zwłoki roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie.
8: Jak ujawnił premier, 15-letni agresor wtargnął dziś do szkoły w kasku z kamerką, a jego intencją było filmowanie całej akcji. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem mu zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Kanadyjska poetka Ann Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas swojego pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Zaskoczenie w Warszawie: z czarnego na biały zmieniły się plany elewacji największej i najnowocześniejszej sceny teatralnej w Polsce, jaka powstaje w samym środku stolicy. stolicy, bo władze Warszawy postanowiły zmienić projekt zarówno fasady, jak i przeznaczenia budynku. W placówce tuż obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej miała znaleźć się siedziba Teatru TR z czarną elewacją kontrastującą z bielą muzeum. Zamiast czerni będzie szkło i światło. Budowę nowego teatru odwiedził Błażej Kulesza.
10: 20 milionów złotych, tyle trzeba było dołożyć na przeprojektowanie, chociaż miasto woli mówić o oszczędnościach z tytułu niezrealizowanej pierwotnej koncepcji, mówi Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w Warszawie.
11: Czarna elewacja budynku była dla nas potencjalnym wyzwaniem związanym również z utrzymaniem. Koszty klimatyzacji budynku na pewno byłyby bardzo trudne do zniesienia.
10: Teatr TR ratusz chce połączyć z pawilonem tańca. Na razie jednak trwa spór o nazwę, mówi Magdalena Sroka, dyrektor koordynator do spraw kultury.
12: Proponowaliśmy nazwę Scena Centralna dla tego budynku.
13: Trochę nam się nie mieści w głowie nazwa Scena Centralna.
10: Odpowiada Anna Herbut z Teatru TR. Być może, jak twierdzą władze miasta, trzeba nowy teatr nazwać po prostu Warszawa Centralna, a wszelkie pomyłki wśród mieszkańców i przyjezdnych na dobre by wyszły kulturze.
8: Niezależnie od nazwy, teatr ma być gotowy za 3 lata.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz prosto ze studia Radia Super FM, prosto z widokiem na Szczecin, z naszego studia, którego doskonale widać cały plac Rodła i bardzo blisko jest do skrzyżowania, o którym chciałbym teraz powiedzieć. Pewnie będziemy wspominali o tym chociażby w naszej pomocy drogowej. Przypomnę, że już po godzinie 15 informacje dla kierowców na naszej antenie. Po 15 i po 16 naturalnie będziemy sprawdzać, co dzieje się w popołudniowym szczycie komunikacyjnym. A tak myślę, że od poniedziałku 19 października, gdy ruszy przebudowa nawierzchni jezdni przy ulicy Matejki między Malczewskiego a Piłsudskiego, no to będzie się działo. Niniejszym ostrzegam kierowców, no i także zwracam uwagę pasażerom komunikacji miejskiej, przecież tamtędy również jeżdżą chociażby tramwaje czy autobusy, że musicie na to zwrócić uwagę i o tym pamiętać, że od poniedziałku taka sytuacja się będzie działa. Co więcej, skoro już jesteśmy przy tych kwestiach związanych właśnie z organizacją ruchu, no to miasto poinformowało również, czy też Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie, że na ponad dwa dni zamknięta zostanie nitka wyjazdowa trasy zamkowej. To będzie się działo już od jutra, od piątku 9 października, od godziny 22. Także zwróćcie uwagę na to, jeżeli byście jutro planowali gdzieś jechać. Tak, żeby generalnie jednak no, zapamiętać o tym, że tędy się nie przejedzie. Trzeba będzie odbić w prawo, żeby przejechać przez Most Długi i ta nitka wyjazdowa będzie zamknięta dla ruchu również przez całą sobotę i niedzielę. Natomiast, jak informuje miasto, w poniedziałek 12 października samochody powinny wrócić, choć, to też istotna informacja, zamknięta będzie łącznica od ulicy Duczyńskiego, przynajmniej do 13 października. Do tego tematu oczywiście będziemy jeszcze wracać. Tak jak mówię, po godzinie 15 zaczynamy popołudniową pomoc drogową w Radiu Super FM. Już teraz zapraszam, Andrzej Kutys, ja będę z wami tutaj, będę was informował o tym, co się dzieje. Natomiast, no, żebyście o tym pamiętali, żeby nie było po prostu niemiłego zaskoczenia.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kiciu! A? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
19: Super FM zaprasza.
20: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych zapowiedzi ze szczecińskich scen. Villa Lenza szykuje dla miłośników poezji i teatru wyjątkowy wieczór. W niedzielę o 18:00 odbędzie się tam performatywne czytanie tomu wspomnień Joanny Kulmowej pod tytułem Ciłanie siebie. Projekt pod hasłem Joanna Kulmowa Czytanie siebie zaprezentuje aktorka Olga Adamska, której na scenie towarzyszyć będzie kontrabasista Wojtek Gunia. Będzie to poruszająca, pełna refleksji opowieść o pamięci, niedoświetleniach historii i poszukiwaniu prawdy o sobie samej, zbudowana z fragmentów literackich oraz teatralnych przeżyć autorki. Tymczasem duży krok w stronę mocnych społecznych tematów robi Teatr Polski w Szczecinie. W sobotę na scenie szekspirowskiej odbędzie się premiera spektaklu Jądro ciemności w adaptacji i reżyserii Tadeusza Pyrczaka oraz dramaturga Kamila Białaszka. Sztuka pyta o mechanizmy, które pozwalają współczesnym społeczeństwom oswajać przemoc, przyzwyczajać się do podziałów oraz języka wyższości. Podróż w głąb kolonialnego systemu zmienia się tu w refleksję nad językiem dzisiejszych mediów, polityki i kapitalizmu. Natomiast na scenie nowej dekadencji weekend upłynie pod znakiem poetyckiej muzyki oraz dużej dawki dobrego humoru. Zespół Retrogitary zaprasza na kameralny koncert Osiecka z Krajewskim, przygotowany z okazji przypadających w tym roku 90. urodzin Agnieszki Osieckiej, a także na prawdziwą terapię śmiechem, czyli spektakl Klimakterium 2, czyli Menopauzy Szał.
18: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
21: To jest Super FM.
22: Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Twórca niedawnych znakomitych filmów Blue Moon i Nowa Fala, amerykański reżyser Richard Linklater od kilku lat pracuje nad projektem filmowym, którego finał zobaczymy w 2040 roku. Najnowszy filmowy eksperyment tego twórcy to adaptacja musicalu Meryl, We're All Along Stephena Sondheima. Musical opowiada historię o tym, jak życie i przyjaźń trójki przyjaciół zmieniają się na przestrzeni 20 lat. Historia koncentruje się w szczególności na Franklinie Shepardzie, utalentowanym kompozytorze musicali, który w ciągu tych 20 lat porzuca przyjaciół i karierę kompozytora, by zostać producentem filmowym w Hollywood. Akcja opowieści rozgrywa się w odwróconej chronologii, zaczynając w 1976 roku w najgorszym momencie życia przyjaciół, a kończąc w 1957 roku w ich najlepszej młodości. Premiera musicalu odbyła się na Broadwayu 16 listopada 1981 roku. Wyreżyserował go Hal Prince, częsty współpracownik Stephena Sondheima. A obsada składała się niemal wyłącznie z nastolatków i młodych dorosłych. Spektakl nie odniósł sukcesu, jednak w kolejnych latach ten musical znawiano i zyskał on znacznie większe uznanie, a w jednej z takich wersji zagrał sam Daniel Radcliffe, czyli Harry Potter. Realizacja filmu na podstawie tego musicalu rozpoczęła się w 2019 roku i będzie realizowana przez 20 lat, aby zaprezentować naturalnie starzejących się aktorów. Ma być to najbardziej ambitne musicalowe przedsięwzięcie w historii kina. Obecnie trwa 8 rok filmowania i jak na razie wszystko przebiega bez zakłóceń. Twórcy spotykają się co 2 lata. Wkrótce realizowane będą 4 części tej produkcji. Według dostępnych informacji główne role w filmie grają Paul Mescal, Binnie Feldstein i Ben Platt. Podobny zabieg Linklater zastosował, realizując przez 12 lat film Boyhood, ale wtedy ekipa pracowała anonimowo. Meryl, We're All Along powstaje publicznie i dziennikarze wiedzą o trwających pracach nad musicalem. Wszyscy też zastanawiają się, czy twórcy nie idą za daleko i czy coś im nie przeszkodzi w tej pracy. 20 lat to bardzo długi okres czasu i wiele jeszcze przed twórcami wyzwań. Nam pozostaje czekać na premierę jeszcze 14 lat. Cóż, to bardzo długo w sumie, ale chyba będzie warto.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
10: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
11: Neonet, Neonet.
12: To korzyści pełen sklep.
11: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
13: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
11: Neonet.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
17: Ile masz lat?
18: Ej, o wiek się nie pyta.
17: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
18: Teraz mnie zaciekawiłaś.
17: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
18: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
17: Dokładnie.
19: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
20: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
0: I po reklamie.
1: Jest 15. Wiadomości Super FM.
21: Szok podwyżkowym po śmiertelnym ataku nożownika w szkole. Czy będzie burza przed ciszą? Kraków szykuje się do wyborów. Tegoroczna literacka noblistka już w ubiegłym roku doceniona w Polsce.
0: Super FM. Wiadomości.
21: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nadal trwa akcja policji i straży pożarnej w szkole w Leśnodole Nowinach po tragicznym ataku 15-letniego nożownika. Rodzice, mieszkańcy miejscowości i sąsiedzi tragicznie zmarłej 37-letniej kobiety są w szoku. Rozmawiał z nimi na miejscu Szymon Kępka.
22: Wczoraj w Ostrołęce, dzisiaj tutaj, to jest masakra. To jest jedna wioska, no to się wszyscy znają, no.
23: Nasze klasy są na wycieczce. A co się wszystko wydarzyło, to tam dzieci tych nie było.
24: Starsze klasy są zamknięte i podobno puszczają im bajki.
23: Tam jakąś bajkę, muzykę, żeby po prostu ich nie traumatyzować. Ale dzieci są niewypuszczane jeszcze.
21: Policja sprawdza hipotezę dotyczącą internetowego wyzwania, które miało nawoływać młodzież do agresji. Premier, który zwołał pilną naradę ministrów i szefów służb, mówił, że 15-letni napastnik miał mieć na sobie kask i nagrywać atak. Mazowiecka policja na razie tego nie potwierdza. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Zmarła wybitna programistka Margaret Hamilton, która przyczyniła się do sukcesu misji NASA Apollo. Amerykanka odeszła w wieku 90 lat. Historyczny program lotów na Księżyc, w którym brała udział, był przełomem w odkrywaniu kosmosu, ale także sukcesem propagandowym Stanów Zjednoczonych. Ostatni lot programu Apollo odbył się w 1972 roku. Obecnie trwają przygotowania do ponownego wysłania człowieka na Księżyc. Początek misji NASA Artemis 3 zaplanowany jest na przyszły rok. Jednak termin już kilka razy był przekładany. Do ciszy wyborczej zostały dwa dni, ale w Krakowie wciąż nie wiadomo, czy to już koniec sądowej odsłony kampanii. Drugi tydzień rywalizacji o fotel prezydenta miasta upłynął niemal w całości na wnioskach w trybie wyborczym, rozprawach i zażaleniach. Łukasz Gibała przyznaje, że sam jest zdumiony takim przebiegiem kampanii, o czym Katarzyna Mynarczyk.
2: Tłumaczy jednak, że to jego sztab i prawnicy decydują o składaniu wniosków.
3: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ilekroć pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja ich nie zachęcałem do żadnego z tych pozwów, też ich nie zniechęcałem. Powiedziałem, róbcie co uważacie za właściwe. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami.
2: Kolejnych wniosków żadna ze stron nie wyklucza i choć kampanii wyborczych Kraków przeżył już wiele, taką liczbę sądowych sporów w ciągu zaledwie kilku dni trudno sobie przypomnieć.
21: Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Ann Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
4: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza i siebie ze ścieżki czytelnika, aby mogła objawić się oryginalna myśl.
21: Mówiła Ann Carson w Polsce rok temu, podczas gdy odbierała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut po godzinie 15, czas na pierwszy popołudniowy raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach korek za korkiem. Na początek Gdańska w stronę Prawobrzeża. Tutaj zatrzymacie się już na trasie zamkowej, ale powoli zator tworzy się także na ulicy Energetyków w stronę Ronda Portowców. Korek w tym miejscu można ominąć. Oczywiście, że można. Wystarczy skręcić za Mostem Długim, potem kontynuujecie Bulwarem Gdańskim i Śląskim do Bytomskiej, a potem już macie z górki po Rybnicką, wjeżdżacie w Chryniewieckiego, tam zawracacie na Rondzie, to ważne, i wyjeżdżacie na wysokości stacji paliw na Gdańskiej, mniej więcej omijając 3/4 tego zatoru. A w centrum stoi Aleja Piastów od skrzyżowania z Narutowicza do Placu Kościuszki i dalej do Szarych Szeregów. W tym miejscu zwolnicie także na Piłsudskiego, Wielkopolski, Wojska Polskiego i 5 Lipca. No ale tak jak patrzę, to powoli także jedzie się od Placu Żołnierza Polskiego przez Edmunda Bałki do Placu Zgody. Zresztą to samo czeka was na Rajskiego do Placu Grunwaldzkiego. Lepiej nie będzie, ale z każdą minutą jesteście bliżej domu i to najbardziej cieszy.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Weekend Dance
8: w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
9: Zobacz energetyzujące choreografie.
8: Szczecińskie szkoły tańca.
9: I wiralowe występy Piotrowskich.
8: Galeria Kaskada, tu wszystko gra.
9: I tańczy.
10: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealer ma znaczenie.
11: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Neonet, Neonet.
16: To korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
17: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
18: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
19: Budzisz się?
20: Wstajesz?
19: Poranna kawa Ci nie smakuje?
20: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od Ciebie chce?
19: Właśnie dla Ciebie mamy nowy program w Super FM.
20: Aktywny start z Twoim ulubionym radiem Super FM.
19: W każdy poniedziałek pokażemy Ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
20: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowych czasu.
19: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7 i złap z nami energię na cały tydzień.
20: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
19: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active & Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego Cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na Ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
14: I po reklamie.
24: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Patrzę na tą drogową mapę Szczecina i przyznaję, że dzisiaj jest zatrzęsienie korków, utrudnień i zatorów na szczecińskich drogach. Na początek Zagadłowicza, czyli droga 115 z Pilchowa do Szczecina. Tutaj potrzebujecie około 7, choć tak jak patrzę, może nawet i 10 minut, by przejechać dalej w stronę Ronda Knappa. Na Wojska Polskiego nie jest lepiej, bo zatrzymacie się już za Rondem Olszewskiego. Na najwięcej zmotoryzowanych czeka w okolicy węzła Łęk. No tutaj postój czeka was na Trauguta, ale także na Majdańskiego w stronę Pogodna. Stoi Wszystkich Świętych na odcinku od Arkońskiej do Chopina, a zator tworzy się już na Majdańskiego. Czy można go ominąć? No można, można. Omijać się skręcając w Arkońską, a potem kontynuować Broniewskiego albo dalej do Wojciechowskiego i wyjeżdżać od razu na Wiosny Ludów. Teraz osiedle Reda.
4: Tu są korki.
3: W tym miejscu postój czeka was na Południowe, jadąc od strony Mieszka I w kierunku Ronda Uniwersyteckiego. To samo czeka kierowców jadących od strony Ustowa. A na Floriana Krygiera zatrzymacie się już za skrzyżowaniem z Ustowską. Olbrzymi ruch jest na Floriana Krygiera w stronę Podjuch, a to efekt zatorów, jakie czekają was na Gdańskiej, bo korek zaczyna się już na wjeździe na trasę zamkową, a to samo dzieje się także na ulicy Energetyków. Nabrzeże Wieleckie to pewnik użycia pedału hamulca, niezależnie od tego, czy jedziecie od strony ulicy Jana Skolna czy Kolumba. Kolejna pomoc drogowa. Już po 16:00 najświeższej porcji informacji z dróg będzie miał dla was Michał Kaczmarek w programie Ale to był dzień w Radiu Super FM, a ja słyszę się z wami jutro o 5:30 w programie Dzień dobry, tu Super FM. Tomek Janicki. Pięknego popołudnia.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Michał Kaczmarek.
1: Do godziny 17 pozostało już tylko mniej więcej 7 minut. To oznacza, że lada moment na antenie Radio Super FM zacznie się pierwsze radiowe podsumowanie dnia, a w nim mnóstwo informacji ze Szczecina. Między innymi konflikt o ścieżkę rowerową na ulicy Mickiewicza, czy informacje o tym, że zarówno tydzień Baltic Economic Congress. Te informacje i nie tylko, ale także popołudniowa rozmowa i pomoc drogowa. To wszystko przed nami. Michał Kaczmarek, dzień dobry.
0: Ale to był dzień.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Weekend Dance
9: w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
10: Zobacz energetyzujące choreografie.
9: Szczecińskie szkoły tańca.
10: I wiralowe występy Piotrowskich.
9: Galeria Kaskada, tu wszystko gra.
10: I tańczy.
11: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
12: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
13: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
14: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
15: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna

0: Izba Gospodarcza, partnerzy strategiczni PZU, Bank Pekao, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
1: Nie musisz lubić jesieni, możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Moje cztery kółka. Nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania. Czysta motoryzacja. Moje cztery kółka. Każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada. Dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
4: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
4: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
4: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref do świata. Nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
4: Dokładnie.
6: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Tak gra super.

0: jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Premier chce przepisów o blokowaniu mowy nienawiści w sieci. Umacnia się podium liderów w rankingu zaufania do polityków. A na koniec poszukamy w księgarniach tomików ogłoszonej dziś tegorocznej noblistki w dziedzinie literatury.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, bis wprowadzenia przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w internecie. Chce premier Donald Tusk w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Dziś w Leszczy-Dole, Nowinach Podwyżkowym. Po ataku byłego ucznia zmarła 37-letnia woźna tej szkoły. Wczoraj w szkole w Ostrołęce zranionych zostało 9 osób. Także wczoraj policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak. Sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku, 15-latek, jest w rękach policji, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie odpowiadał jak dorosły, czy jak nieletni, mówi prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
3: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. I w tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
1: Sprawca to były uczeń szkoły w Leszczy-Dole, Nowinach i mieszkaniec tej miejscowości. I jeśli będzie odpowiadał jako dorosły, może mu grozić maksymalnie 25 lat więzienia. Jeśli jako nieletni trafi do ośrodka poprawczego do momentu ukończenia 21 roku życia. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Oba ataki badają m.in. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze sprawdzają, czy ataki w szkołach związane są z rzekomym internetowym challenge'em. Mazowiecka kurator oświaty apeluje z kolei do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, jeśli mają jakieś podejrzenia, kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych przedmiotów, mówi kurator Wioletta Krzyżanowska.
4: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym. Żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych. Żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
1: Mazowiecka kurator zwołała na jutro naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół z terenu województwa. Narada będzie dotyczyć obowiązujących procedur bezpieczeństwa w placówkach. Liderem rankingu zaufania do polityków wciąż pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Jak wynika z sondażu CBOS, we wrześniu prezydentowi ufało 53% badanych. Kolejne miejsca zajmują wicepremierzy Władysław Kośniak-Kamysz 45% i Radosław Sikorski 43%. Wszyscy politycy z podium zaufania uzyskali wzrost zaufania w stosunku do sierpnia. Kanadyjska poetka Ann Carson została tegoroczną laureatką Nagrody Nobla z literatury. Bartosz Kądziołka próbował dziś kupić w Łodzi jej książki, niestety bez skutku.
5: Ewa Grudzińska, Antykwariat Cyberum. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło. Gratuluję serdecznie, oczywiście.
6: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
7: Anna Witczacz z Księgarni Światowit.
8: Jeśli ktoś dostaje literacką Nagrodę Nobla, wzrasta zainteresowanie tym autorem?
7: Tak. Niestety muszę tylko powiedzieć tyle, że na bardzo krótko.
1: W ubiegłym roku Ann Carson została doceniona w Polsce Międzynarodową Nagrodą Literacką Zbigniewa Herberta.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
2: Super FM. Pogoda.
10: No trochę trzeba się powstrzymywać od ziewania. Dzisiaj to wszystko przez aurę i przez gęste chmury, które są z nami od rana i będą do wieczora. Przelotne opady deszczu w Szczecinie są możliwe, ale chyba większym problemem jest to, że wiatr jest dość silny, a wieczorem będzie jeszcze silniejszy, no i ciśnienie będzie spadać. Obecnie oscyluje w okolicach 1000 hektopaskali, a może być jeszcze mniej.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Metro Global Solution Center. Pogody nie przewidzisz. Dobry ruch zawodowy już tak. Rekrutujemy księgowych. metro-gsc.pl.
11: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
10: To jeszcze dodam, że na termometrach 16 stopni, a wieczorem 12, a mówić będziemy dzisiaj w magazynie Ale to był dzień, między innymi o ścieżce rowerowej na Mickiewicza. Budzi ona dużo kontrowersji. To będzie też temat popołudniowej rozmowy po godzinie 18. Poza tym, co z placem na ulicy Energetyków? Nie ma żadnego chętnego na zakup, więc póki co stoi pusty. Przylądek Pomerania wygrywa przed sądem z niemieckimi skarżącymi, a Baltic Economic Congress Północnej Izby Gospodarczej równo za tydzień. Dużo się więc dzieje i to wszystko będziemy Wam w Radiu Super FM teraz relacjonować. Cześć, dzień dobry, Michał Kaczmarek, 4 minuty po 16.

0: Ta dyskusja ma wiele wątków, ale wszystko sprowadza się do jednego wniosku. Czy na ulicy Mickiewicza powinny powstać pasy rowerowe, czy nie? Radni Szczecina obecni wczoraj i dzisiaj w naszym studiu mają w tej sprawie różne zdania. Posłuchajcie.
1: Ścieżka rowerowa na ulicy Mickiewicza, czyli zabranie jednego pasa samochodom, a otwarcie go właśnie dla rowerów. W tej sprawie przypytaliśmy wszystkich radnych wszystkich klubów Szczecińskiej Rady Miasta. Piotr Kęsik z klubu prezydenckiego OK Polska jest stanowczo przeciw.
2: Zwężenie ulicy Mickiewicza do jednego pasa jest irracjonalne.
0: 1000 podpisów ponad zebrano. Jutro w popołudniowej rozmowie będziemy o tym rozmawiać z inicjatorem tej zbiórki podpisów.
2: Ja wiem, że to waży, ale tu chodzi o racjonalność. Tu chodzi o to, że no tak jak twierdzę, ta ulica nie może być zwężona do jednego pasa. To jest arteria po prostu.
0: Przyszłość tego projektu jest nieznana, bo chyba w samej Koalicji Obywatelskiej jeszcze nie wiedzą, co z tym zrobić. Ale wydaje się, że wciąż bliżej jest do realizacji tych pasów rowerowych niż do zaniechania realizacji.
2: Proszę zwrócić uwagę na dość egzotyczną koalicję, jeśli chodzi o tą ścieżkę rowerową, bo mamy Marka Duklanowskiego, który jest z PiS-u, mamy pana Słowika, który jest z Zielonych i Platformy Obywatelskiej.
0: Ale złośliwie pan to powiedział.
2: I mamy kolegę z Gazety Wyborczej, no, który jest fanem rozwiązań tego typu.
1: O ścieżkę rowerową na ulicy Mickiewicza pytaliśmy także w studiu Radio Super FM radnego Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Smolińskiego, to opozycja w Szczecińskiej Radzie Miasta, oraz Przemysława Słowika z Zielonych w klubie Koalicji Obywatelskiej, gorącego zwolennika ścieżki na Mickiewicza.
3: Ale skupmy się na tym, że cały czas mówimy o projekcie z budżetu obywatelskiego i projekty z budżetu obywatelskiego. Czy chcemy, czy nie chcemy, muszą być realizowane. Myślę, że to jest taka święta zasada.
0: No tak, ale jeżeli się okaże, że więcej osób się podpisało, żeby tego nie robić, niż to robić, to też powinien być jakiś sygnał dla was, panowie radni.
3: Myślę, że w całej dyskusji, która się toczy od wielu miesięcy, miasto poszło drogą rozsądku i mówimy o zrealizowaniu na dzisiaj prototypowania, czyli tak naprawdę tymczasowego rozwiązania, które sprawdzi i da nam dane na temat tego, czy wpłynie to na ruch, bo dzisiaj to jest tylko panika jednej strony, która za wszelką cenę chce ten projekt ubić, a nie mając tak naprawdę podstaw takich czysto merytorycznych, bo jak patrzymy na dane dzisiaj, to wszystkie pokazują nam, że tam nie będzie miało to większego wpływu dla przepływu samochodów.
0: Może należy, panie radny, zaufać. Prosta logika wskazuje, że tam łatwiej wcale nie będzie. Należy się nią posługiwać
3: czasami. Bo to nie prosta logika, tylko bardziej Uniwersytet Chłopskiego Rozumu w tej sytuacji.
0: Czy jest pan, panie radny, zwolennikiem Uniwersytetu Chłopskiego Rozumu? Pytanie do Dariusza Smolińskiego w tym temacie.
4: Wydaje się, że mieszkańcy wiedzą najlepiej, co ich otacza, wiedzą najlepiej, w jakim...
0: No i zagłosowali w SBO i musicie to zrealizować i tyle.
4: Tylko tak. SBO, moim zdaniem, jakby zasięg SBO kończy się w takim momencie, kiedy wpływa to na życie ludzi, którzy nie mogli się wcześniej wypowiedzieć. Bo każdy jest być może za tym, zresztą ja również, żeby jak najwięcej było tych ścieżek rowerowych, żeby każdy mógł z nich korzystać. Natomiast czym innym jest, i o to nie pytano mieszkańców, czy oni zgadzają się na to, żeby zamknąć właściwie pół zamknąć arterię, która jest wyjątkowo potrzebna. W związku z tym wydaje się, że to jest zbyt daleko posunięte, powinny się odbyć ponownie konsultacje. Ja się cieszę, że podchodzimy do SB troszkę jak do rzeczy świętej, ale w momencie, kiedy ona bardzo mocno ingeruje w życie mieszkańców, powinni mieć również możliwość wypowiedzenia się.
0: To ja tylko dodam, że temat ścieżki na Mickiewicza będzie również poruszony w popołudniowej rozmowie po godzinie 18.
5: Ale to był dzień. Nowość w Super FM. Nowość.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów w Waku Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Pomoc drogową po godzinie 16.20. Zaczynamy znowu ze skargą na Prawobrzeże. Tak jak wczoraj i przedwczoraj, niestety trudno jest dojechać na prawy brzeg, jadąc od strony centrum miasta. Zator już na bramie portowej i jak próbujemy zjechać w dół bramą portową, to najpierw przed mostem długim całkiem solidny korek na wszystkich trzech pasach. Chyba tylko ten skrętowy w stronę dworca jakoś delikatnie rozluzowany, ale tutaj nie łudźcie się. Nawet jeżeli będziecie próbowali zawrócić na rondku niedaleko dworca, żeby przejechać właśnie w stronę mostu długiego od strony nabrzeża Wieleckiego i ulicy Kolumba, to się nie uda za szybko. No niestety ciężka przeprawa i z trasy zamkowej, i z mostu długiego do basenu górniczego bardzo trudno. Jak pokonacie basen górniczy, no to prawie, że nie ma już problemów na Prawobrzeżu. Ewentualnie trochę szosa Stargardzka dzisiaj może się blokować. Zjazd z A6 w stronę centrum miasta, w stronę ulicy Struga też trochę przyblokowany, ale to powiedzmy jest taka sprawa, że 10-15 minut i tam już nic nie będzie kłopotliwego. A na basenie górniczym niestety tych problemów jeszcze dzisiaj spodziewam się całkiem sporej ilości, bo ten korek jest naprawdę bardzo potężny. Ale ogólnie nie jest łatwo dzisiaj w centrum miasta. Widzę mapy miejskie, które pokazują wręcz, że mamy sytuację taką, że i w Alei Piastów od mniej więcej wysokości powiedzmy zjazdu z Bohaterów Getta Warszawskiego do samego ronda na Szarych Szeregów bardzo trudno. Trudno również ze Szarych Szeregów, a właściwie z Grunwaldzkiego na Plac Odrodzenia i z Placu Odrodzenia na Szarych Szeregów się przedostać. Ciężko także na Wojska Polskiego, tutaj w dwie strony. Od wysokości mniej więcej powiedzmy węzła Łękno do samego ronda na Szarych Szeregów jedziemy. To dobra wiadomość, ale zaznaczam to niestety, jedziemy albo w kratkę, albo bardzo powoli. Szukam jakiejś dobrej wiadomości. O proszę bardzo, na Miodowej nie ma korków. Na Zagadłowicza jest trochę samochodów, ale to raczej szybko się powinno poluzować.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów w Waku Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.

0: To był dzień.
1: Interwencja policji w ważnym temacie i poważne zagrożenie ze strony pijanego kierowcy dla dziecka. O tym Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
2: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podczas patrolu zwrócili uwagę na kierującego, który miał wyraźne problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali pojazd do kontroli. Badanie stanu trzeźwości kierującego wykazało 0,43 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Co szczególnie niepokojące, w samochodzie razem z mężczyzną podróżowały dzieci. 48-latkowi zostało zatrzymane prawo jazdy. Dzięki czujności i szybkiej reakcji policjantów, nietrzeźwy kierujący został wyeliminowany z ruchu, zanim jego zachowanie doprowadziło do tragedii. Prowadzenie pojazdu po alkoholu stwarza realne zagrożenie nie tylko dla samego kierowcy i jego pasażerów, ale również dla wszystkich pozostałych uczestników ruchu drogowego.
1: Mówiła Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. 28,5 minuty po 16 na zegarach. Pomoc drogowa i jeszcze w tej godzinie już za kilka minut.
0: Ale to był dzień. Reklama.
3: Weekend Dance
4: w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
3: Zobacz energetyzujące choreografie.
4: Szczecińskie szkoły tańca.
3: I wiralowe występy piotrowskich.
4: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
3: I tańczy.
5: Czas na rozmowę. Druga edycja targów Gesty w Szczecinie. 50 wystawców z całej Polski. Bogatszy program warsztatów i paneli. Oraz projekt Nie hobbystki, ekspertki. Czyli jak pasja zmienia się w profesjonalny biznes. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. 10-11 października, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Jagiellońska 20/21. Gesty, targi, druga edycja Szczecin. Przyjdź, porozmawiamy.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
9: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
0: Ale

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dynamiczny utwór, aż się chce przyspieszyć, aczkolwiek nie, do tego was nie zachęcamy. Wręcz przeciwnie, raczej spokojnie i lepiej jest jechać przez miasto, bowiem w wielu miejscach mamy tak zwane utrudnienia w kratę. To znaczy, że przed rondem albo przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną trzeba się zatrzymać, poczekać, wykazać cierpliwością, mniejszą czy większą i potem sobie dalej spokojnie jechać. Zaglądamy na Niebuszewo, tutaj na Bolinku korków całkiem sporo, Warcisława w dwie strony niestety przyblokowana. Jedziemy, ale jedziemy dość powoli. Najtrudniej chyba jest na tym odcinku prowadzącym właśnie od mniej więcej ronda Sybiraków, od okolic ulicy Asnyka, Niemcewicza w stronę Giedroycia. Tutaj i od Alei Wyzwolenia, i od Staszica, i od Alei Wyzwolenia, ale tam bardziej od strony Dany. Tutaj cały czas dojazd do ronda trochę może zająć. Nie powiem wam dokładnie, czy to 3 minuty, czy 4, ale chyba od Staszica w tym momencie jest najtrudniej, szczególnie, że i na Ofiar Oświęcimia, i na przykład na Lubomirskiego też jest ciężko z korkami, a więc tamte rewiry, jeżeli możecie, to unikajcie. Podobnie zresztą jak na przykład ulicy Strzanieckiej w stronę Wilczej. Tutaj przed wiaduktem tworzą się całkiem spore korki. Tutaj przed zwężeniem trochę trzeba jednak poczekać. Potem dalej Wilczą, Obotrycką jedziemy bez problemu i dojeżdżamy do skrzyżowania Chorza, Bogumińska i tu się zaczyna niezła zabawa. Do rozwidlenia z ulicą Pokoju całkiem solidny zator. Na samej ulicy Pokoju również od strony cmentarza Golęcińskiego widzę, że niestety też aut jest sporo. Nawet całkiem sporo. Północ Szczecina, Dolny Taras jedzie powoli, czyli Stalmacha, Firlika, Drudzkiego, Lubeckiego, ale jedzie, więc tam do przodu.

0: Ten wyrok to dobra wiadomość dla powstającego przylądka Pomerania. Decyzja środowiskowa dla terminala kontenerowego w Świnoujściu została utrzymana, a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę niemieckiego stowarzyszenia ekologicznego, które skarżyło powstanie przylądka jako potencjalnie zagrażającemu zieleni na pograniczu polsko-niemieckim, mówi Krzysztof Sadowski, wiceprezes Rządu Morskich Portów w Szczecinie Świnoujście.
1: Jesteśmy usatysfakcjonowani wynikiem tej sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenia Lebensraum for Pommern jako niemerytoryczną. Próby utrudnienia tej strategicznej inwestycji były bezpodstawne. Z prawomocną decyzją środowiskową kontynuujemy pracę.
0: Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że zarzuty skarżącego były bezpodstawne. Zwrócił też uwagę, że zaskarżona decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zwiększyła wymogi ochrony środowiska na obszarze inwestycji. Nakłada ona na inwestora obowiązek prowadzenia między innymi działań minimalizujących i kompensacyjnych na obszarach Natura 2000. Sąd przypomniał również, że inwestycja uzyskała pozytywną opinię Komisji Europejskiej, dodaje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
2: To jest decyzja środowiskowa, na podstawie której realizujemy prace związane z budową inwestycji na lądzie. Już trwa budowa drogi technicznej i na podstawie tej inwestycji mogliśmy rozpocząć pracę na lądzie. Została ona zaskarżona przez niemiecką organizację środowiskową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tam ją obroniliśmy. Kolejną skargę organizacja niemiecka wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego i dziś odnieśliśmy w tej sprawie zwycięstwo. Sąd w całości oddalił tę skargę, zwracając uwagę, że inwestycja w budowę nowego portu w Świnoujściu ma ważne znaczenie nie tylko w kontekście regionu i Polski, ale w zakresie europejskim, więc robimy dalej swoje.
0: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego kończy spór o decyzję środowiskową dotyczącą części lądowej powstającego terminala i otwiera drogę do realizacji jednej z największych inwestycji portowych w województwie zachodniopomorskim.

0: I ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale ten utwór na listach przebojów święcił triumfy, uwaga, uwaga, 25 lat temu. Alize, prosto z Francji, Moi Lolita to za nami, 3,5 minuty i będzie 17. Wracamy razem z wami do domu, stąd też na przykład będziemy mówić chociażby o ulicy Energetyków jeszcze dzisiaj na pewno, aczkolwiek niekoniecznie w drogowym kontekście. Ale najpierw wiadomości, to już za 3 minuty.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Weekend Dance w Kaskadzie. W tę sobotę wkręć się w taniec.
2: Zobacz energetyzujące choreografie.
1: Szczecińskie szkoły tańca.
2: I wiralowe występy Piotrowskich.
1: Galeria Kaskada. Tu wszystko gra.
2: I tańczy.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.

0: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
1: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
2: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
3: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: I po reklamie.
7: Jest 17:00. Wiadomości Super FM.
8: Po atakach w szkołach rząd chce zaostrzyć blokowanie treści w internecie. Śledczy chcą przesłuchać matkę ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Powstała kontynuacja Mikołajka. Dalsze losy francuskiego chłopca napisali nowi autorzy.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Mazowiecka kurator oświaty zwołała na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie. Na zwołanej w trybie pilnym naradzie online chce rozmawiać na temat procedur bezpieczeństwa. To odpowiedź na dwa ataki z dziś i wczoraj, do których doszło w dwóch szkołach na Mazowszu. Dziś w placówce podwyżkowym z rąk 15-latka zginęła woźna. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Jest już też reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach w Mazowieckim. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Premier Donald Tusk twierdzi, że to konieczność, bo sprawcy mogli być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Premier podkreślił też, że trzeba zrobić wszystko, by uniknąć naśladownictwa. Nie lekceważmy grypy. Infekcja u zdrowego i wysportowanego 17-latka miała dramatyczny przebieg. Kacper przeszedł właśnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczep płuc. A obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu, o czym Grzegorz Kozioł.
9: Grypa zniszczyła płuca, potem doszło ciężkie zakażenie, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa. Pacjent walczył o życie na ECMO, czyli aparaturze zastępującej pracę płuc, opowiada kardiochirurg i transplantolog dr Maciej Urlik.
10: Płuca było dziurawe, no otwór wielkości chyba 10 cm, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów.
9: Ryzykowna transplantacja płuc zakończyła się sukcesem i Kacper świętował 18 na oddziale.
11: Nie spodziewałem się tego. Nie tylko 18, ale udana bardzo i bardzo mi się podobała.
9: Kacper podkreśla, że chce przede wszystkim wrócić do szkoły. Jego mama jest dobrej myśli.
12: Dzisiaj musiał nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. Jest fajter.
9: Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności.
8: Polska prokuratura wystąpiła do Ukrainy o przesłuchanie matki i chora M, podejrzanego o zabójstwo duchownego w Jarosławiu i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Polscy śledczy liczą też na uzyskanie dokumentacji dotyczącej jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Materiały mają pomóc w ocenie poczytalności. 31-letni Ukrainiec pod koniec września zaatakował nożem na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt, wykonywany na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. We francuskich księgarniach można już kupić od dziś kontynuację przygód Mikołajka, serii opowiadań o uczniu francuskiej szkoły i jego paczki kolegów. Współautorami są Anne Goscinny, córka twórcy Mikołajka, René Goscinniego, i Jean-Philippe Aron-Vignon, autor książek dla młodzieży. Nowa książka nosi tytuł Mikołajek wracam. W 12 opowiadaniach powracają ci sami bohaterowie, ale jest kilka zmian, bo ulubieńcy czytelników tym razem uczą się w klasie mieszanej razem z dziewczynkami. Akcja książki przeniesiona została od dekadę do lat 70., a mama Mikołajka jest aktywna zawodowo. Autorzy starali się jednak zachować język jak najbardziej zbliżony do oryginału.
13: Super FM. Pogoda.
14: Tak mniej więcej 15 stopni Celsjusza, wieczorem 13-12, nad ranem trochę mniej, było niecałe 10, a więc można powiedzieć, że chmury dominują na horyzoncie, ale temperatury jeszcze takie całkiem przyjemne. No niestety wiele wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o aurę, może być trochę gorzej, a chciałoby się, żeby tej złotej odsłony jesieni było jak najwięcej. Dość niskie ciśnienie, za to wiatr może być trochę mocniej odczuwalny pod koniec dnia. W przyszłym tygodniu niestety temperatury mogą spaść nawet do około 5-6 stopni.
13: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
14: Czyli nadchodzą te rzeźkie jesienne poranki. Cześć, Michał Kaczmarek. Jestem z wami cały czas w radiu Super FM. Mamy 3 minuty i 42 sekundy po godzinie 17. Za chwilę będzie śpiewać zespół Derasmus prosto z Finlandii, potem m.in. Alex Warren czy Katy Perry ze Snoop Doggiem. A jeżeli mówimy o informacjach ze Szczecina, będzie o tym, co dalej z placem na ulicy Energetyków, gdzie jeszcze niedawno stała hala opery na zamku. Będzie także o tym, że równo za tydzień Baltic Economic Congress, jedno z najważniejszych gospodarczych wydarzeń tego sezonu. To przed nami także na żywo po 18, bo południowa rozmowa.

0: Przez wiele lat w tym miejscu znajdowała się hala namiotowa, w której tymczasową siedzibę miała między innymi Opera na Zamku. Miasto już drugi raz próbowało sprzedać teren na ulicy Energetyków, aczkolwiek kwota 19 milionów złotych okazała się nieatrakcyjna dla żadnego dewelopera lub inwestora. Pytałem o to radnych w porannej rozmowie Radia Super FM.
1: Zapisaliśmy zabudowę usługową i może tu rozwiązaniem jest zmiana tego na miks mieszkaniowo-usługowy, coś co będzie bardziej interesujące dla potencjalnego inwestora. Myślę, że tu trzeba się spojrzeć.
0: Myśli pan, że mieszkaniówka na Energetyków to jest dobry pomysł?
1: Ciężko powiedzieć. Jakby biorąc pod uwagę ten teren, wielkość tego, gdybyśmy cały zabudowali, no pamiętajmy, że Łasztownia ma zapisane całe kwartały mieszkaniowe do zabudowania na swoim terenie, tutaj od ulicy Zbożowej, więc myślę, że to może być uzupełnienie tego.
0: Czy mieszkania, jeśli, galeria jeśli będzie handlowa, to... co by pan tam widział na Energetyku? Czy parkingowiec może?
1: Nie marnowałbym tej przestrzeni na parkingowiec. Mamy doświadczenia, parkingowcy jak widać stoją puste, jak miasto wybuduje, 200 miejsc czeka w samym centrum. Raczej bym szukał rozwiązania usługowo-mieszkaniowego. Może część biurowa połączona z apartamentami, z mieszkaniami, może to jest rozwiązanie, może hotel.
2: W moim przekonaniu każde rozwiązanie, które pozwoli na wykorzystanie potencjału tego miejsca, tak jak panowie słusznie powiedzieliście, ten potencjał jest olbrzymi, będzie dobrym rozwiązaniem. Pomysł z parkingowcem mi osobiście się bardzo podoba. Ten przykład, na który powołuje się pan radny Słowik, no powiedzmy sobie w ten sposób, z uwagi na położenie oraz, powiem wprost, rozwiązania techniczne tego parkingu. W moim przekonaniu on jest niekoniecznie tam potrzebny. W tym miejscu...
1: Czyli w centrum miasta już nie potrzebujemy parkingowców? Ale, będę pamiętał, dobrze pan
2: ale
1: o tym
2: kilka
1: mówi.
2: Dróg, ale kilka dróg i wąskie gardło, żeby tam dojechać.
0: Ale to panie radny, konkretnie co na Energetyków?
2: Po pierwsze, no trzeba poszukać ceny, która znajdzie swojego nabywcę, mówiąc wprost. Po drugie, faktycznie zgadzam się tutaj, że rozszerzenie możliwości wykorzystania tego terenu w planie będzie dobrym rozwiązaniem.
0: A mówili kolejno Przemysław Słowicz z Koalicji Obywatelskiej, a także Dariusz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. To najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM, a podcasty z porannych rozmów zawsze znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: Ale to był dzień. Nowość w Super FM.
4: Nowość.

0: Umie ten chłopacz w przeboje, ale Warren Fever Dream za nami w Radiu Super FM, a jeszcze wcześniej prawie premierowy Kygo, a teraz będzie zapowiedź za tydzień, równo za tydzień, czyli 15 października, piąta edycja Baltic Economic Congress, wydarzenie organizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie.
1: Samorządowcy, przedsiębiorcy, ludzie ze świata nauki czy przedstawiciele rządu to tylko część listy osób, która w tym roku odwiedzi Baltic Economic Congress. Piąta edycja wydarzenia odbędzie się dokładnie za tydzień. Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej, wymieniała tematy tegorocznego kongresu.
2: Pomorze Zachodnie potrzebuje takich spotkań. Chcemy mówić o globalnych tematach, patrząc na nasz lokalny rynek. Tegoroczna edycja będzie poświęcona tematowi bezpieczeństwa zarówno na świecie, w Europie i na Morzu Bałtyckim. Chcemy, żeby kongres miał rangę ogólnopolską, nawet międzynarodową, ale też nie uciekamy od tematów lokalnych, więc będziemy rozmawiać nie tylko o bezpieczeństwie, które jest bardzo ważne dla przedsiębiorców, ale również o tym, jak największe inwestycje, żeby miały jak największy udział local content. Oczywiście będziemy również rozmawiać o pokoleniu Z, sztucznej inteligencji i nowych formach sprzedaży.
1: Nie zabraknie również wątków miejskich, dodaje zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.
3: Bardzo się cieszymy na to spotkanie. Widzimy, jak wiele tematów, które były z poprzednich edycji, dziś się ogniskuje, jak zyskuje na aktualności. Jesteśmy oczywiście również jako aktywni, nie tylko w sensie współorganizatora, ale także jako ci, którzy dają swoje twarze, swoje głosy, swoje głowy do tego, żeby się wypowiadać, uczestniczyć w debatach, ale również być po stronie widowni i być aktywnymi. Tematy miejskie, które tutaj, jak mówiłem, się ogniskują w tej tematyce globalnej. Dzisiaj wiemy o tym, że mamy dość krótkie przejście między tym, co widzimy w wiadomościach dnia na świecie, w przełożeniu na nasze życie codziennie, na naszych ulicach, dla naszych mieszkańców.
1: Piąta edycja Baltic Economic Congress odbędzie się za tydzień, w czwartek 15 października w Teatrze Polskim w Szczecinie.
0: Dodajmy, że Radio Super FM jest patronem medialnym tego właśnie wydarzenia, a Baltic Economic Congress, poza tym, że będzie wydarzeniem gospodarczym, to wieczorem zmieni się także w wydarzenie, podczas którego uhonorowani zostaną przedsiębiorcy w ramach konkursu Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. 22 minuty po godzinie 17, Snoop Dogg i Katy Perry za moment, a w tej godzinie jeszcze między innymi matki chrzestne polskich jednostek pływających dzisiaj miały swoje święto.
4: Ale to był dzień.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: To było oczywiście Katy Perry, jeszcze z tych swoich muzycznie bardziej cukierkowych czasów, a w tej godzinie jeszcze w Radiu Super FM między innymi wiadomości sportowe Piotra Jarząbka, ale nie tylko, bo wspomniane matki chrzestne statków PŻM też będą jeszcze dzisiaj na naszej antenie. Po 18:00 popołudniowa rozmowa, w międzyczasie między innymi Anastasia, Miley Cyrus czy Daria Zawiałow, więc muzycznie dużo pani na naszej antenie jeszcze w tej godzinie.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM zaprasza.
16: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych zapowiedzi ze szczecińskich scen. W Willi Lęca rozpoczyna się festiwal Joanny Kulmowej. O 18:00 odbędzie się tam promocja fraszek i aporemów oraz wierszy i piosenek Joanny Kulmowej, które przedstawią wyjątkowi goście. Inauguracyjne spotkanie będzie zapowiedzią dalszych festiwalowych wydarzeń, które potrwają do niedzieli. Szczegóły wydarzeń, bilety i bezpłatne wejściówki znajdziecie na stronie internetowej Willi Lęca. Kto z Was pamięta przebój z lat 80. Zakazany owoc? Jeden z najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych wokalistów swojego pokolenia, Krzysztof Antkowiak, będzie gościem październikowej odsłony szczecińskiego wierszogrania w 13 muzach. Od tamtego przeboju zagrał tysiące koncertów w kraju i za granicą, współpracując także z najwybitniejszymi artystami polskiej sceny muzycznej, m.in. Grzegorzem Ciechowskim, Edytą Górniak i Justyną Steczkowską. Jest też twórcą projektów muzycznych docenianych przez krytyków. Szczecińskie wierszogranie to cykl koncertów artystów związanych z poezją śpiewaną, piosenką aktorską, autorską, a także morską i turystyczną. Październikowe wierszogranie z tym artystą będzie w poniedziałek 26 października o 19:00 w 13 muzach.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lęca, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Anastasia w Radiu Super FM za nami. Za 21 minut godzina 18. Dzisiaj świętowano Dzień Matek Chrzestnych w polskiej żegludze morskiej. Szczegóły w materiale Andrzeja Kutysa.
1: Co to właściwie oznacza dla pań, które tutaj się spotykają regularnie, jak rozumiem?
2: Miłosława Błaszczyk-Zjawińska, przewodniczącą klubu Matek Chrzestnych statków grupy Pażarytem. Powiem tak, objęcie patronatem statku jest szczególnie dla kobiet, które pracują tutaj w branży morskiej i dla armatora, to naprawdę jest niezwykłe przeżycie. To my dbamy o załogi, o ten statek przez całą długość jego eksploatacji. Przesyłamy do załóg życzenia. Jeżeli jest możliwość, to odwiedzamy statek, jeżeli tutaj gdzieś w pobliżu Szczecina akurat jest.
3: Mirela Iwaniura, wiceprzewodnicząca klubu Matek Chrzestnych statków polskiej żeglugi morskiej oraz matka chrzestna statku Solina. Klub Matek Chrzestnych to jest klub kobiet wyjątkowych, których tak naprawdę pojawiło się 331 osób, to jest bardzo dużo. Dzisiaj mamy spotkanie, które odbywa się po 5 czy 6 latach. Niemniej jednak chciałabym przedstawić tutaj jedną z matek chrzestnych, która jest bardzo aktywna, mieszka bardzo daleko w Zamościu i bardzo aktywizuje działalność morską i pokazuje, jak tak naprawdę wygląda i ta praca, i życie na morzu w samym Zamościu. Także bardzo cieszę się, że Janeczka przyjęła nasze zaproszenie i przyjechała aż tak z daleka.
4: Janina Gąsiorowska, matka chrzestna statku MS Ziemia Zamojska.
1: Jaka to była uroczystość, pamięta pani?
4: A jakżebym mogła nie pamiętać. Był budowany statek w Argentynie przez stoczniowców argentyńskich, a więc chrzest w Buenos Aires 2 lutego 1984 roku na Matki Boskiej Gromnicznej. A podniesienie bandery było 17 września 1984 roku. 17 września z Zamościa pojechało 850 osób. My tak żyjemy morzem i tak was kochamy.
5: Pasarczyk Margot, byłam matką chrzestną kopalni Halemba.
1: Ile lat temu to było?
5: 89 rok, no to jakieś 40 parę lat, prawda? No i cieszę się, że ja byłam wybrana przez dyrektora jako pani z księgowości. No i ja przyjechałam do Szczecina 2 razy.
1: I to było w Szczecinie wodowanie?
5: Tak, ja w Szczecinie. Musiałam taką zapamiętać regułkę i to przyjechałam w towarzystwie górników. Górnicy przebrali się do swoich ubiorów eleganckich. Ja też miałam taki ubiór.
6: Dariusz Doskocz, Polska Żegluga Morska, dyrektor.
1: Tego, co już miałem okazję porozmawiać, to jest zarówno dla pań wielkie wydarzenie, dla załogi statku jest to wydarzenie, bo to jest takie związanie się jak gdyby z tą jednostką na lata. Jak w ogóle to się dzieje, że ktoś, jakaś pani zostaje matką chrzestną?
6: Różne były szkoły w przeszłości. Ja wiem, co my robimy w tej chwili. W tej chwili dla nas takim podstawowym elementem jest związek z firmą, związek z morzem i to, że panie bardzo często zajmują się wręcz tymi samymi statkami, które później jakby którym patronują. Podkreśla to jakby tą więź firmy, morza i pań pracownic, które u nas pracują. To się sprawdza i myślę, że w najbliższym czasie będziemy tą samą ścieżką szli dalej.
0: To był materiał Andrzeja Kutysa.
7: Ale to był dzień. Let's go. Nowość w Super FM.

0: To była Daria Zawiałow w Radiu Super FM. Mamy 17.48, za 12 minut 18. Czas więc teraz na wiadomości sportowe w Radiu Super FM. Co słychać m.in. u Kin Wilków Szczecin po wczorajszym meczu, to oczywiście wie Piotr Jarząbek.
1: Choć łącznie zanotowali 17 strat, a na początku drugiej połowy to rywale mieli serię 9 zdobytych punktów z rzędu, to ostatecznie udało się wygrać. Koszykarze King Wilków Morskich Szczecin w pierwszej kolejce fazy grupowej Pucharu FIBA Europe Cup pokonali na własnym parkiecie słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81. Spotkanie podsumowywał kapitan szczecińskiej drużyny Tomasz Gielo.
2: Powiedzmy, że to było takie nasze frycowe po tej przerwie od europejskich pucharów, więc zapłaciliśmy je, mam nadzieję, i teraz będzie tylko lepiej. Na pewno cieszy, najważniejsze, żeby te zwycięstwa kolekcjonować. Wydaje mi się, że taką mamy grupę, że naprawdę możemy tutaj walczyć z każdym rywalem, bez względu na to, z jakiego by nie był kraju. Graliśmy troszeczkę pod dyktando do tego, jak chciała Nitra. Oni grają takim, powiedzmy, kontrolowanym chaosem. Chcą grać bardzo szybko, popychać tą piłkę i my troszeczkę wpaliśmy w tą pułapkę grania tego szybkiego, z czego brały się straty, troszeczkę niepotrzebne. Wydawało się, że ktoś jest otwarty w kontrataku, dawaliśmy długie podania przez całe boisko, oni tylko na to czekali i te piłki przechwytywali. Ale no mówię, jeszcze raz powtarzam, tu pierwszy mecz po przerwie w europejskich pucharach, więc potraktujmy to jako lekcję i wyciągnijmy wnioski.
1: Jak podkreślał nowy środkowy King Wilków Morskich Szczecin, Mikołaj Witliński, zwycięstwo w środowym meczu było obowiązkiem.
3: Na szczęście wygraliśmy, ale to nie jest to, co chcemy grać i prezentować w sezonie. Nikomu nie chcę ujmując, ale to był taki zespół, gdzie trzeba po prostu wziąć, wygrać. Teoretycznie oczywiście, no wszystko wychodzi w praktyce, ale to jest teoretycznie jeden z najsłabszych zespołów w naszej grupie i to są takie punkty do wyszarpania obowiązkowo.
1: Najlepszym strzelcem Wilków Morskich w spotkaniu ze słowackim Nitra Blue Wings był Amerykanin Noah Reynolds, który na swoim koncie zapisał 16 punktów. Najbliższe spotkanie w Enea Arenie King Wilk Morskie zagrają już w najbliższą sobotę. Wtedy w ramach drugiej kolejki PGE Basket Ligi do Szczecina przyjedzie Śląsk Wrocław.

0: Najważniejsze informacje dnia, już za chwilę serwis informacyjny w Radiu Super FM, po godzinie 18 na żywo popołudniowa rozmowa. Michał Adamczyk z Rady Osiedla Pogodno będzie razem z nami, a dyskusja dotyczyć będzie między innymi, a właściwie głównie, pasów rowerowych na Mickiewicze, czyli co się osiedlowcom w tym pomyśle nie podoba. O tym na naszej antenie już za kilka minut.
1: Ale to był dzień.
2: Reklama. Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
3: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: I po reklamie.
7: Jest 18. Wiadomości Super FM.
8: Dlaczego uczniowie atakują w szkołach? Dziś zginęła kobieta. Sejm próbuje przegłosować ustawę kontrolującą treści w internecie. Polski sąd podwyższył wyrok za współpracę z rosyjskim wywiadem.
2: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień po dniu dwa ataki uczniów w szkołach. Dzisiejszy tragiczny w Leszczydole Nowinach. Na Mazowszu zginęła 37-letnia kobieta. O tym, że ktoś jest zdolny do takich czynów, mogą świadczyć różne sygnały, które są bagatelizowane, mówi pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński.
9: To nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiąca, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka. Są symptomy zachowań. I dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły?
8: Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedury bezpieczeństwa. A jeszcze dziś, w wieczornym bloku głosowań, Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja rządu na ataki w szkołach. Sprawcy mogli się inspirować również tym, co oglądali i czytali w sieci. Ustawa już raz została zawetowana przez prezydenta. Trzeba ją przyjąć, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
10: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne. Odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
8: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez prezydenta. Ma ona realizować unijne wytyczne. Ugasić emocje uczniów we Francji zamierza dziś francuski minister edukacji, który ma aktualnie spotkanie z trzema organizacjami zrzeszającymi licealistów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków w szkołach, w tym m.in. zaradzenia problemom kadrowym wśród nauczycieli. W związku z trwającymi protestami w prawie 400 francuskich szkołach zawieszono lekcje. Zamiast 3 lat, 5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który miał przygotowywać zamach na prezydenta Ukrainy. Paweł K. zbierał i przekazywał m.in. rosyjskiemu generałowi informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Sąd uznał, że wyrok pierwszej instancji był zbyt łagodny, mówi sędzia Artur Achrymowicz.
11: Składanie oferty pracy na rzecz obcego wywiadu w realiach tej sprawy na rzecz wywiadu rosyjskiego, na rzecz wywiadu państwa, które jest w stanie wojny z państwem bezpośrednio z Polską sąsiadującym, państwa, które wykonuje dość daleko idące, nieprzyjazne gesty wobec Rzeczpospolitej, nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
8: Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. Niemiecka policja poszukuje dużego drapieżnika, który miał się pojawić w pobliżu lotniska w Monachium. Według ekspertów może to być puma, choć gatunku zwierzęcia wciąż nie udało się potwierdzić. Do akcji skierowano śmigłowce, drony, kamery termowizyjne i psy tropiące, ale jak dotąd nie natrafiono na ślad zwierzęcia. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i proszą, by nie próbować szukać go na własną rękę.
2: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: A z nami w studiu już gość popołudniowej rozmowy Radio Super FM, Michał Adamczyk z Rady Osiedla Pogodno. Panie Michale, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Pana obecność trochę kończy taki maraton dyskusji na temat pasów rowerowych w ulicy Mickiewicza. Wczoraj był z nami Piotr Kęsicz. Dzisiaj rano radni Szczecina Dariusz Smoliński i Przemysław Słowicz i ich wszystkich o to pytałem. Chyba najbardziej zaskakująca jest opinia radnego Piotra Kęsicza, który powiedział, że to jest taka inicjatywa, gdzie się zawiązała dziwna Koalicja Zielonych, Gazety Wyborczej i radnego z Prawa i Sprawiedliwości i że tak naprawdę to jest kilku lobbystów, a reszta tego rozwiązania nie chce. Surowa dość ocena. Jak pan jako radny osiedla Pogodno o tym myśli i jak rozmawia o tym z mieszkańcami?
12: Uważam, że to jest bardzo słuszna i trafna opinia z tego względu, że dość często widzimy w mediach społecznościowych, kiedy właśnie ta trójka, tutaj jeszcze bym dodał jedną osobę do tego grona, jak to usłyszałem rano od pana Kęsika, egzotycznego grona. Natomiast tak, to jest trafna ocena, trafna sugestia, że faktycznie to zawiązała się taka koalicja, która bardzo mocno prze w kierunku pasów rowerowych, ścieżek rowerowych.
0: Dlaczego według was jako radnych osiedla Pogodno to jest złe rozwiązanie? Można powiedzieć, że no to prototypowanie wydaje się być kompromisem jakimś, więc dlaczego ten kompromis jest dla was nieakceptowalny?
12: Panie redaktorze, Rada Osiedla Pogodno w 2022 roku i w tym roku wydała opinię na temat tych projektów. Każda opinia jest negatywna z tego względu, że widzimy, znamy realia ulicy Mickiewicza, znamy jak to wygląda, każdy z nas, kto jest w Radzie Osiedla, mieszka na tym osiedlu, niektórzy mieszkają po 10-12 lat, niektórzy 50 lat, widzimy jak to wygląda. I żeby też nie być gołosłownym, pamiętajmy, że oprócz Rady Osiedla również policja wydała negatywną opinię w sprawie pasa rowerowego i tego projektu ogólnie SBO i pasa rowerowego.
0: No tak, ale prototypowanie ma za zadanie nie podejmować już takiej decyzji na zasadzie autorytarnej, a dawać pewną przestrzeń do sprawdzenia tego rozwiązania. Więc dlaczego nie chcecie dać się przekonać, żeby sprawdzić, czy ten pomysł nie jest pomysłem dobrym?
12: Panie redaktorze, a mamy jakiekolwiek dane wcześniejsze z Urzędu Miasta, które wskazują, jakie jest natężenie ruchu, jaki mamy ruch uliczny, ruch rowerowy, co potrzebujemy? Czy zostały przeprowadzone jakiekolwiek sprawdzenia, tak, tej ulicy pod tym wszystkim? Czy zostało to przeprowadzone w całym roku kalendarzowym, żebyśmy też mieli pogląd na to, jak sytuacja wygląda, czy to zarówno w lato, czy w zimę? No nie, więc prototypowanie na punkcie czego? To jest takie podstawowe pytanie, które dosyć dużo mieszkańców zadaje. Odnosimy się do czego? Do jakich danych? Jakie dane miasto posiada, którego może my nie wiemy, może nie znamy, może nie jest podane, a może po prostu to jest próba, tak jak dosyć często słychać u mieszkańców, jest to próba przepchnięcia dalej tego projektu SBO, tylko tym razem w rękach urzędników.
0: Czy no dzisiaj radny Słowicz w porannej rozmowie mówił, że SBO jest jak świętość i decyzja mieszkańców nie może zostać podważona, więc w sumie idąc tym tokiem rozumowania, to trochę Rada Osiedla się teraz budzi i mówi, nie chcemy realizować głosu mieszkańców, no bo jednak, co by nie mówić, z tym nie może pan polemizować. Decyzja została podjęta, ten projekt parę lat temu ładnych, to SBO wygrało.
12: Panie redaktorze, oczywiście. Projekt wygrał w 2021, był to projekt SBO 2022. Mamy 2026 rok, więc już parę lat minęło. Tylko ja bym taką podstawowe pytanie zadał panu Słowikowi, żeby mi wskazał, kiedy ma być wykonany ten projekt SBO, bo może to być 2027, a może to być 2350. Nie jest wskazane w ustawie, kiedy ma ten projekt zostać wykonany. Natomiast tutaj dochodzenie do tego projektu, ja mam dosyć ciekawą dane, jeżeli mogę przedstawić, to przedstawię. Panie redaktorze, odnośnie, ja zapytałem, poprosiłem o dostęp do informacji publicznej Urząd Miasta. Zapytałem się dokładnie, czy są w stanie określić, jak jakie osiedla, ilu mieszkańców z danych osiedli głosowało na projekt SBO Spójne Trasy Rowerowe Mickiewicza i dostałem informacje, z których miasto przyznało się, że nie dysponują informacją publiczną na temat liczby głosów oddanych przez mieszkańców poszczególnych osiedli z uwagi na anonimizację danych po zakończeniu głosowania, jak również braku danych adresowych osób oddających głos. Dodaję, że głosowanie na projekty nie było objęte rejonizacją i można było oddać głos lub głosy na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji. Co wskazuje, że tak naprawdę na projekty lokalne, ładna nazwa, projekty lokalne Pogodna, mogli głosować ludzie ze Zdroi.
0: No tak, ale czy to ma znaczenie? Bo to mogłoby się wydawać, że no Pogodno, czy ulica Mickiewicza, no to ulica jak każda inna, to nie jest ulica należąca tylko do mieszkańców Pogodna, tylko należąca do mieszkańców wszystkich mieszkańców miasta. No dzisiaj radny Słowik, kiedy mówił, że bo to tak naprawdę mogły głosować osoby z gmin ościennych, no zostało mocno przez nas skontrowane, że no to nie znaczy, że one nie mają prawa korzystać z tej ulicy. Więc pytanie, czy wy też trochę się nie ograniczacie za bardzo, mówiąc, że okej, projekt lokalny, ale mógł głosować ktoś inny. No mógł i co z tego?
12: Panie redaktorze, oczywiście mógł każdy głosować, z tym, że ja też zaznaczę jedną bardzo istotną rzecz. Ten projekt lokalny, określony kwotą 650 tysięcy, w ciągu kilku lat urósł do kwoty blisko 8 milionów. Oczywiście, jeżeli mówimy teraz, żeby też nie mówić ad persona o autorze, w tym przypadku, jeżeli ktoś w mojej ocenie jest specjalistą i każdy mówi, że jest tym podoficerem rowerowym i patrzy się...
0: No to się pan trochę wyzłośliwia.
12: Tak, znaczy tutaj się nie będę złośliwy, tylko bardziej patrzy się pod tym kątem, że jeżeli ktoś jest i mówi, że jest specjalistą w tym zakresie, a nagle się okazuje, że projekt jest przestrzelony 12-krotnie i tak naprawdę powinien zostać zakwalifikowany do projektów ogólnomiejskich, a nie lokalnych, no to już się zapala mieszkańcom tak naprawdę czerwona lampka. Nie tylko radnym osiedla, ale też mieszkańcom, też policji i wielu instytucjom.
0: Tu dopytam jeszcze, 1000 podpisów, czy już jest więcej? I co zamierzacie z tym dalej robić?
12: Na chwilę obecną mamy 1315 podpisów, jak sprawdzałem przed audycją, także co mamy dalej zamiar robić? Oczywiście zbierać jak najwięcej podpisów, bo zobaczcie państwo, że tak naprawdę pilotaż ulicy Mickiewicza nie jest tylko i wyłącznie pilotażem, który może odbyć się na ulicy Mickiewicza, bo zaraz może być tak, że wprowadzimy pilotaż tu, a wprowadzimy pilotaż tam i pół miasta może być pilotażem.
0: No tak, ale to jest, wie pan, trochę już taki populistyczny argument, bo no, pamiętam dyskusję o strefie czystego transportu, czy tam o innych elementach, że zaraz tutaj będą się dramaty działy, a tak naprawdę ten temat zniknął pierwszy dzień po wprowadzeniu tej strefy. Ja wiem, że z Mickiewicza może być trochę inaczej, bo to pewnie będzie miało większe znaczenie, ale akurat ta argumentacja, że trzeba zbierać podpisy, bo jak nie, to nam zaraz tutaj, nie wiem, place Rodła zwężą, to do mnie nie dociera.
12: Znaczy tutaj bardziej mieszkańcy zaangażowali się na samym początku, bo pamiętajmy, że ten temat nie wypłynął z dnia na dzień. Ten temat był, jak to w cudzysłowie mógłbym powiedzieć, wałkowany kilka ładnych miesięcy. Przypomnę panu i przypomnę również słuchaczom, że 26 maja było studio na żywo w Szczecinie PL na ryneczku Pogodno, gdzie była sytuacja, którą rozpoczynaliśmy rozmowę i od razu Koalicja Obywatelska, władza tutaj w Szczecinie, wycofała się kompletnie z tego projektu, a drodzy państwo, 22 dni później wiceprezydent z Koalicji Obywatelskiej wprowadza pilotaż, więc albo mamy dwugłos w Szczecinie, albo tej sytuacji też mieszkańcy nie rozumieją i chcieliby po prostu też informacje. Dlatego moim zdaniem ta petycja, którą uruchomiłem, została przyjęta w taki, a nie inny sposób, idzie do przodu i to też jest głos mieszkańców, którzy pokazują, że chwila, jeżeli coś mówicie A, to zróbcie A, a nie B, ani AB, ani BA. Więc to taki jest po prostu głos.
0: To na koniec, jeżeli pan pozwoli jeszcze, żeby nie było, że my tylko o jednym temacie będziemy rozmawiać. Mamy nieco ponad minutę. Plac Norwida. Ostatnio pan mi wysyłał na WhatsAppie fotki, że 7 samochodów zostało odholowanych w ciągu zaledwie ile? Godziny? Godziny z haczykiem?
12: Godzina z haczykiem.
0: No tak. Czy tam coś można zrobić z tym placem Norwida? Czy to jest tak, że póki będzie trwać remont i póki będzie trwać budowa placówki na Unii Lubelskiej, placówki PUM-u, to tam będziecie mieli koszmar drogowy na Norwida?
12: Panie redaktorze, złożyłem kilka miesięcy intencję już w sumie temu propozycję projektu przedłużenia linii autobusowej numer 95 do placu Norwida właśnie po to, żeby przyjezdni, bo to głównie przyjezdni do szpitala, po prostu szukają tego miejsca parkingowego, stawiając samochody w takich miejscach, że no nie jesteśmy w stanie przejechać nawet samochodami osobowymi. Natomiast tutaj projekt linii 95 to jest jeden z takich najtańszych chyba projektów, które mam nadzieję, że przejdzie i mam nadzieję, że będzie ten autobus dojeżdżał do placu Norwida, bo też wskaże miejsce, gdzie jest więcej tych parkingów, bo poprosiłem też o to Zarząd Drogi Transportu Miejskiego, aby taką tablicę umieścić, czyli tablicę przystanków po kolei, też wskazania, gdzie są parkingi, czyli chodzi o na arenę.
0: Ten temat na pewno też wymaga rozwinięcia, bo to jest dość skomplikowana sprawa, ale tutaj już niestety czas nas goni. Kwadrans po godzinie 18. Michał Adamczyk, czyli przedstawiciel Rady Osiedla Pogodno, razem z nami na żywo w czwartek był gościem popołudniowej rozmowy. Bardzo panu dziękuję.
12: Dziękuję ślicznie.
0: A ze słuchaczami Radio Super FM ja się jeszcze nie żegnam, bo słyszymy się po godzinie 22 w magazynie Ale to był dzień, finał dnia.

0: słuchasz Super FM.
1: Super FM.
0: Na 97 i 5.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsey Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku w lutym podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Potwierdziła to dziś amerykańska Federacja Narciarska. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata. Natomiast wiadomo już też, że Włoszki Sofia Goggia i Federica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Zelden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie. Judoczka Aleksandra Kowalewska na pierwszej rundzie w kategorii 70 kg zakończyła rywalizację w Mistrzostwach Świata w Baku. Polka przegrała przez Juko z Włoszką Irene Pedrotti. Po porażce mistrza Polski Industrii Kielce z mistrzem Niemiec Magdeburgiem w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych 30-35 dziś w Europie zagra druga z polskich drużyn Orlen Wisła Płock. Przed nawciarzami pierwszy wyjazdowy mecz, w którym realnie będą mogli powalczyć o komplet punktów. Więcej o tym już teraz Błażej Kulesza.
6: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne. Dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza.
7: Dobry wieczór, tu Super FM.
8: Super FM.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
5: Wybuch domu na Lubelszczyźnie. Zginął 75-letni mężczyzna. Jutro nie będzie lekcji w gminie Wyszków po śmiertelnym ataku ucznia. Koniec z szukaniem właściwego toru. PKP testuje nowe oznaczenia peronów.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po wybuchu, do którego najprawdopodobniej doszło z powodu gazu, spod gruzów domu w Mikołowie Kolonii na Lubelszczyźnie wydobyto ciało 75-letniego mężczyzny. Budynek został całkowicie zniszczony. Służby sprawdzają, czy nie ma kolejnych poszkodowanych. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Nie będzie jutro lekcji we wszystkich szkołach na terenie gminy Wyszków. Będą prowadzone w nich jedynie działania opiekuńcze, poinformował o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To reakcja na atak 15-latka, który ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach. A wczoraj w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił nożem 9 osób. Mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, a jeśli mają jakieś podejrzenia, o kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych narzędzi. Kurator Wioletta Krzyżanowska podkreśla, że bez pomocy ze strony rodziców szkoła nie będzie w stanie wykryć wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw.
6: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym, żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych, żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
5: W śledztwo zaangażowani są policjanci od cyberbezpieczeństwa. Do Berlina trafiły już wszystkie projekty w konkursie na pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji. O realizację walczy 25 prac przygotowanych przez wybranych wcześniej artystów. Zwycięski projekt poznamy w grudniu, a budowa monumentu ma ruszyć w przyszłym roku. Pomnik stanie w pobliżu niemieckiego parlamentu. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
7: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
5: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
8: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
5: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. A gdyby ktoś jechał do Wielkopolski, może odwiedzić najnowszy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
9: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. Jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
5: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.
3: Super.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Psst. Cześć. To Influencer. Ten od cen.
3: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wrócił do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal. W drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem, Błażej Kulesza.
7: W trzecim w historii pojedynku Hurkacza i Duckworta niespodzianki nie było. Tak jak dwa poprzednie mecze, pewnie wygrał Polak, chociaż drugi set był szalenie wyrównany. Potrzebny był tiebreak, w którym to wrocławianin wygrał do 4.
8: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju.
7: Radość tym większa, bo kilka dni temu z powodu obawy przed kontuzją w Pekinie Hurkacz poddał mecz półfinałowy z innym Australijczykiem, Alexem de Minorem. W Pekinie wygrał Serb Novak Djokovic i jak na ironię los zdecydował, że teraz obaj panowie zagrają ze sobą.
8: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
7: Wrocławianin do tej pory grał z Serbem 8 razy i poniósł 8 porażek.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. I na koniec żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo o walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bowie, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski. O tytuł w przyszłym roku będą też rywalizować wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
9: Dobry wieczór. Tu Super F.

0: Śledczy badają, czy ataki w polskich szkołach są powiązane. W obronie przed atakiem hybrydowym będzie sprawdzana żywność. Literacka Nagroda Nobla trafiła do Kanadyjki.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy ataki w polskich szkołach są powiązane? Policja bada ten trop po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem. 15-latek zabił 37-letnią woźną i zranił dwie osoby. Mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
2: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
0: Śledczy sprawdzają wątek naśladownictwa. Zaledwie wczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił nożem 9 osób, a w sierpcu w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka, który wprost planował, jak mówi, zrobić w szkole coś złego. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr Paweł Grzesiowski.
3: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
0: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Strzały na rynku w Szamotułach. Policjanci użyli broni wobec 34-letniego mężczyzny. Siedział u fryzjera z nożem w ręce. Wzbudzał strach u innych osób. Dlatego świadkowie wezwali policję. A gdy mundurowi zjawili się, by go zatrzymać, rzucił się na nich z nożem. Nie zatrzymał go nawet paralizator. Dlatego policjanci zaczęli do niego strzelać i go aresztowali. Okazało się, że był poszukiwany. Ma trafić do więzienia za przestępstwa narkotykowe. W trakcie interwencji policji ranna została też postronna osoba. Dlatego policja sprawdza, czy akcja odbyła się właściwie. Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak mówi profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka była od 2 lat wymieniana w gronie faworytek do nagrody.
4: Nie pamiętam już, czy rok temu, czy 2 lata temu na pytanie o typ miałam pierwsze jednoznaczne wskazanie, że będzie to Anne Carson. Wtedy się pomyliłam, ale ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
0: Anne Carson została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Piłkarze ręczni grają w Lidze Mistrzów. Wczoraj mistrz Polski Industria Kielce przegrała z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35. Dziś Orlen Wisła Płock na wyjeździe zmierzy się z zespołem Vardar Skopje. W tym meczu to płoczanie będą faworytem Błażej Kulesza.
5: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne. Dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
0: Początek meczu z Vardarem o 20:35.
6: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Twórca niedawnych znakomitych filmów Blue Moon i Nowa Fala, amerykański reżyser Richard Linklater od kilku lat pracuje nad projektem filmowym, którego finał zobaczymy w 2040 roku. Najnowszy filmowy eksperyment tego twórcy to adaptacja musicalu Meryl, We Roll Along Stephena Sondheima. Musical opowiada historię o tym, jak życie i przyjaźń trójki przyjaciół zmieniają się na przestrzeni 20 lat. Historia koncentruje się w szczególności na Franklinie Shepardzie, utalentowanym kompozytorze musicali, który w ciągu tych 20 lat porzuca przyjaciół i karierę kompozytora, by zostać producentem filmowym w Hollywood. Akcja opowieści rozgrywa się w odwróconej chronologii, zaczynając w 1976 roku w najgorszym momencie życia przyjaciół, a kończąc w 1957 roku w ich najlepszej młodości. Premiera musicalu odbyła się na Broadwayu 16 listopada 1981 roku. Wyreżyserował go Hal Prince, częsty współpracownik Stephena Sondheima. A obsada składała się niemal wyłącznie z nastolatków i młodych dorosłych. Spektakl nie odniósł sukcesu, jednak w kolejnych latach ten musical znawiano i zyskał on znacznie większe uznanie, a w jednej z takich wersji zagrał sam Daniel Radcliffe, czyli Harry Potter. Realizacja filmu na podstawie tego musicalu rozpoczęła się w 2019 roku i będzie realizowana przez 20 lat, aby zaprezentować naturalnie starzejących się aktorów. Ma być to najbardziej ambitne musicalowe przedsięwzięcie w historii kina. Obecnie trwa 8 rok filmowania i jak na razie wszystko przebiega bez zakłóceń. Twórcy spotykają się co 2 lata, wkrótce realizowane będą 4 części tej produkcji. Według dostępnych informacji główne role w filmie grają Paul Mescal, Binnie Feldstein i Ben Platt. Podobny zabieg Linklater zastosował, realizując przez 12 lat film Boyhood, ale wtedy ekipa pracowała anonimowo. Meryl, We Roll Along powstaje publicznie i dziennikarze wiedzą o trwających pracach nad musicalem. Wszyscy też zastanawiają się, czy twórcy nie idą za daleko i czy coś im nie przeszkodzi w tej pracy. 20 lat to bardzo długi okres czasu i wiele jeszcze przed twórcami wyzwań. Nam pozostaje czekać na premierę jeszcze 14 lat. Cóż, to bardzo długo w sumie, ale chyba będzie warto.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych zapowiedzi ze szczecińskich scen. W Willi Lęca rozpoczyna się festiwal Joanny Kulmowej. Jutro Willa Lęca zaprasza dzieci na warsztaty twórcze prowadzone przez Paulinę Ratajczak i Katarzynę Mierzejewską z Fundacji Las Sztuki i Galerii Tworzy się, których finalnym efektem będzie instalacja artystyczna Drzewo Poezji. Natomiast wieczorem jutro będzie prezentacja spektaklu pod tytułem Nietoperz, czyli dwoistość. W drugi dzień festiwalu, w sobotę, również o 11:00 rozpoczną się rodzinne warsztaty literacko-teatralne pod tytułem Herbatka u Leokadii, oparte na utworze Vio Leocadio Joanny Kulmowej. Natomiast o 19:00 Willa Lęca zaprasza na recital Alicji Węgorzewskiej. A kiedy wszystko zgaśnie, podczas którego artystka wraz z zespołem muzyków wykona pieśni do słów Joanny Kulmowej z muzyką Katarzyny Gertner, Jerzego Wasawskiego i Edwarda Pałasza. Trzeci dzień festiwalu w niedzielę rozpocznie się również o 11:00. Spektaklem dla dzieci i młodzieży zatytułowanym Futrzany latawiec na podstawie twórczości Joanny Kulmowej w wykonaniu Baltic Neopolis Quartet. A wieczorem o 18:00 Joanna Kulmowa Czytanie siebie. Performatywne czytanie tekstów Joanny Kulmowej w wykonaniu szczecińskiej aktorki Olgi Adamskiej. Szczegóły wydarzeń, bilety i bezpłatne wejściówki znajdziecie na stronie internetowej Willi Lęca. Tymczasem duży krok w stronę mocnych społecznych tematów robi Teatr Polski w Szczecinie. W sobotę na scenie szekspirowskiej odbędzie się premiera spektaklu Jądro ciemności w adaptacji i reżyserii Tadeusza Pyrczaka oraz dramaturga Kamila Białaszka. Sztuka pyta o mechanizmy, które pozwalają współczesnym społeczeństwom oswajać przemoc, przyzwyczajać się do podziałów oraz języka wyższości. Podróż w głąb kolonialnego systemu zmienia się tu w refleksję nad językiem dzisiejszych mediów, polityki i kapitalizmu. Natomiast na scenie nowej dekadencji weekend upłynie pod znakiem poetyckiej muzyki oraz dużej dawki dobrego humoru. Zespół Retrogitary zaprasza na kameralny koncert Osiecka z Krajewskim, przygotowany z okazji przypadających w tym roku 90. urodzin Agnieszki Osieckiej, a także na prawdziwą terapię śmiechem, czyli spektakl Klimakterium 2, czyli Menopauzy Szał.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lęca, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Dobry wieczór, tu Super FM.
13: Super FM.

0: Reklama.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
3: Jest 21. Wiadomości Super FM.
4: Po śmiertelnym ataku 15-latka szkoła odwołuje zajęcia. Są też zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Łotewski sąd nie ma wątpliwości. 6 lat więzienia za przelanie pieniędzy na rosyjską armię.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po ataku 15-latka nożem jutro nie będzie zajęć w szkole we wsi Leszczydł Nowiny, niedaleko Wyszkowa na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna. Ranny został dyrektor placówki i jedna z nauczycielek. Napastnik jest w rękach policji, a rodzice są wstrząśnięci.
5: Usłyszeliśmy i pierwsze co to pod szkołę, a już tu się wszystko działo.
6: Wiecie państwo, kto to był ten chłopak? Wy go znaliście?
5: W czerwcu skończył tutaj naukę w szkole.
7: Niby trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale wiadomo.
6: Ulga, że już są dzieci

0: No zdecydowanie, szczególnie, że tutaj czwórka chodzi naszych dzieci.
1: To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. Wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem i ranił 9 osób. Dzieci oraz rodzice będą się uczyć, jak reagować podczas zagrożeń, przygotować plan awaryjny i skompletować plecak ewakuacyjny. 17 października w szkołach i miejscach publicznych odbędzie się ogólnopolski trening na wypadek sytuacji kryzysowych. Akcja organizowana jest przez MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od maja w programie przeszkolono już blisko 800 tysięcy osób. Obywatel Ukrainy, który 2 tygodnie temu zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, usłyszał zarzut zabójstwa. Igor M. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie znają jeszcze motywu ataku, dlatego zwrócili się o pomoc do Ukrainy, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury w Przemyślu.
2: Wnioskując o przesłuchanie w charakterze świadka matki Ichora M.
1: Ichorowi M. grozi dożywocie, o ile biegli nie uznają go za niepoczytalnego. Śmierć 87-letniej Marii Carmen Abascal, wyeksmitowanej po 70 latach z mieszkania, stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. Jej pamięć protestujący uczcili minutą ciszy. Sprawa wywołała kolejną falę protestów przeciwko rosnącym czynszom i eksmisjom. Premier Pedro Sanchez zapowiedział przyspieszone wybory parlamentarne. Porażka obecnego rządu w Hiszpanii oznaczałaby zmianę sytuacji w Radzie Europejskiej, mówi Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
3: Jeśli oni staliby się siłą opozycyjną, to bardzo będą chwiać większością wspierającą Komisję Europejską w Parlamencie Europejskim. Mogą być mniej ustępliwi w ostatniej fazie negocjacji różnych przepisów.
1: Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie do hiszpańskiego parlamentu odbyłoby się za około roku. W Paryżu na placu Bastylii odbyła się kolejna demonstracja poparcia dla ruchu licealistów. Na placu były grupy zamaskowanych ludzi, które policja starała się izolować. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Licealiści domagają się poprawy stanu edukacji we Francji. Prorosyjska obywatelka Łotwy została skazana na 6 lat więzienia za finansowe wspieranie rosyjskiej armii i przelała równowartość 43 euro. Kobieta jest działaczką polityczną, kandydowała w wyborach lokalnych z partii Rosyjski Związek Łotwy. Policja ją aresztowała pod zarzutem finansowania konfliktu zbrojnego. 6 lat spędzi w więzieniu. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Nowak Dziokowicz, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Dziokowicz gra w Szanghaju zaraz po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie.
4: Dobry wieczór, tu Super FM. Super.

0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
1: Jest 22. Wiadomości Super FM.
2: Astronauci wrócili na Ziemię, badali zachowanie organizmu w kosmosie. Celnicy i policjanci rozbili grupę organizującą nielegalny hazard. Kibice w niemieckim Bochum mają zakaz podskakiwania, bo stadion drży.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na Ziemię wróciła czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci spędzili ponad pół roku 400 km nad Ziemią. Bezpiecznie wodowali na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Badali m.in. to, jak zachowuje się organizm w warunkach mikrograwitacji. Setki nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
3: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
2: Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Zatrzymali 58 osób. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział na jutro i sobotę rozmowy z USA. Mają dotyczyć procesu pokojowego między Ukrainą a Rosją. Tymczasem Rosja nasiliła ataki na cywilów, by wywrzeć presję na Kijów. W dzisiejszych ostrzałach zginęły co najmniej 3 osoby w Kijowie i 33 w Kramatorsku. Tomasz Orchowski.
4: W Kijowie najdłuższy alarm trwał dzisiaj ponad 3 godziny. Władze ostrzegały przed atakami odrzutowych dronów. W Kramatorsku Rosjanie zaatakowali 2 autobusy. Oni specjalnie atakują cywilów. To dla nich atrakcyjny cel, bo jednym uderzeniem mogą zabić jak najwięcej ludzi, podkreślają Ukraińcy.

0: Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada, odpowiemy na ten atak, wcześniej podkreślał.
1: Wina?
0: Wojna leży w naturze Putina, jest jego ideologią i wszystko to stanowi problem nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla nas, to problem dla wszystkich w Europie. We wczorajszym ataku Rosji na Pryłuki na północy Ukrainy zginęły co najmniej 22 osoby.
2: Prezydent, liderem zaufania, Karol Nawrocki otrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu CBOS-u. Głowie państwa ufa ponad połowa badanych. Za nim uplasowali się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Na czele rankingu nieufności pozostaje Grzegorz Braun. A właśnie Grzegorz Braun wezwał do ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream. Polski polityk wystąpił na konwencji niemieckiej prorosyjskiej partii AfD. Skrajna prawica w Niemczech wraz ze skrajną lewicą domagają się zniesienia sankcji na Rosję i wstrzymania pomocy dla broniącej się Ukrainy. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
3: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
2: Odcinkowe pomiary prędkości łącznie obejmą prawie 80 km. Radość na stadionie tak, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna przypominać wtedy trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zakaz ma obowiązywać do 2028 roku.
4: Ale to był dzień.
5: Minęła godzina 22. Niektórzy wybierają się do spania, a niektórzy właśnie w pośpiechu przeglądają portale internetowe i słuchają radia, wyszukując dla siebie informacji, czym dzisiaj, czym w czwartek żyło nasze miasto. Dużo było tych tematów, na przykład kontrowersje wokół planów dotyczących pasów rowerowych na Mickiewicza. W Radiu Super FM mogliście wysłuchać opinii radnych różnych środowisk w tej sprawie.
6: Ścieżka rowerowa na ulicy Mickiewicza, czyli zabranie jednego pasa samochodom, a otwarcie go właśnie dla rowerów. W tej sprawie przypadaliśmy wszystkich radnych, wszystkich klubów Szczecińskiej Rady Miasta. Piotr Kęsik z klubu prezydenckiego OK Polska jest stanowczo przeciw.
7: Zwężenie ulicy Mickiewicza do jednego pasa jest irracjonalne.
5: 1000 podpisów ponad zebrano. Jutro w popołudniowej rozmowie będziemy o tym rozmawiać z inicjatorem tej zbiórki podpisów.
7: Ja wiem, że to waży, ale tu chodzi o racjonalność. Tu chodzi o to, że no tak jak twierdzę, ta ulica nie powinna, nie może być wręcz zwężona do jednego pasa. To jest arteria po prostu.
5: Przyszłość tego projektu jest nieznana, bo chyba w samej Koalicji Obywatelskiej jeszcze nie wiedzą, co z tym zrobić. Ale wydaje się, że wciąż bliżej jest do realizacji tych pasów rowerowych niż do zaniechania realizacji.
7: Proszę zwrócić uwagę na dość egzotyczną koalicję, jeśli chodzi o tą ścieżkę rowerową, bo mamy Marka Duklanowskiego, który jest z PiS-u, mamy pana Słownika, który jest z Zielonych i Platformy Obywatelskiej.
5: Ale złośliwie pan
7: I mamy kolegę z Gazety Wyborczej, no, który jest fanem rozwiązań tego typu.
8: Ale skupmy się na tym, że cały czas mówimy o projekcie z budżetu obywatelskiego i projekty z budżetu obywatelskiego, czy chcemy, czy nie chcemy, muszą być realizowane. Myślę, że to jest taka święta zasada.
5: No tak, ale jeżeli się okaże, że więcej osób się podpisało, żeby tego nie robić, niż to robić, to też powinien być jakiś sygnał dla was, panowie radni.
8: Myślę, że w całej dyskusji, która się toczy od wielu miesięcy, miasto poszło drogą rozsądku i mówimy o zrealizowaniu na dzisiaj prototypowania, czyli tak naprawdę tymczasowego rozwiązania, które sprawdzi i da nam dane na temat tego, czy wpłynie to na ruch, bo dzisiaj to jest tylko panika jednej strony, która za wszelką cenę chce ten projekt ubić.
9: Mieszkańcy wiedzą najlepiej, co ich otacza, wiedzą najlepiej, w jakiej...
5: No i zagłosowali w SBO i musicie to zrealizować i tyle.
9: Tylko tak. SBO, moim zdaniem, jakby zasięg SBO kończy się w takim momencie, kiedy wpływa to na życie ludzi, którzy nie mogli się wcześniej wypowiedzieć, bo każdy jest być może za tym, zresztą ja również, żeby jak najwięcej było tych ścieżek rowerowych, żeby każdy mógł z nich korzystać. Natomiast czym innym jest, i o to nie pytano mieszkańców, czy oni zgadzają się na to, żeby zamknąć, właściwie pół zamknąć arterię, która jest wyjątkowo potrzebna. W związku z tym wydaje się, że to jest zbyt daleko posunięte, powinny się odbyć ponownie konsultacje. Ja się cieszę, że podchodzimy do SB troszkę jak do rzeczy świętej, ale w momencie, kiedy ona bardzo mocno ingeruje w życie mieszkańców po powinni mieć również możliwość wypowiedzenia się.
5: To był także temat popołudniowej rozmowy Radio Super FM z dzisiaj z Michałem Adamczykiem z Rady Osiedla Pogodno. Podcast już dostępny na naszej stronie internetowej. Tymczasem duże wydarzenie gospodarcze zbliża się do Szczecina. Baltic Economic Congress równo za tydzień.
1: Samorządowcy, przedsiębiorcy, ludzie ze świata nauki czy przedstawiciele rządu. To tylko część listy osób, która w tym roku odwiedzi Baltic Economic Congress. Piąta edycja wydarzenia odbędzie się dokładnie za tydzień. Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej, wymieniała tematy tegorocznego kongresu.
10: Pomorze Zachodnie potrzebuje takich spotkań. Chcemy mówić o globalnych tematach, patrząc na nasz lokalny rynek. Tegoroczna edycja będzie poświęcona tematowi bezpieczeństwa zarówno na świecie, w Europie i na Morzu Bałtyckim. Chcemy, żeby kongres miał rangę ogólnopolską, nawet międzynarodową, ale też nie uciekamy od tematów lokalnych, więc będziemy rozmawiać nie tylko o bezpieczeństwie, które jest bardzo ważne dla przedsiębiorców, ale również o tym, jak największe inwestycje, żeby miały jak największy udział local content.
5: Dobra wiadomość z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: oddalono pozew niemieckich organizacji ekologicznych, które chciały zablokować budowę przylądku Pomerania, mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
11: To jest decyzja środowiskowa, na podstawie której realizujemy prace związane z budową inwestycji na lądzie. Już trwa budowa drogi technicznej i na podstawie tej inwestycji mogliśmy rozpocząć pracę na lądzie. Została ona zaskarżona przez niemiecką organizację środowiskową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tam ją obroniliśmy. Kolejną skargę organizacja niemiecka wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego i dziś odnieśliśmy w tej sprawie zwycięstwo. Sąd w całości oddalił tę skargę, zwracając uwagę, że inwestycja w budowę nowego portu w Świnoujściu ma ważne znaczenie nie tylko w kontekście regionu i Polski, ale w zakresie europejskim, więc robimy dalej swoje.
5: A na koniec w Radiu Super FM podsumowanie, informacje sportowe. Oczywiście, co słychać w sporcie w Szczecinie, wie nie kto inny jak Piotr Jarząbek.
1: Choć łącznie zanotowali 17 strat, a na początku drugiej połowy to rywale mieli serię 9 zdobytych punktów z rzędu, to ostatecznie udało się wygrać. Koszykarze King Wilków Morskich Szczecin w pierwszej kolejce fazy grupowej Pucharu FIBA Europe Cup pokonali na własnym parkiecie słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81. Spotkanie podsumowywał kapitan szczecińskiej drużyny Tomasz Gielo.
12: Powiedzmy, że to było takie nasze frycowe po tej przerwie od europejskich pucharów, więc zapłaciliśmy, ja mam nadzieję, i teraz będzie tylko lepiej. Graliśmy troszeczkę pod dyktando tego, jak chciała Nitra. Oni grają takim, powiedzmy, kontrolowanym chaosem. Chcą grać bardzo szybko, popychać tą piłkę i my troszeczkę wpaliśmy w tą pułapkę grania tego szybkiego, z czego brały się straty, troszeczkę niepotrzebne. To był pierwszy mecz po przerwie w europejskich pucharach, więc potraktujmy to jako lekcję i wyciągnijmy wnioski.
1: Najlepszym strzelcem Wilków Morskich w spotkaniu ze słowackim Nitra Blue Wings był Amerykanin Noah Reynolds, który na swoim koncie zapisał 16 punktów.
5: Zdrowie. Zdrowie będzie dominować w Radiu Super FM. Jutro w porannej rozmowie będziemy rozmawiali o kampanii Izby Lekarskiej i Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. A na dzisiaj to już wszystko. Michał Kaczmarek, trzymajcie się udanej nocy, chyba powinienem powiedzieć. Tak jest. Dobrej nocy.
4: Ale to był dzień. 97,5 Super FM.